0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Skarżary News.
1: Co ciekawego można znaleźć w Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach? O tym opowiada Arkadiusz Olak.
2: Zaczynamy od sali wyjściowej, od holu. Mamy tutaj galerię obrazów lokalnych artystów. Widzimy tutaj zabytki Żar, jak wyglądały. Niektóre się zmieniły od czasu namalowania, niektóre tak wyglądały przedwojennie. Od wejścia wita nas również strój regionalny, tak zwany strój lubuski, który stworzyłem na potrzeby konkursu na strój właśnie lubuski w Karsku, ale miał też swoją większą premierę na finale Miss Polski, gdzie Oliwia Mikulska z Żar nosiła go podczas grupowania i to tak fajnie podniosło jego rangę. Teraz każdy, witając tutaj się w muzeum, może to zauważyć, zrobić sobie zdjęcie, więc to jest taka fajna ciekawostka. Idziemy z holu do sali tak zwanej długiej, w sali, która mieści bardzo dużo ciekawostek, wszystkiego mamy tu trochę. Jest tutaj dużo etnografii, czyli taki mamy ustawioną kuchnię, jak wyglądała w latach 20., 30., ale też niekiedy i powojennie wyglądały kuchnie w domach. Mamy kredens, który każdy, jak widzi ten kredens, osoba jakaś tam starsza, to mówi, że a, takie coś było w domu, taki kredens był u babci, tutaj wszystko się mieściło, to jest niezniszczalne, więc taki kredens, jeśli ktoś ma w domu, na pewno kojarzy. Otwierany, dużo szafek, dużo tam właśnie drzwiczek, szafeczek, bardzo pojemny. Dzisiejsze meble nie umywają się do tego. Tak, mamy też inne sprzęty, takie domowe, jak maszyna do szycia, magiel, prekursor pralki frani, czyli taką drewnianą pralnicę, która służyła do prania, maselnice, inne sprzęty, które były wykorzystywane. Dzisiaj mamy miksery, termomiksy i inne gadżety, a kiedyś było wszystko ręcznie robione, więc tak to u nas wygląda. Możemy też tutaj oglądać różnego rodzaju wytwory przemysłu, jaki był tutaj przedwojennie. Jest tutaj trochę o tkactwie. Mamy figurkę małego tkacza. Jest to forma, która została wykorzystana do zrobienia właśnie figurki na fontannie tkaczy. To jest rzeźba pana Kmiecika. Mamy tutaj również trochę o szklarstwie, jakie tutaj było w Wymiarkach i w Kunicach. I dużo browarnictwa, ponieważ Żary słynęły z browarów. Dzisiaj niestety nie mamy z tego za bardzo czego się napić, ale zostały wspomnienia, zostały porcelanki, niektóre wykopane, niektóre przekazane do muzeum. I też właśnie o browarnictwie powojennym, jakie tutaj było piwo żarskie i łużyckie i nie tylko. Mamy w tej sali również trochę o takiej właśnie, trochę mojej kategorii, gdzie jest dużo o sklepach, jakie były w Żarach, trochę o konfekcji damskiej, kapelusze, wieszaki z domów handlowych i tego typu ciekawostki, więc dla każdego coś ciekawego, nie, na pewno się nie znudzicie. Muzeum jest małe, ale zawsze można sobie tak wszystkiego trochę popróbować, pooglądać. W sali długiej również znajduje się wystawa wojskowa, historia żarskiego garnizonu, jaki tutaj istniał od 1945 do 2001 roku. Jest to taka sala tradycji, gdzie możemy znaleźć właśnie pamiątki po tym, co tutaj było, ponieważ same koszary są w dosyć opłakanym stanie, ale może czeka je lepsza przyszłość. A to, co było kiedyś, to możemy tutaj obejrzeć na miejscu i jest to taka fajna sala, gdzie można i zobaczyć miniatury czołgów i mundury i właśnie pamiątki takie mniejsze, większe, związane z wojskowością. Jesteśmy w sali tak zwanej gotyckiej, ponieważ nasz budynek właściwie składa się z dwóch budynków. My jesteśmy w tej starszej części, która opiera się na murach miejskich. Ta część jest właśnie gotycka. Część frontowa, którą się wchodzi, jest na podstawie gotyckiej, a ma górę renesansową. I my jesteśmy w tej starszej części, tej takiej naszej, no w sumie najładniejszej na pierwszym piętrze sali. Znajduje się tutaj trochę archeologii, czyli rzeczy, które zostały wykopane w ziemi na terenie naszego miasta, regionu. Są tutaj też urny popielnicowe, czyli jak na Łużycach były chowane osoby, które zmarły. zna się w całym środku sali. Taki najbardziej kulminacyjny punkt. Jest to makieta miasta, jak wyglądała w XVIII wieku. I to najbardziej obrazuje to, jak miasto się zmieniało. Każda osoba, która tu przychodzi, spędza nad tą makietą najwięcej czasu, ponieważ tutaj widać i obiekty, które do tej pory wyglądają tak samo, czy też rzeczy, które się zmieniały. Mamy tutaj widoczne wciąż mury miejskie, które zostały zburzone dopiero w XIX wieku. Widzimy pałac, zamek, który do tej pory stoi, może w innej formie, ale widać, jak to miasto się zmieniało. Sam układ miasta nie zmienił się aż tak bardzo, mimo tych bombardowań i zmian przez te 200 lat. Ale widzimy też nasz budynek, który się zachował, widzimy kościół farny, a także ogólny układ miasta, który i zabudowę miejską, która była bardzo gęsta, a dzisiaj jest to dosyć rozrzedzone, ale wciąż zauważamy ten średniowieczny układ i możemy to sobie porównać. Takich ciekawostek, tych właśnie modelarskich czy też miniaturowych, to widzimy w tej sali również makietę kaplicy cmentarnej, jaką mieliśmy w Żarach. Ja tak to nazywam żarskimi powązkami. Bardzo ładny cmentarz, który został zniszczony w latach 60., co było bardzo dużą szkodą. Niestety nie mamy już tego. To jest park przy szkole muzycznej, a przedwojenny był to właśnie cmentarz z wieloma nagrobkami, które były i bardzo ornamentacyjne i bardzo ładne, a już z tego się właściwie nic nie zachowało. Kościół sam w sobie był zbombardowany w czasie bombardowania miasta w 1944 roku. Też go nie ma, a została makieta. Takim elementem też, który tu jest pokazany, jest kościół i pałac, które właściwie kościół się mieści cały czas w Obrachtowie, a pałac został zniszczony. To jest taka makieta, którą zrobiłem kilka lat temu, ponieważ interesuje się wsią Olbrachtów i jak się dowiedziałem, że był tam pałac, to chciałem się dowiedzieć jak najwięcej. Sam budynek istniał do lat 60., ale niestety został zburzony. W tym miejscu obecnie znajduje się dom jednorodzinny, a to powstawało tak, żeby właśnie uczcić to, że taki pałac istniał. To zostało zrobione przeze mnie z rzeczy, które znajdziemy w domu. To są takie kasetony styropianowe, które się używa do zdobienia sufitu. To są części kartonu, części jakieś tam właściwie śmieci, które można przerobić na coś fajnego. Z tym też brałem udział w programie Poznaj swoje miasto z obecnym dyrektorem Rafałem Szymczakiem. Tam przedstawialiśmy historię Pałacu w Obrachtowie. Nawet taka forma historii jest bardzo fajna. Z tym też byłem na spotkaniu w bibliotece w Obrachtowie. Dzieci były bardzo zainteresowane, ponieważ jest to coś namacalnego. Nie jest to płaskie zdjęcie, które dużo nam nie mówi, a możemy się przez to nauczyć, jak wyglądał budynek, w którym miejscu stał, jak naprawdę duży był. I to jest taka też fajna forma bawienia się historią. W sali również znajdują się kartusze herbowe, które znajdowały się w kaplicy pałacowej, które tutaj są przechowywane właściwie tak zabezpieczająco i może kiedyś wrócą do zamku czy do pałacu, kiedy będą wyremontowane. Mamy tutaj takie właśnie pamiątki po bractwie kurkowym, jakie było w Żarach. Są tutaj kusze, ale także klejnoty kurkowe, które uczestnicy takich zawodów dostawali po zawodach i byli tym obdarowywani. I to jest taki fajny element, który pokazuje, jak bogata historia była naszego miasta, jak te sporty działały. A obok jeszcze w związku z zamkiem mamy elementy, które są właściwie takim pamiątką pierwotnego muzeum, które istniało w latach 30. w zamku. Mam tutaj miecze, jakieś topory, inne sprzęty takie ostre, które może właśnie po remoncie zamku wrócą na swoje pierwotne miejsce i będą tam mogły być prezentowane jak za pierwszym razem. Ciekawostką sali gotyckiej jest taki stary list, który pochodzi z połowy XIX wieku, który został napisany w budynku, w którym się znajdujemy. Są to zapowiedzi ślubne i to było napisane w Zorał, czyli w Żarach, 31 sierpnia 1848 roku, więc zapraszamy do obejrzenia tego listu na żywo, ponieważ jest to oryginalny list. Jesteśmy w sali konferencyjnej, to jest druga część budynku gotyckiego. Tutaj na co dzień prezentuje się wystawa z ceramiką mirostowicką, ponieważ no, nasz region to nie tylko porcelana, którą zobaczymy zaraz, ale także ceramika, która była produkowana w Mirostowicach. zakład, który powstał na podstawie właśnie zakładów niemieckich, które mają swoje korzenie w XIX wieku, a w Żarach, przy obok Żar właściwie, w Mirostowice produkowały te swoje wyroby. Każdy na pewno pamięta z domu coś z Mirostowic, może nie kojarzę, że to są Mirostowice, ale ceramika, która jest taka najczęściej w brązowych barwach, dosyć taka toporna, ale niektóre fasony, kształty są dosyć takie wychodzące designem na nowe poziomy i są to rzeczy nie tylko brązowe, jak nam się wydaje, ale też kolorowe się zdarzają. Mamy wiele takich znanych rzeczy jak serwisy kawowe, czy też kufle albo wazony, ale też takie mniej spotykane rzeczy jak maski, czy inne takie wyroby w różnych kształtach. I bardzo popularne były z tych zakładów czajniki, które były produkowane, sam czajnik był produkowany w Mirostowicach, a grzałka do niego powstawała w szczecińskiej Selfie. To było składane w całość i dzięki temu ludzie w czasach PRL-u mogli ugotować sobie wodę na tą słynną kawę w szklance z koszyczkiem. Ale do tej pory te czajniki działają i są niezniszczalne, więc każdy do tej pory może korzystać. Ta sala to również to nasza tak zwana ścianka z fotelem zabytkowym, na którym można siadać. To nie jest obiekt, który jest odgrodzony barierką. I na fotelu mogą sobie osoby odwiedzające muzeum robić zdjęcie. Obok fotela siedzą dwie panie ubrane w stroje mojego autorstwa i są to stroje z przełomu XIX-XX wieku, właściwie na modę tych lat uszyte i takie manekiny dodają trochę życia temu miejscu i dzięki temu każdy, kto sobie robi zdjęcie, jest

0: odwiedziła nas, przymierzyła ten strój, zrobiliśmy tutaj kilka pamiątkowych zdjęć i także z tego mamy relacje, więc zapraszamy każdego do oglądania tego stroju, bo jest moim zdaniem niespotykany w takiej formie pokazać historię miejsca, w którym przebywamy. Jesteśmy na pierwszym piętrze muzeum, taka nasza perła w koronie, ponieważ sala porcelanowa jest najładniejszą salą w naszym budynku. Tutaj przechowujemy w ładnie podświetlonych gablotach wyroby żarskiej fabryki, która istniała od 1888 roku. Budynek fabryki znajdował się przy ulicy Górnośląskiej. Założył ją pan Gustaw Otręba w dawnej fabryce gwoździ. Fabryka porcelany powstała. Mamy tutaj dzbanek, który symbolizuje pierwsze kroki pana Otręby, ponieważ pochodził on z Goznicy. Tutaj mamy jeden dzbanek, który pochodzi z Goznicy. Także od tego się zaczęło. Pierwsza gablota pokazuje pierwsze wyroby, jakie fabryka oferowała. Są dosyć toporne, grubościenne, ale wciąż mają swój urok. Kształty nawiązują do tych, które były produkowane na Śląsku lata wcześniej, ponieważ na początku fabryka musiała coś mieć, żeby zacząć swoje podwoje. Mamy tak zwane patyczaki, czyli dzbanki, które mają taki prosty patyczek jako uchwyt. Mamy też wyroby secesyjne, bardziej takie wyrafinowane. Pierwsze wyroby były często malowane ręcznie, ale też pojawiała się kalka, czyli taki rodzaj naklejki, którą się wypalało w piecu. I ta kalka była już kontynuowana do końca istnienia fabryki. Z ciekawostek takich z tych pierwszych lat mamy też filiżankę dla wąsaczy, czyli jak panowie w tych latach mieli bardzo bujne wąsy, a chcieli napić na przykład kawy z pianką, to ochraniało to ich wąsy przed wąsem właśnie z pianki. Późniejsze gabloty to są już wyroby z czasów rodziny Carstens, kiedy to w 1918 roku przejęli fabrykę i tutaj już mamy wyższy poziom tych właśnie wyrobów. Są to, tak jak wcześniej, i serwisy kawowe, i obiadowe, i często rzeczy takie ozdobne, jak bomboniery na cukierki, wazony mniejsze, większe. Wszystko, co byśmy chcieli, to było tam produkowane. To jest jedynie taki ułamek tego, co fabryka miała do zaoferowania, ponieważ jak się mówi, my nie potwierdzamy tego, ale tak według literatury jest napisane, że około 20 tysięcy wzorów i dekoracji było. My mamy tu właśnie taki mały ułamek tego, co było produkowane. Różne kolory, różne kształty i nawiązania do historii, takie neorenesansowe, neorokokowe kształty i bardzo współczesne, czyli art deco, które wyprzedzało swoją epokę i mogłoby powstać dzisiaj, a nikt by tego nie zauważył, że to ma 100 lat. Było też dużo nawiązań do krajów azjatyckich, mamy wzory azjatyckie właśnie, więc wszystko, co było popularne w danym okresie, to było przerabiane na wzory na porcelanie. Mamy tutaj także wiele zestawów tak zwanych śniadaniowych. Taki zestaw to jest filiżanka, spodek, talerzyk. I takie zestawy często ludzie kolekcjonują, ponieważ żarska porcelana jest dosyć poszukiwana na rynku takim antykwarycznym. I taki zestaw, mimo że jest mały w stosunku do całego serwisu, to może być elementem, który ludzie zbierają i ktoś może mieć kilkanaście takich zestawów. Na środku sali mamy ładnie ustrojony stół z zestawem obiadowym i to pokazuje tak bardziej namacalnie, jak taki serwis się prezentuje na dużą skalę, ponieważ mamy właśnie po trochę wszystkiego, a to taka fajna forma do zrobienia sobie także zdjęcia. Idąc dalej, historią fabryki. W jednym narożniku sali mamy wyroby, które są z lat 40., kiedy to zakazano używania złota w przemyśle ceramicznym i wtedy zdobiono elementy takie wypukłe, jakieś tam brzegi farbką brązową dla zaakcentowania tych kształtów, a kiedy złoto było zakazane i tak możemy rozpoznać też porcelanę, która była już przy ostatnich latach produkcji, że tak była zdobiona. Nie znajdziemy na niej złota niestety. Fabryka skończyła swoją działalność w 1945 roku, kiedy to zakłady zostały zamknięte, sprzęt wywieziony i niestety po fabryce dzisiaj zostały tylko pojedyncze budynki. W budynku, który był salą wystawową po wojnie, była szkoła rolnicza, później była sala zabaw i obecnie chyba jeszcze sala zabaw. I teraz jest tam ogólnie park handlowy, a sama ulica Górnośląska jest bardzo fajnym miejscem do obejrzenia w ogóle, ponieważ ma bardzo ładną zabudowę, dużo willi fabrykańskich, dużo kamieni secesyjnych, więc sama okolica jest wciąż bardzo fajna do oglądania i taką w sumie pamiątką po tym, co tutaj było tworzone. Ostatnio w sieci pojawił się bardzo ciekawy film, który pokazuje produkcję porcelany w żarach z roku 30 XX wieku. Jest tam bardzo fajnie pokazane po kolei, jak przebiega proces produkcji porcelany. Od toczenia gliny, poprzez formy, nieformy, wypalanie 3 razy, dekorowanie. Więc każdego, kto jest zainteresowany tym, jak produkcja porcelany żarskiej przebiegała, zapraszamy do muzeum. Mamy tutaj film, który 10 minut pokaże Wam naprawdę, jak to wyglądało i jak to naprawdę była praca ręczna, ponieważ tam jest bardzo dużo pracy ludzkich rąk. To nie jest ta linia produkcyjna, która produkowała wszystko od początku do końca bez użycia człowieczej ręki i jest to fajny element do taki obrazujący, ile pracy wkładano w każdy poszczególny talerzyk. Ostatnio właśnie, tak samo jak mówiliśmy o tym stroju z dołu, Oliwia Mikulska, nasza Miss Polski 2025, wraz z moją siostrą, która jest moją modelką, ubrane były w suknie mojego autorstwa, przechadzały się po muzeum, zrobiliśmy małą sesję, także w sali porcelanowej i tutaj jest naprawdę bardzo dobry klimat na nawet jakby ktoś chciał ze zewnątrz zrobić sobie mini sesję z produktami czeskiej porcelany, to zapraszamy i można wykorzystać to i dla naszej promocji, i dla własnej promocji, więc każdy na tym zyskuje. Muzeum jest dosyć młode, ponieważ ma dopiero powyżej 10 lat, ale nie jest to muzeum, które trwa tutaj od II wojny światowej, dlatego często osoby, które miały coś w domu, nie wiedziały, dokąd to zanieść i niestety zdarzało się, że ludzie wyrzucali rzeczy, które były dosyć wartościowe historycznie. Dlatego jeśli ktoś ma coś w domu, po dziadku, jakieś dokumenty, może zdjęcia, nawet zdjęcia bardzo cenimy, ponieważ pokazują rozwój miasta. I jeśli ktoś ma taką pamiątkę, nawet jeśli nie chce jej przekazywać na stałe do muzeum, to my bardzo chętnie skserujemy, żeby to miało jakąś formę zachowania na dalsze lata. I jeśli ktoś ma właśnie taką czy pamiątkę, czy zdjęcia, czy coś związane i z żarami, i z regionem, to my bardzo chętnie przyjmiemy.
1: A co najczęściej ludzie przynosili?
0: Ludzie przynoszą różne rzeczy, pocztówki przynoszą, czasem jakieś rzeczy znalezione na strychu, w futrynie, jak wyrywali drzwi. Przy remontach często znajdują się różne ciekawostki, jakieś dzbanuszki, jakieś rzeczy i porcelanowe, i metalowe, i wszystko właściwie, co można było schować gdzieś tam w zakamarkach albo się zgubiło, więc tu nie ma reguły i nawet części ubioru się zdarzają, więc wszystko, co naprawdę wydaje się być stare, a nie ma wykorzystania w takim życiu codziennym.
1: A jeśli chodzi o to, co już widzieliśmy, o wszystko, co można zobaczyć w muzeum, co najbardziej podoba się odwiedzającym?
0: Odwiedzający muzeum cenią sobie to, że wszystko jest wszystkiego po trochę. Tak właściwie każdy, kto ma swojego konika, znajdzie coś dla siebie. Bardzo dużym zainteresowaniem, tak jak mówiłem, cieszy się makieta miasta, ponieważ to jest takie zobrazowane w 3D, jak wyglądały żary dawniej, ale po całym oprowadzeniu na dole muzeum ta sala porcelanowa jest takim efektem wow, ponieważ jest najbardziej efektowna. I myślę, że to jest taką właśnie perłą w koronie i ludzie najczęściej zapamiętują porcelanę, ponieważ jest takim elementem wieńczącym to zwiedzanie i często najbardziej sobie cenią tą różnorodność, jaką tutaj mamy. I jeśli ktoś ma 5 minut, to zapraszamy wejść, zobaczyć, co tu mamy. Jesteśmy niedaleko dworca kolejowego, jesteśmy w centrum, więc to jest taki punkt, który nawet jak ktoś czeka na pociąg czy na autobus, można tutaj przyjść i sobie obejrzeć, czy dłuższy czas, czy krótszy.
1: Skąd właśnie u Ciebie taka pasja do historii?
0: pasja właściwie to jest do żar. Historia wyszła właściwie przez żary. Tak zaczęło się od tego, że kiedyś ta mama mnie oprowadziła po mieście, pokazała jakieś tam detale, na które nie zwracamy uwagi codziennie, architektoniczne, i od tego się zaczęło właściwie fascynacja naszym miastem. Historia taka ogólna nie cieszyła się takim dużym zainteresowaniem u mnie, a żary były zawsze na pierwszym miejscu. Też to się przeobraziło w to, że mając 16 lat zacząłem budować w popularnej grze Minecraft nasze miasto, jak wyglądało przed bombardowaniem w 1944 roku. To mnie bardzo dużo nauczyło topografii miasta, jak ulice się nazywały, jak budynki wyglądały, i gdzieś tam się w internecie pojawiały jakieś zagadki, w którym miejscu jest ten budynek, co to za detal, to ja na wszystko potrafiłem odpowiedzieć. To tak też nauczyło mnie bardzo dużo o mieście i to też pokazuje, że popularna gra nie musi być takim bezmyślnym klikaniem, a może pokazać nam, nauczyć nas historii i tego, gdzie żyjemy. I myślę, że to jest fajna forma dla najmłodszych, żeby nauczyć się czegoś o własnym mieście, czy też o regionie. A tutaj nadarzyła się okazja, że w muzeum zwolniło się miejsce, więc dostałem taką szansę i tutaj się spełniam powoli i pracujemy w zespole, tworząc ciekawe projekty. I myślę, że to będzie się tylko rozwijało, ponieważ mamy tam plany na rozbudowę muzeum, rozbudowę oferty, więc myślę, że to jest dla każdego i mieszkańca, i dla nas fajna okazja, żeby coś z tego muzeum wynieść pozytywnego.
1: Ale to też jest sztuka, żeby nie tylko wiedzieć, ale potrafić o tym opowiedzieć, żeby tą wiedzę przekazać innym jednak.
0: Ja właściwie nie potrafię się tak wypowiadać o tym, co robię. Bardziej ja to widzę w głowie, ale jeśli ktoś już zapyta, co to jest, o co chodzi, to całą historię, jak do tego doszedłem, to bardzo chętnie powiem. Więc zapraszam każdego, kto tutaj przyjdzie. Każdy tutaj pracownik ma swoją działkę tak zwaną. Jeśli ktoś ma pytania, to na pewno to, co potrafimy odpowiedzieć, odpowiemy. I będzie to dla każdego na plus.
1: Mhm. Ale tutaj nie tylko na przewodzeniu w muzeum ta rola się kończy, bo jeszcze jest twoja pasja tak do szycia. To jest chyba idealne połączenie takich dwóch ról.
0: Tak, ja wybrałem krawiectwo właściwie takie historyczne, ponieważ ubranie każdemu towarzyszy na co dzień i tak towarzyszyło przez lata. I to jest najprostsza forma właściwie podróży w czasie, ponieważ koszula towarzyszyła ludziom od zarania dziejów, później suknie, później się zmieniały fasony i dzięki temu możemy zmieniać swoje poglądy na temat tego, jak, dlaczego ktoś akurat tak się ubierał, dlaczego tak. To też pokazuje, jak działało społeczeństwo. To najprostsza forma właśnie nauki historii poprzez takie ubranie się w coś z dawnych lat tak zwanych. I ja w tym celu wykorzystuję brzydko mówiąc, moją siostrę, która często jest modelką moich wyrobów i staramy się odwiedzać wszystkie miejsca zabytkowe, czy też takie, które w regionie są ładne, czy też zabytkowe, czy też właśnie jakieś zamki, pałace, i już obskoczyliśmy większość wokół żar. Żary też były wykorzystane w tym, co my tutaj robiliśmy, sesje różne. Ja też nagrywam, jak to w ruchu się zachowuje, ponieważ często widzimy taki strój na manekinie i to nie pokazuje nam, jak to w prawdziwym życiu się zachowywało, a przez to możemy zauważyć, jak to działa bez szkody dla zabytkowych ubrań, których nie powinniśmy nosić, a wzorując się na krojach właśnie z danej epoki, to możemy widzieć, jak zachowywały się takie ubrania i jak wyglądało to ubrane na żywą osobę.
1: Stoimy właśnie przed suknią z wizerunkiem żar z 1714 roku. Powiedz, jak długo trwa proces wytworu takiej sukni?
0: Ta suknia akurat powstała bardzo szybko, ponieważ sama grafika to jest właśnie załączony plik do takiej firmy, która drukuje tkaniny, i tutaj zostało tylko wykorzystanie tej tkaniny, obszycie jej, zrobienie tych zakładek, więc to samo w sobie nie zajęło bardzo długo, ale proces wymyślania takich rzeczy to najczęściej najdłużej zajmuje, a jeśli już coś zacznę tworzyć, to już taka lawina idzie i to nie jest takie straszne. Najdłużej idą jakieś rzeczy takie wyszywane, czy też bardzo skomplikowane, jakieś koronki, nie koronki, więc to zależy od projektu, zależy od tego, co chcemy odtworzyć, ale często właśnie odtwarzam rzeczy, które są albo obiektami muzealnymi, albo są wzorowane na historii i są czymś, co no, możemy tutaj doświadczyć namacalnie.
1: Czy masz w planach kolejne projekty?
0: Ja planów mam bardzo dużo. W komputerze zakładek mam z 2000 z rzeczami, które mi się podobają, które by się chciało odtworzyć. Mam nakupione też materiałów na różne projekty, ale często brakuje czasu, dlatego no, jest to ciężkie, żeby zrobić wszystko na raz, ale zawsze coś tworzę, zawsze coś się robi. Ja nie potrafię siedzieć przed telewizorem i nic nie robić. Zawsze coś tam w rękach się tworzy, się tam przyszywa, się no, cały czas jest w ruchu. I mam tam 5 różnych projektów rozpoczętych, 10 jeszcze jest w głowie i wciąż nowe inspiracje nachodzą, więc wystarczy tych inspiracji chyba do końca życia, a i tak wszystkich nie zrealizuję, bo tak się nie da. Mam nadzieję, że te, które najbardziej gdzieś tam mi w głowie siedzą, to powstaną w końcu.
1: Czyli gdzieś tam zawsze manualnie pracowałeś?
0: Tak. Ja tak ogólnie jakieś tam kreatywne rzeczy lubię robić. Też lubię się w domkach dla lalek, dlatego zrobiłem tutaj też, jest na wystawie w muzeum, kamienica, która stała przy ratuszu, przy rynku, która została zbombardowana. Ja ją zrobiłem, żeby też zobaczyć, jak to mogło wyglądać w 3D. Także mam te inne makiety z mojego autorstwa. Rzeczy 3D, rzeczy kreatywne, rzeczy takie namacalne, które możemy doświadczyć, to ja bardzo chętnie tworzę. Takie moje hobby.
1: Jeśli chodzi o żary, no właśnie, ktoś może nie wiedzieć, co tutaj ciekawego się znajduje. Jakie są zabytki takie do polecenia, do obejrzenia?
0: Moim zdaniem właściwie to całe Stare Miasto warto obejrzeć, ponieważ nie zajmie to dużo czasu. Tak w godzinę, jeśli chcemy, to możemy obejść wokół murów, dawnych murów miejskich, zobaczyć i muzeum, i kościół farny, i wieże, i parku kawałek. Zobaczyć kawałek zamku, pałacu, obejść z powrotem ulicą parkową przez dawną szkołę tkacką. Idziemy później na przykład deptakiem, też zobaczymy dużo kamienic. Możemy przejść właśnie na zatorze, na ulicę Górnośląską, gdzie była fabryka porcelany. Tam też jest dużo kamienic ładnych, willi, więc to jest właściwie takie miasto, które na szybko zwiedzimy godzinę, dwie. A jeśli się zatrzymamy przy każdej kamienicy, to możemy tu spędzić nawet i cały dzień. Co kto lubi, to każdy znajdzie swój taki element, na którym mógłby się zatrzymać, czy też posiedzieć w parku z książką, czy też bardziej aktywnie pójść do Żarskiego Lasu na spacer, czy na rowery, czy na jogging. Myślę, że to jest fajne dla różnych grup wiekowych, ponieważ tu i dzieci znajdą coś fajnego, i starsi, i dorośli. Zapraszamy na takie aktywne spędzanie czasu w Żarach i zapraszamy do muzeum.
1: A jeśli chodzi o najmłodszych, to widzisz to zainteresowanie historią?
0: Najmłodsi to zależy od dziecka, ale dużo dzieci, ponieważ mam tutaj warsztaty takie związane z historią, też warsztaty z szyciem, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Dzieci są bardzo kreatywne, dzieci mają milion pomysłów i często nawet my nie nadążamy. Myślę, że dla dziecka takiego kreatywnego tutaj coś się znajdzie, a dla dziecka aktywnego place zabaw, park właśnie, czy też kąpielisko. Każde dziecko coś będzie miało z tego, że tutaj przyjedzie.
2: SK 106,6.
3: A teraz o historii naszego regionu opowie historyk Grzegorz Biszczanik.
4: Cześć Grzegorzu.
5: Cześć, witam bardzo serdecznie.
4: Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Nie ukrywam, że już dawno chciałem cię zaprosić, bo jesteś bardzo ciekawą postacią. Masz ogromną wiedzę na temat historii, chyba nie tylko Zielonej Góry, ale zwłaszcza Zielonej Góry. Powiedz może na początek, skąd wzięła się u ciebie w ogóle pasja do historii, szczególnie do historii właśnie Zielonej Góry?
5: No to już od najmłodszych lat, jak już byłem małym chłopcem, to ta historia mnie interesowała. To się zaczęło od tego, że z moim tatą bardzo dużo spacerowałem, będąc małym chłopcem właśnie po Zielonej Górze. Mój tata dużo rzeczy mi pokazywał, a że w okolicy też dzisiejszej redakcji Radia SK miałem też dziadków i tu też jest dosyć dużo takich ciekawych i historycznych zakątków, no to mnie tata zabierał. No i tak to się zapoczątkowało, że ta historia zasiana takim małym ziarenkiem zaczęła kiełkować we mnie i tak to się właśnie zaczęło. No i skończyło się na takim etapie, że teraz jestem właśnie takim historykiem.
4: A co potem? Byłeś dzieckiem, zainspirowałeś się, jak to potem bardziej zawodowo wyglądało?
5: Znaczy tak, no byłem dzieckiem, historia tak jak w szkole mnie też interesowała, miałem zresztą w szkole podstawowej bardzo dobrą panią nauczycielkę od historii, tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam panią Wiesławę Kurian. Potem jak poszedłem do liceum, tam też miałem swojego anioła stróża w postaci też bardzo dobrej pani nauczycielki, pani Małgorzaty Szymczak, która rozpostarła takie anielskie, historyczne skrzydła nade mną. No i potem stwierdziłem, że skoro historia mnie interesuje, dobrze się odnajduję w tym i nie sprawia mi jakichś tam większych problemów nauka historii, stwierdziłem, że rozpocznę studia historyczne. No i oczywiście te studia zakończyłem. Potem zrobiłem także doktorat z historii na naszym Uniwersytecie Zielonogórskim. No i tak to właśnie się potoczyło, że też nie chciałem wyjeżdżać z Zielonej Góry jako zielonogórzanin. Te wszystkie szczeble nauki właśnie były w Zielonej Górze. No i tak coraz bardziej chciałem wgłębiać się w tą historię regionalną, w tę historię naszej Zielonej Góry.
4: Ile ty już lat zgłębiasz tą historię?
5: Oj, to takie już jak policzyć, to jakby nie patrzeć, to dosyć długo, no będzie już za 3 dekady, jakby tak policzyć sobie.
4: Już nawet trochę się też zmieniła ta historia w międzyczasie, prawda, bo mamy już teraz też nowe rzeczy. Grzegorz, a co najbardziej, dlaczego Zielona Góra, co najbardziej cię tak fascynuje, czemu akurat te miasto? Poza tym, że jesteś zielonogórzaninem, wiadomo.
5: No właśnie, to jest właśnie ta pierwsza podstawowa zasada, to, że jestem zielonogórzaninem od urodzenia. Chciałem właśnie zobaczyć, jak ta historia Zielonej Góry się rozwijała. Trzeba też zauważyć, że miasto nie było zniszczone podczas II wojny światowej. No i to też jest takim przyczynkiem, żeby poznawać tę historię. No i w ogóle ta historia jest dosyć ciekawa, bo Zieloną Górę znamy z winiarstwa. No jest rozpoznawane miasto nie tylko w Polsce, ale także i na świecie z winiarstwa. No ale mieliśmy dużo, dużo innych jeszcze takich bardzo historycznie znaczących gałęzi rozwoju miasta. Chociażby tutaj też trzeba powiedzieć o przemyśle ciężkim w postaci chociażby powojennej fabryki Zastalu, czyli wagonów. Czy włókniarze także byli w Zielonej Górze, co jest pozostałością w centrum, które popularnie zwane jest przez mieszkańców polską wełną. Więc tak to wszystko jest wzięte w jeden punkt właśnie zielonogórski, żeby to poznać. To mnie zaciekawiło i tak właśnie się to wszystko zaczęło.
4: Właśnie a propos Zastalu, bo tu ta nazwa często się przewija w różnych miejscach, w różnych klubach sportowych i tak dalej. Tu mnie zaciekawiłeś, bo wiadomo, Zielona Góra nie tylko winem, co ja się w pełni zgadzam. Często mówimy tylko o tym, a przecież Zielona Góra nie tylko z tego słynie. Jeżeli moglibyśmy wrócić do tego Zastalu, bo mnie to osobiście też ciekawi, powiedz coś więcej na temat tej historii, tego ciężkiego przemysłu właśnie w Zielonej Górze.
5: No to była jedna z największych fabryk przedwojennego miasta, nie tylko Zielonej Góry właśnie, ale też ówczesnych Niemiec. No, produkowano nie tylko wagony, ale także i mosty. Ciekawostką nawet jest to, że w Zielonej Górze, a właściwie w Grünbergu, w zakładach Boyhelta, montowano nawet samochody. Także to też jest taka ciekawostka związana z naszym miastem, a po wojnie, jak się okazało, kiedy przyjechali tutaj pierwsi polscy pracownicy na tereny zakładów Boyhelta, odkryto, że montowano nawet części kadłubów do łodzi podwodnych, więc ta historia przemysłu ciężkiego jest dosyć mocna w Zielonej Górze, bo pamiętajmy, że jadąc do Wrocławia chociażby, jedziemy mostem grunwaldzkim, który, jak się okazuje, był wyprodukowany właśnie w Zielonej Górze przed wojną.
4: A tam gdzieś jest jakaś informacja tego typu w tym moście, czy po prostu jest jako ciekawostka?
5: Nie ma informacji. Nie ma informacji właśnie we Wrocławiu. Historycy i regionaliści Dolnego Śląska oczywiście wiedzą o tym, że ten most był w Zielonej Górze produkowany. Jest wiele innych też mostów we Wrocławiu i tam jest też taka ciekawostka, że na przykład są tabliczki znamionowe, gdzie jest nazwa firmy Boyhelt, no i przedwojenna nazwa Zielonej Góry, czyli Grünberg & Schlesien. Natomiast jako takiej tabliczki pamiątkowej odwołującej się do naszego miasta, no niestety nie ma.
4: Pracujesz z historią, pracujesz pewnie też z ludźmi, masz do czynienia bardzo często z różnymi osobami, które dopytują cię, korzystając z twojej wiedzy. To też cię dopytam, bo mnie ciekawi jedna rzecz, czy w kontekście jakby twojego doświadczenia jako historyka, Są takie mniej znane fakty lub epizody, które według Ciebie są jakby zasługują na takie podkreślenie. Coś, czego my może nie wiemy, a jest naprawdę ciekawe.
5: Oczywiście, Zielona Góra jest pełna takich smaczków historycznych. Moim ulubionym takim właśnie smaczkiem jest to, że przed wojną, bo mówimy tutaj o przedwojennym mieście, no w latach 20. chciano wybudować w Zielonej Górze lotnisko, które miało być przy dzisiejszej ulicy Urszuli. No, proszę sobie wyobrazić, miasto przed wybuchem II wojny światowej miało zaledwie 25 tysięcy mieszkańców i w takim mieście chciano wybudować lotnisko. Mamy teraz 140 tysięcy mieszkańców po połączeniu, no i takiego lotniska w mieście nie mamy. No, oczywiście mam na myśli tutaj lotniska w granicach miasta pasażerskiego, a to planowano zrobić właśnie przed wojną. No i to, że teraz my się szczycimy w tym, że w Zielonej Górze mamy klub żużlowy z wielkimi tradycjami, natomiast kiedyś, przed wojną, jednym z najbardziej ulubionych sportów to były kręgle, a teraz mamy niezbyt wiele kręgielni, które możemy odwiedzić. To są takie ciekawostki, które właśnie wypływają podczas długich kwerend, analiz niektórych materiałów, czy na przykład czytaniu przedwojennej prasy, bo jak się okazuje, to co my teraz wiemy na temat historii regionalnej, historii Zielonej Góry, no może być bardzo mocno poszerzone właśnie lekturą dawnej prasy.
4: A powiedz mi a propos postaci, znanych postaci kojarzących się z Zieloną Górą. Według Ciebie kto jest taki najbardziej popularny, najbardziej zasługuje na podkreślenie tutaj dzisiaj?
5: No to zdecydowanie Georg Boichardt, właśnie twórca i właściciel przedwojennej fabryki wagonów i mostów, czyli powojennego Zastalu. To właśnie człowiek, dzięki któremu to miasto zostało rozsławione na praktycznie cały świat. To jest też fundator jednego z kościołów w Zielonej Górze, a właściwie kościoła pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela. To właśnie dzięki niemu ten kościół powstał. No jest też kilka osób powojennych, którzy byli zasłużeni dla miasta, no niestety są też troszeczkę zapomniani. I tutaj chociażby warto wspomnieć o księdzu proboszczu Antonim Haburze, który był proboszczem parafii prawosławnej w Zielonej Górze, który łączył starszych i młodszych ludzi tutaj naszego regionu. No niestety nie ma żadnego upamiętnienia. Też warto upamiętnić, wydaje mi się, te osoby, które przez wiele lat robiły bardzo dobrą pracę, jeżeli chodzi o fotografię Zielonej Góry. Czyli mam na myśli tutaj i Czesława Uniewicza, i Zbigniewa Rajchę, czy chociażby Bronisława Bugla, bez których zdjęć teraz moglibyśmy w ogóle nie wiedzieć, jak to miasto w nieodległych czasach wyglądało, bo zaledwie 40-50 lat temu oni w czasach PRL-u robili fantastyczne, doskonałe zdjęcia ukazujące Zieloną Górę i bez ich pracy no teraz byśmy nie poznali, jak to miasto wygląda.
4: A co w tym macie patrona miasta, powiesz? Dlaczego akurat Święty Urban?
5: Święty Urban. Dobre pytanie. Wielu z nas pewnie chciałoby mieć za patrona miasta Bachusa, natomiast...
4: Tak się chyba też kojarzy większości ludziom, jeżeli nawet nie wgłębiamy się w ten temat, tak? Ale...
5: No, tak właśnie pewnie większość myśli, że patronem miasta powinien być Bachus. Natomiast tutaj odniesienie bardziej do tej religii, która jest obowiązująca też u nas. Myślę, że Święty Urban jako patron miasta może się sprawdzić. Natomiast wiadomo, że dla większości zielonogórzan i osób z regionu to patronem będzie zdecydowanie król wina, czyli Bachus.
4: I tego się trzymajmy. Grzegorzu, czy jest w Zielonej Górze jakieś miejsce, które ma dla Ciebie szczególne znaczenie, albo emocjonalne, albo historyczne?
5: Emocjonalne to może nie, bardziej historyczne. Ja, będąc małym chłopakiem, zawsze i do tej pory, zawsze z sentymentem wracam do Doliny Luizy. To jest dawny teren Wagmostawu. Jest taka zresztą ulica Dolina Luizy w Zielonej Górze, czyli tak dla tych, którzy nie są za bardzo zorientowani w topografii Zielonej Góry, to jest przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej. Jest tam taki zbiornik wodny, często odwiedzany przez Zielonogórzan, gdzie można oczywiście sobie pospacerować, posiedzieć na pomostach czy przy ławeczkach. Natomiast tam kiedyś była restauracja. Wielka, ogromna restauracja z kołem młyńskim, z ogromną salą taneczną. Budynek był okazały. Ja go jeszcze pamiętam jako młody chłopak już, który chodził tam sam. Ten budynek już był opuszczony w kiepskim stanie, natomiast jeszcze był. No on teraz przestał istnieć, nie ma śladu po nim. Natomiast ten zbiornik, który tam jest w dalszym ciągu, jest bardzo fajnym miejscem do odwiedzenia. No i to jest taki teren, który został bardzo fajnie zrewitalizowany i przywrócony na łono Zielonej Góry po takich wielu latach zapomnienia. No to jest takie właśnie miejsce, gdzie lubię sobie wrócić.
4: A zaciekawiłeś mnie teraz, gdzie dokładnie był ten budynek, bo ja często jestem na Wagmostawie, lubię tam spacerować.
5: To tak jakbyśmy stali przy tych blokach, które są przy Marii Curie-Skłodowskiej, tam są takie kilkupiętrowe bloki, to na wprost przy takim przejściu jest po prawej stronie mamy zbiornik i taki spad mamy przy lewej stronie, to właśnie przy tym spadzie ten budynek się znajdował. Taki dosyć okazały budynek, gdzie właśnie była restauracja.
4: A powiedz mi teraz, według ciebie, jakie wydarzenia zielonogórskie mają jakby taki największy wpływ na kształtowanie tej naszej tożsamości Zielonej Góry? Może poza winobraniem, bo to jest jakby tutaj oczywiste, ale coś innego.
5: Nie, no winobranie to oczywiście jest od pokoleń tutaj w Zielonej Górze, więc wiadomo, że to kształtuje naszą tożsamość. Natomiast takie inne wydarzenie, które mogłoby być ciekawe, a jest no niezbyt rozpowszechnione, to jest to zakończenie też II wojny światowej, moim skromnym zdaniem. Dlatego też, że Zielona Góra nie została zniszczona w czasie II wojny światowej. To było takie białe miasto, czyli we wszystkich domach i mieszkaniach, które tylko były wywieszone białe flagi, prześcieradła pokazujące, że nikt tego miasta nie będzie bronił, że tutaj nie ma wojska. Sama postawa też księdza Gottwalda, który też relacjonował w swoich listach, że Rosjanie wchodząc do miasta chcieli to miasto i ostrzeliwać i w jakiś sposób tam bombardować. Natomiast reakcja mieszkańców i jego samego doprowadziła do tego, że to miasto nie zostało zniszczone. Te zniszczenia, które mieliśmy, czyli zaledwie 5% zniszczeń w 1945 roku, to nie jest spowodowane walkami, tak jakby w naszym sąsiednim, bratnim mieście Gorzowie, czy chociażby Głogowie, gdzie te miasta praktycznie zostały zrównane z ziemią. No to Zielona Góra bardzo mało miała zniszczeń i to były zniszczenia przypadkowe, bo coś się komuś rozlało, jakiś alkohol, to zostało podpalone przez przypadek. To są tego typu zniszczenia. To jest takie wydarzenie, które też jest zapomniane. Ten brak zniszczeń miasta po takiej, no jakby nie patrzeć, najkrwawszej wojnie w dziejach naszego świata.
4: To też temu zawdzięczamy tą dzisiejszą infrastrukturę i te wszystkie pomniki historii, które dzisiaj widzimy. Mówimy chyba trochę o szczęściu jednak, tak?
5: No, z jednej strony szczęście, z drugiej strony jednak pewne działania, które też były przeprowadzone w mieście, które no, pokazały, że to miasto nie jest jakieś tam bardzo mocno strategicznie ważnym miastem. Mimo to, że znajdowało się w zakolu Odry i było jednym z takich no, większych miast, natomiast szczęście w nieszczęściu tej II wojny światowej było takie, że my jako miasto nie mieliśmy tutaj jednostek wojskowych i wojska, więc tutaj Rosjanie też przez jakiś tam wywiad swój mieli informację, że tutaj może nie być walk. No dzięki temu, że to miasto znajdowało się pośród wzgórz, było wiele sadów, winnic, no to też pokazywało, że tutaj raczej jakiś tam większych walk może nie być.
4: Powiedz mi, jak oceniasz dzisiaj w kontekście twojego doświadczenia właśnie w pracy z ludźmi zainteresowanie mieszkańców historią własnego miasta, czyli Zielonej Góry? To rośnie, maleje, jak to widzisz?
5: To znaczy, z roku na rok jest coraz lepiej. Coraz więcej osób interesuje się swoją małą ojczyzną, czyli Zieloną Górą. Coraz więcej ludzi chce poznawać historię domów, w których mieszka, szczególnie tych starych, nawet swoich osiedli tych PRL-owskich, bo zauważa jednak, że te osiedla były całkowicie inaczej budowane. One same w sobie były samowystarczalne. Nie trzeba było daleko wyjeżdżać, żeby na przykład zrobić zakupy. Tutaj mam na myśli chociażby osiedle pomorskie czy osiedle łużyckie. Tam wszystko mamy w jednym miejscu i ludzie chcą poznawać te swoje małe skrawki Zielonej Góry. Coraz więcej osób, nawet młodych, też się interesuje historią Zielonej Góry, mimo to, że jako takiej historii regionalnej w szkołach nie ma. Oczywiście są nauczyciele i chwała im za to, którzy tę historię regionalną wprowadzają we własnym zakresie na tyle, na ile można, do szkół i też interesują miasto. Robi się w niektórych szkołach na przykład sesje historyczne, które nawiązują do historii regionalnej, historii Zielonej Góry, więc jest oczywiście coraz lepiej. Tym bardziej, że coraz więcej materiałów mamy też ogólnodostępnych i każdy, brzydko to może zabrzmi, ale każdy z ulicy może pójść do archiwum i wyciągnąć sobie teczkę budowlaną domu, w którym na przykład mieszka. Kiedyś to było zdecydowanie trudniejsze z tego względu, że też nauka języków zdecydowanie bardziej na to wpłynęła, więc jest coraz lepiej i jest to zauważalne.
4: A co zrobić, żeby było jeszcze lepiej? Co zrobić, żeby jeszcze skuteczniej popularyzować wiedzę o historii, zwłaszcza wśród młodzieży?
5: No to wiadomo, potrzeba tutaj też wsparcia nauczycieli, którzy będą coraz bardziej mogli i chcieli zainteresować też historią regionalną i poszczególnych miast na swoich lekcjach. Powinniśmy też mieć więcej takich odwołań też historycznych, bo owszem, mamy otwarte piwnice winiarskie, gdzie tych ludzi coraz więcej przybywa i chwała za to organizatorom. Mamy winobranie, natomiast powinniśmy więcej mówić o tej naszej historii regionalnej. Tutaj nie zapominać też o innych rzeczach w historii ważnej, czyli właśnie o tym włókiennictwie, bo mamy, mało osób o tym wie zapewne, ale w tej największej galerii handlowej w budynkach byłej polskiej Wełny mamy takie malutkie muzeum przy samym wejściu, gdzie wystarczy wejść przez drzwi obrotowe, skierować się przy jednej z aptek niedaleko Empiku na piętro i tam mamy historię właśnie włókiennictwa w Zielonej Górze, gdzie można zobaczyć, jak kiedyś w centrum handlowym obecnym pracowano, więc te odniesienia są bliżej niż nam się wydaje.
4: W tym miejscu, o którym mówisz, a wiadomo, nie możemy powiedzieć nazwy, chociaż jest ona oczywista, przyznam, no byłem bardzo dużo razy, nie wiedziałem, że takie coś jest. Na pewno tym razem tam pójdę i spróbuję to znaleźć. A powiedz mi teraz, czy uważasz, że nasze miasto, czy Zielona Góra dobrze dba o dziedzictwo kulturowe, historyczne? Bez wchodzenia może w politykę, ale tak ogólnie, jak ty to widzisz? Możemy coś zrobić więcej, żeby ta dbałość była jeszcze bardziej wyraźna?
5: Robi się w mieście dosyć sporo dobrego, jeżeli chodzi o pamięć historyczną, bo odnawia się kamienice, odnawia się klatki schodowe, przywracamy pamięć takim rzeczom, które są zapomniane, czyli gdzieś jakby byśmy my to powiedzieli, trafiły na śmietnik historii, one są przypominane. Robi się teraz dużo. Ta polityka historyczna, że tak to nazwę, też jest coraz lepsza i pamiętamy, że możemy też przez to, uwidaczniając te dawne rzeczy, które mamy w Zielonej Górze, które nie są zniszczone, możemy też tym przyciągnąć turystów do Zielonej Góry. A jak przyciągniemy do Zielonej Góry, to wiadomo, że przyciągniemy też do całego regionu, bo jeżeli przyjadą oni do Zielonej Góry, to też przyjadą do Żagania, przyjadą do Żar. To jest takie naczynia powiązane, więc coraz lepiej jest z tym, co zresztą widać po działalności informacji turystycznej w Zielonej Górze, że ona coraz bardziej temacki swoje rozciąga na różne targi. No i to miasto, nasze Zielona Góra, jest coraz bardziej rozpoznawane i coraz chętniej powstają też przecież nowe muzea w Zielonej Górze, bo chociażby tutaj trzeba wspomnieć o Muzeum PRL-u Nie Lubię Poniedziałku, które właśnie też jest takim magnesem przyciągającym chociażby do zielonogórskiego Zatonia, bo mamy ten wspaniały pałac, te wspaniałe ruiny, gdzie możemy przejść się, poczuć zapach czosnku niedźwiedziego, co zresztą teraz zapraszam, by go czuć, ale też przy okazji zobaczyć zdecydowanie coś innego historycznego, ale tego bliżej nas, co jeszcze my pamiętamy.
4: Ja się w pełni z tobą zgadzam, bo historia, no bardzo ciekawa historia Zielonej Góry, jest dzisiaj towarem eksportowym. Widzę, że wiele osób to po prostu dostrzega. Towarem eksportowym, jeżeli chodzi o promocję miasta, o właśnie przyciąganie turystów, czy budowanie tej świadomości chociażby też wśród mieszkańców Zielonej Góry.
5: Zdecydowanie tak. No, my sami jesteśmy ambasadorami. Jeżeli będziemy mówić, że jesteśmy z Zielonej Góry i ktoś będzie wiedział, o, to faktycznie, to wy tam macie winobranie, macie te piwnice winiarskie, macie ten klub żużlowy, koszykarski, a wasza piłkarska drużyna coraz lepiej sobie radzi, no to my też jesteśmy tymi ambasadorami gdzieś w świecie. Bo mówiąc, że jestem, ja zawsze mówię, że jestem z Zielonej Góry, zawsze, i to też jest, fajnie, bo wiele osób, musimy sobie też przypomnieć taki niuans, a taką śmieszną sytuację, że niegdyś Zieloną Górę i mylono z Jelenią Górą, a teraz to się zdecydowanie zmienia. Nie mylimy się.
4: Na korzyść Zielonej Góry. Już nas chyba mylą z nimi, a nie na odwrót. Ale to, co wspomniałeś, wiesz co, ja się często zastanawiam, czy jeżeli chodzi teraz trochę w skali bardziej makro regionu i Zielonej Góry, bo wiadomo, nasze województwo jest stosunkowo młodym województwem. Wiadomo, znamy naszą historię. Wszyscy jesteśmy tutaj trochę skądś. No wiadomo, nie mówimy o nas, bo myśmy się tu urodzili. Nasi rodzice, dziadkowie, no to nie są ludzie, którzy tutaj się rodzili. Oni z akcji Wisła, czy z różnego rodzaju tego typu smutnych przedsięwzięć tutaj się pojawili. I czy my po tych 70, 80 latach mamy już taką swoją tożsamość? Bo mnie to, powiem ci, trochę boli. Uważam, że dalej ją budujemy i może nie wstydzimy się, ale jeszcze jest trochę do zrobienia, a ja myślę, że możemy zapomnieć o tym, co było. Już jest tyle lat za nami, że ta świadomość i ta tożsamość lubuszanina czy zielonogórzanina już według mnie istnieje. Podnieśmy głowę, uśmiechnijmy się, powiedzmy tak, jestem z Zielonej Góry, jestem ze Słubic, jestem z Lubuskiego i myślę, że już naprawdę się nie ma czego wstydzić, to trzeba się tym wręcz chwalić. Jak ty to widzisz?
5: No jeszcze, znaczy trzeba pamiętać, że nasze województwo lubuskie znajduje się na zachodzie, to raz, a dwa, jest pomieszane z kilku historycznych regionów. O tym nie możemy zapominać. Natomiast faktycznie te kilkadziesiąt lat już wspólnego zamieszkiwania tych terenów, mimo tych delikatnych różnic między Ślązakami czy Łużyczanami, no jednak jesteśmy takim regionem mocno skonsolidowanym i możemy tutaj mówić, że jestem z Zielonej Góry, z województwa lubuskiego, natomiast nie z zielonogórskiego jestem, tak? Bo faktycznie mamy dwie stolice, ale mimo to jesteśmy jednym regionem, który dosyć dobrze sobie radzi na mapie promocyjnej, bo jesteśmy zauważani i nie tylko w kraju, już nie ma, coraz rzadziej jest mylone nasze województwo z tym województwem, gdzie jest stolica w Lublinie i coraz lepiej to wygląda. Jesteśmy takim rozpoznawalnym, zielonym punktem na zachodzie naszego kraju.
4: Wracając do Zielonej Góry z powrotem, powiedz mi, czy są w mieście jakieś obiekty, jakieś budynki, które według ciebie wymagają takiej pilnej rewitalizacji? Coś cennego, co troszeczkę jest gdzieś tam jeszcze zostawione, może na później?
5: Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Z tego względu, że na bieżąco są niektóre budynki rewitalizowane i przywracane im wcześniejszy historyczny wygląd. Natomiast dobrze by było, moim skromnym zdaniem, troszkę baczniej przyjrzeć się ulicy Reja. Dlatego, że Reja stosunkowo jest młodą ulicą w Zielonej Górze, bo ma zaledwie tam 130 lat. Natomiast mamy tam fantastyczne secesyjne kamienice z wieloma zdobieniami, no, które ostatni remont to miały na początku XIX wieku, jak były budowane. W związku z tym no, warto im się przyjrzeć, bo no, już ząb czasu je nadgryzł i warto też z tej ulicy zrobić taką też perełkę naszą zielonogórską, bo wbrew pozorom ona nie jest daleko od ratusza, a ma czym się pochwalić.
4: Ja trochę rozwinę te pytanie, bo zadałem je celowo a propos tych zdobień, o których wspomniałeś. Z góry przeproszę, ja mieszkam w Zielonej Górze ponad 4 lata, wcześniej też tu często bywałem, ale wiadomo, z racji pracy, różnych zawodowych wyzwań, rzadko przez tą Zieloną Górę się idzie, tylko raczej jeździmy samochodem. Ja kiedy zacząłem spacerować, odkryłem, to jest, bo odkrycie Ameryki trochę się śmieje, ale odkryłem na naprawdę wielu budynkach, na fasadach, różne płaskorzeźby, różne symbole, które właśnie wiążą się z Zieloną Górą. Ja wcześniej tego z auta po prostu nie widziałem. Wiadomo, kwestia prędkości i skupienia na drodze. Mógłbyś to rozwinąć, bo mnie to zafascynowało. Często o to ludzi pytam. Naprawdę jest mnóstwo budynków, zwłaszcza w centrum, gdzie jeżeli się przystanie i popatrzy na właśnie fasadę budynku, tam są zdobienia, czy to winogronowe, czy jakieś twarze, czy jakieś symbole. Ja tu bardzo polecam. Wiem, że tutaj nie odkryłem Ameryki, ale mógłbyś to rozwinąć?
5: To znaczy, to był też przyczynek do powstania mojej pierwszej książki, Nieznane twarze Zielonej Góry. Kiedy moja córka była jeszcze bobaskiem, oseskiem, który był wożony w wózku, ja ją nosiłem bardzo często w chuście, a w związku z tym chodziłem z nią bardzo dużo po Zielonej Górze. No i z takim małym dzieckiem, no, trzymając ją, no to oglądałem właśnie te fasady. No i to właśnie też mnie przyciągnęło, moją uwagę, wzrok był kierowany właśnie na te fasady i tu można zobaczyć fantastyczne rzeczy na tych kamienicach poprzez inicjały fundatorów, czy daty powstania tych budynków, czy różnego rodzaju właśnie twarze, głowy zwierząt, odniesień na przykład do cechów piekarskich, które funkcjonowały, to wszystko wtedy na kamienicach występowały. Te detale architektoniczne aż przesiąkały przez te kamienice, o czym nie możemy teraz powiedzieć przy nowoczesnym budownictwie, co jest bardzo zapomniane. Oczywiście teraz deweloperzy próbują, starają się jakieś tam coś dodać, żeby się wyróżniało, natomiast to nie jest tak jak kiedyś przed wojną, czy tam na początku XX wieku te kamienice były budowane. Tu mamy przesyt różnorodności. Te kamienice nie są takie same i warto czasami podnieść głowę, idąc spacerkiem sobie po deptaku, bo dzięki temu chociażby możemy zobaczyć, że nie musimy jechać daleko za granicę, żeby zobaczyć krzywą wieżę. Wystarczy stanąć przy ulicy Żeromskiego, podnieść głowę do góry, spojrzeć na naszą wieżę ratuszową i zobaczymy, że tą krzywą wieżę mamy u nas, na ratuszu, bo ona jest delikatnie przesunięta.
4: Grzegorzu, bardzo Ci dziękuję raz jeszcze za to, że na ten czas. Dziękuję Ci za spotkanie. Dzięki za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
2: SK 106 i 6. SK Żary News.
3: Strażak, ratownik medyczny i siatkarz Patryk Kozdroń, bo o nim mowa, wraz z kadrą Polski jest brązowym medalistą Światowych Igrzysk Służb Mundurowych. Między innymi o tym sukcesie rozmawiał z nim Krystian Machalica.
6: W studiu Radia SK Patryk Kozdroń, środkowy, były chyba już siatkarz, prawda? Od tego zacznijmy.
7: No już zawodowo nie gram, ale okazjonalnie, tak jak ostatnio mi się zdarzyło, no grzech nie skorzystać i jeszcze nie zagrać.
6: No właśnie, bo taka okazja, no wyjątkowa można powiedzieć, nie każdy siatkarz w województwie lubuskim miał okazję zagrać na Mistrzostwach Świata. To były Mistrzostwa Świata Służb Mundurowych w dalekich Stanach. Powiedz i powiedzmy sobie na początku, brązowy medal drużynowo, więc chyba należą się gratulacje, prawda?
7: No tak, są to Igrzyska Światowe Policjantów i Strażaków. No i tak jak wspomniałeś, w tym roku odbywały się w Birmingham, w Stanach Zjednoczonych. No i udało się przywieźć brązowy medal.
6: Powiedz proszę, jak to się stało, że w zasadzie dostałeś się na tę imprezę jako bodaj jedyny siatkarz z województwa lubuskiego.
7: Tak, zaczęło się od tego, że zobaczyłem, że mój kolega z moich stron, który też jest strażakiem, że właśnie jeździ z kadrą narodową siatkarzy, strażaków, na różne tego typu turnieje i przywożą stamtąd medale. Więc też byłem w tym roku na eliminacjach do turnieju finałowego Mistrzostw Polski Strażaków. Tam się z nim spotkałem i rozmawialiśmy też na ten temat. No i on też powiedział, że widzieliby mnie w tej kadrze. Jeśli chcę, to zapraszają mnie na wyjazd do Stanów. No jak usłyszałem jeszcze dodatkowo Stany, no to dwa razy nie trzeba było powtarzać.
6: Mistrzostwa Polski Strażaków. Od tego się zaczęło, prawda? Te eliminacje, jak one wyglądały i w zasadzie kim była ta drużyna? Czy byłeś jedynym siatkarzem, czy osobą z przeszłością siatkarską?
7: Znać się w... To był taki turniej drużyn wojewódzkich. My tam pojechaliśmy z kadrą województwa lubuskiego, strażaków. No i na tym turnieju no byli strażacy z całego województwa, niektórzy też z jakimiś tam przeszłościami, że tak powiem, zawodowymi czy półzawodowymi. No i niestety tam brakło nam chyba seta, żeby w ogóle do tego turnieju finałowego awansować. No ale przydarzyła się właśnie okazja, żeby z kolegą porozmawiać i no i się załapać na te mistrzostwa świata.
6: W jaki sposób załapać? Zabrakło jednego seta, żeby awansować, tak? Bezpośrednio jakby z drabinki, z turnieju?
7: Tak. To był turniej, brało w nim udział 5 zespołów. Już teraz dokładnie nie pamiętam, z których województw. On był rozgrywany w Poznaniu, tam na terenie szkoły aspirantów. No i brakło nam, tak jak mówię, właśnie jednego seta, żeby awansować do turnieju finałowego, bo tam awansowały dwie drużyny z każdej grupy. No i niestety na ten turniej nie pojechaliśmy, no ale tak jak mówiłem, udało się przynajmniej z kolegą porozmawiać i załapać do tej kadry Polski.
6: No właśnie, kadra Polski to już poziom chyba nieco wyższy niż ta, powiedzmy, kadra wojewódzka.
7: No tak, tam już...
6: Idą jakieś prezenty do naszego studia.
7: Dziękujemy.
6: No, proszę, a ja nic nie dostałem, no trudno. Może zamiast kubków to...
8: Co się myje.
6: Aha, no dobra, coś tam mam. Dobra.
7: Twój się zapętla.
6: Tak jest, no przerwano nam. Patryk, powiedz, czyli ta reprezentacja krajowa strażaków, to rozumiem poziom zdecydowanie wyższy niż ta reprezentacja wojewódzka.
7: No tak. Tutaj już są strażacy z całej Polski, no, którzy też mają zawodowe, niektórzy właśnie zawodowo dalej czynnie grają, niektórzy też już grali, są siatkarze plażowi, bo tutaj też wspomnę, że reprezentacja Polski wystawiała też pary w siatkówkę plażową. Chłopaki zdobyli w dwóch kategoriach wiekowych. Dwie nasze pary zdobyły srebrne medale też tam w Birmingham. No ja akurat w plażówkę nie grałem przez to, że tam się trochę zasady zmieniły. Miałem być jako trzeci, taki jakby rezerwowy, ale od tego turnieju właśnie wycofali się z tego i tylko dwójki mogły startować.
6: A to są zawodnicy na poziomie drugoligowym, pierwszoligowym, czyli był ktoś też z przeszłością plusligową? Oczywiście mówimy tutaj o reprezentacji Polski.
7: Z plusligową nie kojarzę, żeby ktoś miał przeszłość, ale taka pierwsza ligowa też i jeden właśnie z kolegów w tym roku awansował do pierwszej ligi z Grodziskiem Mazowieckim, ze Spartą.
6: A powiedz proszę o tej reprezentacji. Zaraz oczywiście porozmawiamy o samym turnieju, o samych mistrzostwach świata, czy to bardziej igrzyska? To też takie pytanie do ciebie. Mistrzostwa świata chyba.
7: Nie,
6: tak?
7: to są igrzyska światowe.
6: Igrzyska światowe.
7: Tak.
6: Czyli spotkaliśmy się w połowie. Ja mówiłem mistrzostwa, ty igrzyska, no to igrzyska światowe.
7: Tak, zwał jak zwał, ale są to igrzyska, bo nawet była ceremonia otwarcia, gdzie wszystkie państwa miały taki oficjalny przemarsz na taką dużą halę sportową.
6: No to tak trochę jak na prawdziwych igrzyskach olimpijskich.
7: Tak, dokładnie. Tak, był też znicz, który został odpalony. Wszystko tak fajnie, uroczyście, z pompą. Była też wioska olimpijska, gdzie tam takie miejsce spotkań wieczorowych, gdzie można było też spotkać się, pogadać z ludźmi z innych krajów, popoznawać się.
6: No dobrze, a ta reprezentacja też zakładam ma jakiegoś swojego trenera. Czy wy mieliście wcześniej przed tymi igrzyskami spotkania, treningi, cokolwiek, nie wiem, sparingi?
7: No to jest troszkę takie skomplikowane, ponieważ ten wyjazd nie był przewidziany w finansach Komendy Głównej, dlatego każdy z nas indywidualnie załatwiał sobie sponsorów i pieniążki na ten wyjazd. No i też były próby, żeby spotkać się przed wyjazdem i coś razem potrenować, zrobić sobie takie mini zgrupowanie. No ale niestety tam obowiązki służbowe nie pozwoliły koniec końców się spotkać, więc pojechaliśmy całkiem na świeżo i zgrywaliśmy się z meczu na mecz. I tutaj też tak ja zauważyłem, że też rośliśmy z tego meczu na mecz. Ta gra wyglądała coraz lepiej.
6: Czyli pierwszy trening to był po pierwszym meczu, czy już tam będąc w Stanach mieliście okazję tam na chwilę wejść?
7: Nie, nasz pierwszy trening to nasz pierwszy mecz.
6: Aha, to w zasadzie takie pierwsze też spotkanie w pełni, wszyscy zawodnicy, trener, tak? To...
7: Tak, tak, dokładnie.
6: No dobrze, a kto był w ogóle trenerem?
7: Znacznie takim naszym trenerem był Grzegorz Wójcicki, starszy brygadier. To jest zastępca komendanta miejskiego z Rzeszowa. On też startował w pływaniu, a dodatkowo z nami był jako taki trener i dobry duch.
6: No dobra, no to teraz przenosimy się do Birmingham, chciałem powiedzieć w Anglii, no ale w Stanach Zjednoczonych jednak, więc kawałek dalej. Powiedziałeś o otoczce tego turnieju, która była taka, no robiła wrażenie, a poziom samych tych igrzysk jaki był?
7: Jeszcze wracając do tej otoczki i do samych igrzysk, to też chciałem wspomnieć, że startowali w nich sportowcy z prawie 70 krajów i było ich prawie 9 tysięcy. Tych dyscyplin też było tam bardzo dużo, ale naprawdę ta ilość też robi takie duże wrażenie. Jeśli chodzi o sam turniej, to siatkówka halowa była podzielona na dwie dywizje. Dywizję pierwszą i dywizję drugą. My graliśmy w dywizji pierwszej. Tam było 5 czy 6 zespołów, a w dywizji drugiej to już się nie zagłębiałem, ale tam było jeszcze więcej.
6: Dywizja druga, czyli teoretycznie słabsze zespoły, tak?
7: Tak.
6: No dobra, dywizja pierwsza. Najpierw faza grupowa oczywiście, zakładam. Mówiłeś tutaj, że się rozkręcaliście. Jak wyglądał w zasadzie ten pierwszy mecz? Czy wy mieliście też jakieś takie... No nadzieje, no sportowcy zwykle no, nie wychodzą na parkiet, żeby przegrać, ale co myśleliście, czego się spodziewaliście, co po tym pierwszym meczu sobie powiedzieliście, myśleliście?
7: No pierwszy mecz był taki na przetarcie. Trafiliśmy, z tego co pamiętam, właśnie na mocną reprezentację z Kambodży i go przegraliśmy. Ale stwierdziliśmy, że pierwsze śliwki, robaczywki, ważne, żeby wejść do ćwierćfinału, a później to już na pewno będzie tylko lepiej. Też jechaliśmy tam jako obrońcy tytułu mistrza, więc też gdzieś sobie zawieszaliśmy tą poprzeczkę wysoko, bo chcieliśmy obronić albo przynajmniej jakiś właśnie medal przywieźć, czyli ten plan minimum udało się wykonać.
6: No siatkarze, czy to powiedzmy no, zawodowi jak kadra Polski, czy też strażacy, to to jednak widzę poziom musi być chyba z definicji bardzo wysoki. Poprzeczka zawieszona no, nieprawdopodobnie wysoko.
7: No co ciekawe, rozmawialiśmy ze sztabem reprezentacji czy to Kambodży, czy Indonezji. To są akurat dwie drużyny, które były przed nami. I okazało się, że ci chłopacy, co tam grali, to są kadry narodowe tych państw.
6: Aha.
7: Oni są po prostu zatrudnieni w policji. No tylko po to, żeby być jakby zatrudnieni, tak?
6: Czyli ale takie fikcyjne etaty jak no, u nas za czasów komuny.
7: Tak, no u nas też się to zdarza dalej. Na przykład w wojsku ci sportowcy, tak? Z najwyższego szczebla Olimpijczycy też są zatrudniani na przykład w wojsku i oni się skupiają na sporcie, tak, bo to też chodzi o to, taki ukłon w ich stronę, żeby też ich zabezpieczyć, bo kiedyś to życie sportowca się kończy. No i tutaj też właśnie była taka sytuacja, że, no, że oni jakby są policjantami, ale zajmują się stricte sportem. No u nas to wiadomo wygląda inaczej, bo u nas przede wszystkim są te obowiązki służbowe, a sport to taki dodatek i taka wisienka na torcie.
6: Wspominałeś, że się tak rozkręcaliście z meczu na mecz. Od razu była jakaś taka chemia, od razu taka boiskowa chemia, no mówiąc wprost, była, czy trzeba było jej szukać jakiegoś takiego zgrania?
7: Nie, tak naprawdę to debiutanci na tym turnieju to byłem ja i jeszcze jeden kolega. Co ciekawe, też Chrześniak Piotra Gruszki.
6: O!
7: Byliśmy...
6: Czekaj, powiedziałeś też Chrześniak.
7: Nie, że ja i on. Że nas tylko dwóch było po raz pierwszy na tym turnieju, więc chłopaki też już się od dłuższego czasu znają. No ja tam szybko złapałem z nimi wspólny język. Fajnie się dogadywaliśmy na boisku, poza boiskiem.

0: I niestety nie udało się tego już przechylić na naszą korzyść. No a w meczu o trzecie miejsce już wygraliśmy tak dosyć pewnie z reprezentacją Kanady. Już wszystkie siły, wiedzieliśmy, że to już ostatni mecz, wszystkie siły na pokład i po prostu ruszyliśmy na nich i już tego medalu nie oddaliśmy.
1: A powiedz, jakie jest w zasadzie zainteresowanie siatkówką na tych igrzyskach? Dużo mieliście kibiców, czy byli też Polacy?
0: Poznaliśmy Polaków, którzy startowali w innych dyscyplinach. I tak my staraliśmy się wspierać ich, tak samo oni przychodzili też na nasze mecze, spotykaliśmy się też poza naszymi miejscami zmagań, także też się mocno zakolegowaliśmy i wspieraliśmy się nawzajem w naszych poczynaniach.
1: To był twój debiut na tych igrzyskach. Skoro zawodnicy niektórzy startowali więcej niż jeden raz, czy też jest szansa dla ciebie, czy też masz taką chęć, by wystartować, no choćby w przyszłym roku, bo też będą igrzyska?
0: Tak, w przyszłym roku są troszkę inne igrzyska, bo są igrzyska samych strażaków. One odbywają się w Arabii Saudyjskiej, a kolejne igrzyska policjantów i strażaków odbywają się za 2 lata w Australii. I oczywiście, jeśli zdrowie pozwoli, to również chciałbym pojechać i dalej reprezentować Polskę, Straż Pożarną i być może przywieźć worek medali.
1: Powiedziałeś w rozmowie przed anteną, że bez sensu byłoby lecieć do Stanów na sam turniej i wracać, więc jeszcze tam spędziliście kilka dni zwiedzając, robiąc to, co chcecie. Opowiedz proszę o tym, gdzie się tam wam udało wyrwać.
0: Korzystaliśmy z okazji, bo mieliśmy wypożyczony samochód na cały pobyt, więc jak była jakaś wolna chwila, staraliśmy się jak najwięcej zobaczyć, bo wiadomo, w tych Stanach jest dużo różnych ciekawych rzeczy. Dlatego między innymi zwiedziliśmy NASA, destylatornię jednej z popularnych whisky. Nie wiem, czy mogę tu lokować produkt, więc tak to ujmę. Jeździliśmy też do rezerwatu oglądać aligatory. Później też przenieśliśmy się na parę dni do Miami. Tam między innymi na South Beach mieszkaliśmy, mieliśmy po drugiej stronie boiska do plażówki i też troszkę w plażóweczkę pograliśmy, trochę się pobyczyliśmy na plaży. Co ciekawe, tam było, wychodziliśmy z hotelu, po drugiej stronie ulicy mieliśmy z 50 boisk do siatkówki plażowej, coś koło tego. I było tak, że wieczorem mieliśmy problem, żeby znaleźć wolne boisko, ostatnie wolne boisko znaleźliśmy, żeby móc sobie zagrać, coś się poruszać.
1: A powiedz proszę, tak nie tęsknisz za rywalizacją na parkietach siatkarskich? Byłeś, zaraz o tym jeszcze porozmawiamy, siatkarzem długoletnim, tutaj wskoczyłeś ponownie, czy założyłeś ponownie te siatkarskie buty? Nie chciałbyś znowu wrócić do regularnych treningów, regularnego grania, walki o punkty u nas?
0: Że tak powiem, nęcony jestem cały czas.
1: No i ja też się teraz zanęciłem.
0: Nęcony jestem cały czas, ale jednak mam podwójne obowiązki, ponieważ pracuję w dwóch pracach. No i bardziej na tym już się skupiam. Chcę się rozwijać w tych kierunkach, bo wiadomo, w tą siatkówkę też wiecznie grać nie można. A oprócz tego, że jestem strażakiem, jestem też ratownikiem medycznym. Rok temu skończyłem studia i też chcę się w tym kierunku rozwijać i nieść pomoc i po prostu stawiam teraz na te dwie rzeczy.
1: A te igrzyska to były najpoważniejsze zawody w twojej karierze? Najwyższy poziom, wiesz, taka najbardziej może medialna, ta otoczka, taki blichtr tego wszystkiego, to było coś, co zapamiętasz i co było najważniejsze, najlepsze, najpiękniejsze?
0: No to już jest ranga mistrzowska, więc najwyższa jeszcze, można powiedzieć, że igrzyska, no to już w ogóle jako sportowca takiego niższego szczebla niż

0: reprezentacja Polski, która gra na tych prawdziwych igrzyskach, no to jest rzeczywiście taki najwyższy poziom. Wspomnienia na pewno zostaną. Miałem okazję grać na Mistrzostwach Europy akademickich, więc już smak takiej międzynarodowej rywalizacji znałem, no ale na rangi takiej światowej jeszcze nie miałem okazji.
1: To teraz słów kilka o tobie. Pracujesz jako strażak, jako ratownik medyczny. Strażak, Państwowa Straż Pożarna w Żaganiu, prawda?
0: Zgadza się.
1: I tam te doświadczenia siatkarskie chyba zdecydowanie się przydają, prawda? Mowa tutaj o takiej fizyczności, którą widać, no masz 3-4 metry, a ja chłop 1,50 m, to widać od razu różnicę.
0: No tak, no chłopaki też się śmieją, że ja to drabiny nie potrzebuję w pracy, bo wszystko sięgnę. Nieraz się właśnie nabijają z tego wzrostu, że wchodzę gdzieś, to się kłaniam im od razu. Także docinki oczywiście są, ale siatkówka też przygotowuje właśnie do takiej pracy, jeśli chodzi na przykład takie współżycie w zespole, bo jednak tworzymy grupę ludzi, mamy swoją zmianę, gdzie co 3 dni spędzamy ze sobą 24 godziny. Więc też siatkówka na pewno nauczyła mnie funkcjonować w takiej grupie. No i oprócz tego wiadomo też, że lata treningów gdzieś tam przygotowały mnie do tego zawodu pod kątem fizycznym.
1: A jaki zestaw cech i fizycznych, może chyba bardziej mentalnych, jest potrzebny do pracy zarówno ratownika, jak i strażaka?
0: Na pewno odporność na sytuacje stresowe. To jest coś, że trudna sytuacja nie może mnie sparaliżować. Ja muszę być skupiony na tym, co mam robić. Nie mogę wymiękać, bo ktoś ode mnie zależy czyjeś życie, tak? Od tego, co zrobię, od mojej reakcji, od mojego też takiego chłodnego spojrzenia na sytuację. Nie mogę sobie pozwolić na paraliż czy na to, że nie będę wiedział, co mam zrobić.
1: Ta siatkówka i zarówno straż pożarna, jak i ratownictwo medyczne się w pewnym momencie musiało połączyć, w pewnym momencie musiałeś zdecydować, prawda? Z Żagania, z Rzeszowa przeniosłeś się do Żagania, tutaj założyłeś mundur strażacki, tak to wyglądało, tutaj rozpoczęłeś te prace jako strażak?
0: Tak.
1: W Żaganiu, gdzie grałeś przez kilka sezonów, w Sobieskim, dodajmy.
0: Tak. Przyjechałem tu już ładnych parę lat temu, bodajże w 2019 albo 18.
1: 17 chyba, czy 18, tak? Do Żagania.
0: No, możliwe, już nawet tak. Już straciłem rachubę, tak się tu zasiedziałem. Przyjechałem właśnie, dostałem propozycję gry w Sobieskim.
1: Który swoją drogą też jest wojskowym, powiedzmy.
0: Tak, klubem. W wojskowym klubie sportowym. I podjąłem pracę na początku na basenie jako instruktor i ratownik FOPR. I pracując na basenie, pracowałem właśnie między innymi ze strażakami. I gdzieś tam jak z kolegą na przykład prowadziliśmy lekcje dla szkół, mieliśmy wolne, no to szliśmy na drugą stronę ulicy do baru na zupkę, no i siadaliśmy sobie i mieliśmy godzinkę i tak potrafiliśmy ją przegadać. Ja go też o tą straż dużo wypytywałem i w straży podobało mi się właśnie to, że jest taka duża wszechstronność, że nie skupia się tylko na jednej rzeczy, tylko to jest ogrom różnych rzeczy i różnych umiejętności, które mogę nabyć. Ja zawsze dążyłem do tego, żeby właśnie inwestować w siebie, podnosić swoje umiejętności, jakieś zakresy możliwości. Dlatego też rozmawiając z nimi, słuchając go, jak ta praca w straży wygląda, no stwierdziłem, że chcę być strażakiem. I tutaj też taka ciekawostka, że dzień przed złożeniem dokumentów do Straży Pożarnej przytrafił mi się taki wypadek, bo jechaliśmy, pamiętam, to chyba było jakieś otwarcie hali w Miliczu. Graliśmy wtedy z Wrocławiem który był pierwszoligowym zespołem.
1: Tak,
0: jechaliśmy.
1: Gwardią
0: Wrocław. Jechaliśmy na mecz. I ja na samym końcu spałem sobie na tych fotelach. Ja akurat się przebudziłem i wstałem, usiadłem i w tym momencie kierowca zahamował tak, że uderzyłem barkiem w siedzenie przed sobą i poczułem takie chrupnięcie i takie jakby on wyskoczył i wskoczył. Więc ręki do góry nie mogłem podnieść. Na następny dzień szedłem właśnie złożyć te dokumenty. Jeszcze pamiętam, że stałem w sekretariacie i komendant mnie zaczepił, bo pani, która przyjmowała ode mnie te dokumenty, mu tam powiedziała: panie komendancie, tu jest kandydat, siatkarz, który będzie się starał do nas do pracy. Ja mówię, no różnie, wie pan, różnie to może być, bo właśnie wczoraj miałem taki wypadek i nie wiem, czy będę mógł się w ogóle podciągać na tych testach sprawnościowych. A on mówi, to będziesz się na jednej ręce podciągał. Ja mówię, no dobra, tylko mi musicie wtedy razy dwa zaliczać, nie? I się tak pośmialiśmy. I rzeczywiście, jakieś dwa tygodnie później miałem te testy sprawnościowe. I pamiętam, że nad chwytem to w ogóle nie mogłem się zawiesić na drążku. Więc gdyby to było wojsko, to by nie przeszło, bo tam tylko nad chwytem można się podciągać. Tutaj dzięki Bogu można było się podciągać też pod chwytem. Jakoś te ograniczenia barku pozwoliły mi na to. Udało mi się podciągnąć, później na bieganiu trochę to podciąganie jeszcze nadrobić i udało mi się do tej straży dostać.
1: No to ostatecznie, jak widać, można wszystko nawet na jednej ręce. W żaganiu spędziłeś chyba najwięcej lat ze swojej siatkarskiej przygody, kariery, prawda? Bo tam bezpośrednio z żagania chyba przeniosłeś się do klubu, który się nazywa AZ Iwanicy Gubin, czy nazywał, bo
0: nazywał od tego sezonu, oni się chyba jakoś tam inaczej nazywają. To było też tak, że ja niestety rozpocząłem sezon w Sobieskim. Niestety w sensie takim, że musiałem go przerwać, ponieważ byłem na pierwszym roku studiów z ratownictwa medycznego i po prostu te mecze i treningi kolidowały mi z zajęciami i musiałem wybrać, czy chcę zdobyć kolejny zawód, czy dalej grać w siatkówkę. Jednak mimo długiej walki w głowie wygrał rozsądek i postawiłem na studia. To pamiętam, że już jeszcze dobrze nie skończyłem grać w żeganiu, a już pisali z Gubina, że słyszeli, że jestem wolny, ale mówię, nie, ja się tutaj muszę teraz skupić na studiach, bo to jest mój priorytet.
1: O tam w Gubinie, przepraszam, mówiłeś jeszcze.
0: Ale po nowym roku, gdzie te sprawy ja też trochę powyciągałem, że tak powiem, mój dobry znajomy Piotrek Sajdek, z którym też lata grałem właśnie w żeganiu, zadzwonił i mówi: Janis, przychodź, bo musimy drugą ligę zrobić w Gubinie. No i pewnym osobom się nie odmawia. Mówię, ile mogę, to pomogę. No i zdecydowałem się, zagrałem tam, nie pamiętam, z dwa, może trzy ostatnie mecze rundy zasadniczej i pojechaliśmy na turnieje o awans. Pierwszy turniej wygraliśmy, później decydujący turniej, decydujący mecz, przegraliśmy tam, pamiętam, po walce ten mecz o awans do drugiej ligi, no ale mówiłem tam chłopakom zarządu, mówię: chcecie drugą ligę, piszcie do związku, składajcie akces. Mówię, teraz z tej grupy tutaj, gdzie Lubuska siatkówka występuje, mówię, spadł Gorzów, Astra awansowała, dwa miejsca się zrobiły, mówię, może dostaniecie. No i rzeczywiście oni dostali zgodę na udział w tej drugiej lidze. Ale to też było późno, więc tak na szybko, na ostatnią chwilę kleili skład. No i wystartowali w tej drugiej lidze. No ale ciężko im tam było. No i znowu przyszło, po nowym roku dzwoni Piotrek, mówi: Janis, dawaj, bo trzeba drugą ligę utrzymać. Tam wtedy też Alan Gold z żagania doszedł.
1: To jak do strażaka rzeczywiście tak, do ciebie dzwonili.
0: Chodź, trzeba no, gasić potrzebie. Pożar. Dawaj tu na sygnale. No i się udało, utrzymaliśmy tą drugą ligę. No i kolejny sezon też już chciałem zagrać od początku, no ale niestety znowu studia, ostatni rok. Tam już na włosku wisiało wszystko. No i mówię, no sorry chłopaki, ale, no, ale muszę odpuścić, muszę się teraz skupić na obowiązkach, na nauce.
1: To tak trochę żartując, kto by musiał zadzwonić do ciebie, żebyś znowu założył siatkarską koszulkę, buty Astra, Stylon?
0: Nie, myślę, że nawet na Stylon bym się nie zdecydował, no bo to też nie pogodziłbym z pracą. Myślę, że jestem spełniony. Tutaj jakieś takie dodatkowe turnieje zagrać. Tym bardziej, że to jak jazda na rowerze, tego się nie zapomina. Ale też mam możliwość uczestniczenia w treningach drugiej ligi, więc nawet jeśli bym chciał, mogę sobie na trening do żagania podjechać. Tak, tam zawsze mnie z otwartymi rękami przyjmą, żeby pomóc ich tam w treningu. Nie ma najmniejszego problemu, więc opcja, żeby się poruszać, jest. Opcja, żeby w razie jakiegoś pożaru ich też wspomóc, też jest. No ale na razie na tym się nie skupiam. Skupiam się na swoich obowiązkach służbowych i zawodowych, a tą siatkówkę to taki dodatek.
1: No to Patryk, czego ci życzyć?
0: No przede wszystkim zdrowia.
1: Proszę bardzo, życzę zdrowia. Czego jeszcze?
0: Myślę, że to wszystko. Będzie zdrowie, to wszystko sobie jakoś tam wypracujemy.
1: Patryk Kozdroń, no, były siatkarz, ale dla mnie to tam aktualny. Skoro masz możliwość jakiegoś trenowania, to powiedzmy, że nadal aktualny ratownik medyczny i strażak w studiu Radia SK. Dzięki wielkie, Patryk.
0: Dzięki ślicznie.
2: SK 106.6.
3: Jak wygląda praca przewodnika turystycznego? O tym opowiada Mateusz Greczyło-Szema.
4: Cześć Mateusz.
5: Dzień dobry, cześć.
4: Mówimy sobie na ty, bo się znamy, także nie będziemy sobie panować. Mateusz, a propos właśnie tych wycieczek i twojego bycia przewodnikiem, chciałbym od tego zacząć, bo specjalizujesz się w grupach zorganizowanych, a tych grup jest coraz więcej.
5: Tak, Zielona Góra, województwo lubuskie, coraz częściej cieszy się coraz większą popularnością wśród biur podróży, organizatorów wyjazdów grupowych, czy to wewnątrz kraju, czyli z Polski grupy, jak i również zagranicy, które przyjeżdżają do naszego miasta. Mamy teraz już taki czas, kiedy te grupy zaczynają witać do naszego miasta, tak naprawdę majówka rozpoczęła ten sezon grupowy w naszym mieście, kiedy tutaj przyjeżdżają do naszego miasta. Maj-czerwiec, no to jest taki moment, kiedy dużo przyjeżdża grup szkolnych z ościennych województw i tutaj korzystają z tych walorów turystycznych naszego miasta i regionu.
4: Właśnie miałem cię pytać, w jakich terminach najczęściej przyjeżdżają. Rozumiem, że zaczynamy gdzieś od majówki, tak przyjmujecie jako start sezonu, powiedzmy, grupowego i do kiedy takie grupy można spotkać w Zielonej Górze?
5: No taki wysoki sezon, można powiedzieć, można podzielić na dwie części w Zielonej Górze, w naszym regionie. Jeżeli chodzi oczywiście o grupy turystyczne, to jest maj, czerwiec, kiedy no, grupy chętnie podróżują, wybierają się do naszego miasta. No i później wrzesień, czyli też związany z dużym świętem wina, które jest organizowane w naszym mieście. Ale na przestrzeni ostatnich lat widzimy, że ten sezon turystyczny się rozciąga. To nie jest tak, że grupy przyjeżdżają tylko do nas maj, czerwiec i we wrześniu, ale tak naprawdę przez cały rok podróżują. Mamy grupy, które i w lutym, i w marcu, więc w każdym miesiącu starają się przyjeżdżać do naszego miasta. Są grupy, które też lubią troszeczkę bardziej zimowe okresy, czyli listopad, grudzień, wtedy też przyjeżdżają do Zielonej Góry, więc, ale takie największy ilość tych grup, które przyjeżdżają do naszego miasta, to maj, czerwiec.
4: A jakie grupy najczęściej odwiedzają Zieloną Górę? Z kim macie najczęstszy kontakt? Skąd są ci ludzie?
5: Patrząc na to, co jest najbardziej popularne w naszym kraju, ale nie tylko, bo i w Europie, no to oczywiście grupy szkolne, czyli ta współpraca z biurami podróży, ze szkołami, którzy organizują takie wyjazdy i tutaj przyjeżdżają. Mamy też grupy osób dorosłych, seniorów, którzy też chętnie poznają Polskę. Ta moda na Polskę, która w ostatnim czasie stała się bardzo popularna, więc chętnie poznajemy różne ciekawe miejsca, a jednym z nich jest oczywiście Zielona Góra i nasze województwo lubuskie, ale są też grupy takie mniejsze, kameralne, na przykład goście konkretnych firm, które zapraszają delegacje do naszego regionu, no i korzystają z usług przewodnickich, chcą pokazać nasze miasto, więc takie grupy też tutaj obsługujemy.
4: A jakie atrakcje najczęściej wybierają turyści? O co najczęściej pytają właśnie grupy?
5: Jeżeli chodzi o grupy turystyczne, no to pytają o cały wachlarz możliwości. Jeżeli są to grupy szkolne, no to najczęściej wybierają takie atrakcje, które będą się cieszyć dużym zainteresowaniem dla młodzieży, dla uczniów, czyli czegoś doświadczą, coś poznają. No i takie miejsca w Zielonej Górze również mamy, takie jak Planetarium Wenus, Centrum Przyrodnicze, czyli takie interaktywne miejsce, gdzie no coś uczniowie doświadczą, coś wywiozą cennego, czy cieszą się fajną popularnością takie miejsca, gdzie odbywają się różnego rodzaju warsztaty. Na przykład zawodów ginących w Muzeum Etnograficznym. Tam, gdzie mamy krainę słodkości, czyli mamy coś, gdzie angażujemy uczniów, ale dodatkowo oczywiście wybierają takie miejsca jak Palmiarnia, która jest wizytówką Zielonej Góry, Park Winny, Szlak Bałsikowy, który też się cieszy dużą popularnością, więc to jeżeli chodzi o grupy szkolne. Grupy osób dorosłych chcą zobaczyć te najważniejsze zabytki danego miasta, czyli nie chcą ominąć ratusza, konkatedry, obiektów sakralnych, ale też chcą zobaczyć ciekawe miejsca i takie na przykład jest Park Książęcy Zatonia, który się cieszy, już można powiedzieć, jest już rozpoznawalny nie tylko wśród mieszkańców Zielonej Góry, regionu, ale też turystów, którzy przyjeżdżają z różnych zakątków Polski, czy to grupy turystyczne, biura podróży, często korzystają z tego miejsca. Mamy i ciekawy ogród botaniczny, więc tych atrakcji moglibyśmy wymieniać. Dodatkowo warto też zwrócić uwagę, że grupy nie zwiedzają tylko Zielonej Góry, ale często też okolice naszego miasta.
4: Wy jako informacja turystyczna, wiem, że oferujecie usługi przewodnickie, macie to jakby w swoim cenniku, w swojej ofercie. Opowiedz proszę coś więcej o tym, jak to wygląda w praktyce. Dzwoni, nie wiem, jakiś przedstawiciel grupy, chce przyjechać, wypytuje was o to, co warto zobaczyć i wy robicie jakby cały plan wycieczki dla takiej grupy. Ty się tym zajmujesz.
5: Jeżeli chodzi o współpracę z biurami podróży, no jest ona dla nas dość istotna. Okres taki jesienno-zimowy to jest taki dobry okres, żeby zaplanować wyjazdy, czyli od listopada do marca to jest ten okres, kiedy jesteśmy w stałym kontakcie z biurami podróży, z instytucjami, z uniwersytetami, fundacjami, stowarzyszeniami, które organizują takie wyjazdy. No i pomagamy w planowaniu tego przyjazdu, czyli w oparciu o te atrakcje turystyczne, produkty turystyczne, jak na przykład pobyt na winnicy, rejsy po Odrze, czyli kompleksowo te wszystkie atrakcje wkomponowujemy w program, no i taką ofertę przygotowujemy dla biur podróży, która później ją oczywiście dopracowuje poprzez ustalenie transportu. Też pomagamy znalezieniem obiektu noclegowego, miejsca, gdzie grupa może skonsumować obiad, więc tak kompleksowo staramy się ten program ułożyć. My jako informacja turystyczna nie jesteśmy biurą podróży, czyli nie zajmujemy się stricte taką organizacją kompleksową w taki sposób, że zapewniamy ubezpieczenie, transport, ale pomagamy, czyli w takiej formie, że jesteśmy w kontakcie z biurami i ten program, jesteśmy tutaj na miejscu, więc też korzystamy z tego doświadczenia, co warto w danej grupie uwzględnić. Są grupy, które chcą w sposób taki lajtowy pozwiedzać miasto, więc wtedy też oczywiście takie programy dostosowujemy, więc każdy program dostosowujemy do potrzeb, możliwości grupy. No także jak ci goście wyjadą z Zielonej Góry, to będą chcieli ponownie wrócić, ale będą zadowoleni z takiego wyjazdu.
4: Ale z tego co wy macie też gotowe pakiety, które możecie oferować takim grupom. Bo rozumiem, indywidualne podejście najważniejsze, ale też pakiety, które można sobie po prostu wybrać. Czy jakieś szlaki opracowane przez was też widziałem, świetna rzecz.
5: Wzorem już lat tutaj takiego doświadczenia pracy z biurami oczywiście stworzyliśmy już takie, można powiedzieć, pakiety dla grup turystyczne, które obejmują tutaj Zieloną Górę i najbliższe okolice. Takie programy dla grup, które w formie drukowanej mamy dostępne w punktach informacji turystycznej, czy na targach turystycznych, czy jak jeździmy po biurach podróży, bo również z takimi programami dla grup, z takim materiałem jeździmy po biurach podróży w Polsce, czy we Wrocławiu, czy w Poznaniu, czy w Szczecinie i takie oferujemy. No te programy dla grup zawierają to, co mamy najlepszego do pokazania, czyli mamy tam od klasycznego spaceru po mieście, czyli od palmiarni przy Ziągórski Deptak, przy Muzeum Ziemi Lubuskiej, uwzględniając też wizytę w tym miejscu na Stary Rynek do ratusza. Mamy taki program, który się cieszył bardzo dużym zainteresowanie w zeszłym roku. W zeszłym roku mieliśmy przyjemność obsłużyć blisko 250 grup, które przyjechały do Zielonej Góry razem z naszymi przewodnikami, z którymi współpracujemy.
4: I to są grupy, przepraszam, że ci wszedłem w słowo, to są tylko te grupy, o których wy wiecie, bo to są też grupy, które przyjeżdżają na własny rachunek, także można założyć, że tych grup jest jeszcze więcej.
5: Tak, to nie są wszystkie grupy, warto to podkreślić, że nie są to wszystkie grupy, które tylko przyjeżdżają do Zielonej Góry, bo jest wiele grup, które mają swoich pilotów, swoich przewodników, z którymi tutaj przyjeżdżają i nie muszą korzystać, nie ma obowiązku korzystania z oferty informacji turystycznej, ale coraz więcej grup z tego korzysta, ale z innych instytucji również, z bezpośrednich kontaktów, więc są biura, które już systematycznie wysyłają do nas grupy, więc też już znają Zieloną Górę, mają ją w stałej ofercie, więc tych grup jest na pewno zdecydowanie więcej, ale jeszcze wrócę do tego wątku o programie, który się cieszył bardzo dużym zainteresowaniem w zeszłym roku, to Szybka Lampa. To takie zwiedzanie Zielonej Góry w pigułce, czyli poznanie tych najważniejszych zabytków, historii, ciekawostek o naszym mieście, regionie, a na koniec zwieńczenie degustacją produktów regionalnych, czyli odwiedzeniem takiego klimatycznego miejsca, gdzie można było coś ciekawego, takiego lokalnego skosztować, no bo często chcemy to posmakować kuchnia. Tutaj między innymi taki ciekawy szlak kulinarny, który powstaje w województwie lubuskim w oparciu o producentów regionalnych, no i to też biura podróży, grupy turystyczne chętnie z tego korzystają, więc to też ciekawe miejsce. No i mamy oczywiście winnice, mamy rejsy, tak jak wspomniałem, Zatonie, Ochle. No moglibyśmy szerzej o tym opowiadać, ale też obserwujemy, że grupy nie tylko zatrzymują się w Zielonej Górze, ale też zwiedzają cały region. Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowaliśmy, że coraz więcej grup nie tylko tak tranzytowo przyjeżdża przez województwo lubuskie, tylko się zatrzymuje na dłużej, na 2-3 noce. No wtedy korzystają oczywiście z poznawania i południa województwa lubuskiego, począwszy od Łęknicy, Żagania, Żar, aż po północ Gorzów Wielkopolski, Park Narodowy Ujście Warty, no i to po Jeziorze Lubuskie, które też jest taką perełką wśród grup turystycznych, które chętnie i do Łagowa się wybiorą, do Lubniewic, więc rozszerzenie tej oferty jest dla nas oczywiście bardzo istotne.
4: To też bardzo cieszy, bo już nie chcemy być dłużej tylko tranzytowym województwem. Już dawno nie jesteśmy, a to co mówisz tylko udowadnia, że Lubuskie no, jest coraz poważniej postrzegane przez turystów jako miejsce, gdzie można nie tylko przejechać albo spędzić jeden dzień, ale tych dni nawet kilka. No i też to jest ogromna, uważam, zasługa waszej informacji turystycznej. Mateusz, a wracając jeszcze do tego, że jesteś pilotem, tak z ciekawości podpytam. Załóżmy, że słucha nas ktoś, kto też chciałby być pilotem wycieczek, tak? Są studenci, są osoby, które na tym punkcie gdzieś tam siebie widzą w przyszłości. są jakieś kursy u nas w regionie, jakieś możliwości, żeby taką, nie wiem, licencję, czy jak to nazwać, taką, nie wiem, legitymację, czy licencję pilota wycieczek wyrobić, czy zdać jakiś kurs, jak to wygląda w praktyce?
5: Jeżeli chodzi o praktykę, to zawód pilota, przewodnika jest bardzo ciekawym zawodem. Od tego rozpocznę. Kontakt z ludźmi, przekazywaniem wiedzy, ciekawostek. Jeżeli ktoś jest miłośnikiem miasta, regionu i chciałby się podzielić swoją wiedzą, to jest taka oczywiście możliwość. Jeżeli chodzi o zawód pilota, przewodnika, no to musielibyśmy się cofnąć do 2014 roku, kiedy ten zawód został uwolniony. Czyli nie ma już żadnych regulacji dotyczących tego, kto może być przewodnikiem, kto może być pilotem wycieczek, ale oczywiście, no, będąc w stałym takim kontakcie z biurami podróży czy z grupami, często chętnie jednak takie podmioty jak na przykład Wizy Zielona Góra, informacja turystyczna, która współpracuje z przewodnikami, z pilotami wycieczek, którzy na nasze zlecenie oprowadzają właśnie grupy turystyczne, zachęcamy do wzięcia udziału w takich kursach. To są kursy już nie takie jak kiedyś, bo organizowane przez Urząd Marszałkowski, które trwały konkretną ilość godzin i trzeba było na tych zajęciach, na tych wyjazdach być obowiązkowo, ale w tym roku wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom, bo chcemy tą wiedzę przekazywać tak, aby szkolić nowe osoby w tej branży i razem z Biurem Podróży i z PTTK Zielona Góra zorganizowaliśmy taki kurs pilota wycieczek, który trwał miesiąc czasu, można było się na niego zapisać i tam przeprowadzaliśmy zajęcia i merytoryczne, takie budowanie podstawowych informacji o tym, jak obsługiwać grupy turystyczne, jak się przygotowywać do tego zawodu, a później też realizowaliśmy wyjazdy już po Zielonej Górze, okolicach, czy nawet do innych miast, tak aby no, złapać ten kontakt z mikrofonem, więc jeżeli ktoś z Państwa, z naszych słuchaczy byłby zainteresowany, no to warto śledzić, bo myślę, że te kursy będziemy w następnych latach również wspólnie tutaj z podmiotami z Zielonej Góry realizować, tak aby tą kadrę pilotów, przewodników rozszerzyć. Ja sam osobiście nie lubię się chwalić, ale między innymi no, takie kursy tutaj ukończyłem we Wrocławiu na przykład, więc w różne instytucje w Polsce, w różnych miastach organizują takie kursy.
4: A jak nasz region, już nawet nie mówię o samej Zielonej Górze, ale o województwie lubuskim, jak wygląda pod kątem ilości przewodników? Brakuje nam tych przewodników, czy myślisz, że jest ich wystarczająco dużo?
5: Jeżeli chodzi o grono przewodników, to jest to spora ilość osób, która oprowadza grupy turystyczne. Między innymi w województwie lubuskim mamy Stowarzyszenie Przewodników Województwa Lubuskiego.
4: Pozdrawiamy serdecznie.
5: Pozdrawiamy serdecznie. Mamy przewodników, którzy współpracują z biurami podróży, z PTK Zielona Góra, z Wizy Zielona Góra, czy z różnymi informacjami, bo tych warto też podkreślić, że w województwie lubuskim mamy kilkanaście informacji turystycznych, którzy też mają na pewno osoby, które chętnie po danym mieście oprowadzą, czy to stowarzyszenia, czy właśnie informacje turystyczne, no bo gdzie byśmy nie zajechali, czy na przykład do Żagania, do Łęknicy, to tam mamy lokalnych przewodników, mamy przewodników w naszym regionie muzealnych, w obiektach muzealnych, mamy przewodników no, w międzyrzeckim rejonie umocnionym, więc w różnych miejscach mamy tych lokalnych pasjonatów, miłośników turystyki i tego oprowadzania grup.
4: To, że trzeba mieć pasję, żeby być pilotem czy przewodnikiem, to jest rzecz oczywista, bo wspomniałeś, że zawód jest ciekawy, ale zapewne też trudny, bo zapanować nad grupą, a grupy bywają oczywiście różne, no trzeba mieć i trochę talentu i na pewno dużo wiedzy, no i chyba niekiedy trochę cierpliwości.
5: Ta wiedza jest na pewno istotnym elementem, ale na pewno podejście do ludzi, kontakt z ludźmi, cierpliwość tutaj jest, no myślę, że jednym z takich elementów, ale przekazywanie wiedzy, ten kontakt z osobami, gdzie możemy otrzymać ciekawe informacje, różnymi takimi przysłowiowymi atrakcjami możemy się wymienić, tak? Możemy się wymienić ciekawymi spostrzeżeniami, doświadczeniem, więc to jest na pewno bardzo istotne. No jest kilka elementów, o których warto pamiętać, o asertywności, o chęci odpowiedzenia na pytanie, ale to bardzo przyjemna, przyjemna praca.
4: Wiesz co, chciałbym teraz wrócić jeszcze na chwilę do samej współpracy z biurami podróży, o której wcześniej wspominałeś. Powiedz mi, jakie elementy powinny znaleźć się w takiej ofercie kierowanej do biura podróży? Na co biuro podróży patrzy? Pytam o to dlatego, że też osobiście uważam, że ta turystyka grupowa no jest, powinna być przyszłością, może duże słowo, ale na pewno powinniśmy iść w tym kierunku, bo jeżeli chodzi o detaliczną, to jest okej, ludzie przyjeżdżają, tego nawet trochę nie wiemy, kto przyjeżdża, no ciężko to jakby zliczyć, ale jak już przyjeżdża grupa jedna, druga, dziesiąta czy dwusetna, jak wspomniałeś, no to już się robi ilość i myślę, że w tym kierunku warto się rozwijać, a biura podróży chyba bywają grymaśne i też mają swoje wymagania i oczekiwania od takiej oferty.
5: Jeżeli chodzi o biura podróży, o instytucje, które organizują, głównie tour operatorzy, pośrednicy turystyczni, takie wyjazdy, oczywiście mają oczekiwania, bo też te oczekiwania są od klientów. Jak już jedziemy do danego regionu, no to chcemy zobaczyć to, co mają i najlepsze, spotkać się z mieszkańcami tego regionu, czyli z tymi przewodnikami lokalnymi, którzy opowiedzą o tym danym mieście, regionie, ale dla biur podróży też to zadowolenie klienta będzie, jak wszystkie elementy składające się na taką ofertę, one spełnią oczekiwania i to między innymi na przykład jest baza noclegowa, która jest bardzo istotna pod grupy turystyczne, czyli te obiekty, które znajdują się w Zielonej Górze, kategoryzowane, ale też obiekty, które są w stanie pomieścić grupę. To jest jeden z elementów bardzo ważnych, czyli czy ta turystyka grupowa będzie w danym mieście czy regionie, zależy, czy jesteśmy w stanie przyjąć taką grupę na noc. I to, no tutaj Zielona Góra ma swoje ograniczenia, jeżeli chodzi o tą dostępność obiektów, miejsc dla grup, ale już coraz więcej też powstaje, więc to jest na pewno to na pewno cieszy. Na pewno wyżywienie. To też jest taki element, który też wpływa na pewno na atrakcyjność i tutaj to spakowanie kuchni, produktów regionalnych wpływa na atrakcyjność. Dostępność komunikacyjna, czyli drogi, no to województwo lubuskie ma świetne. Atrakcje turystyczne, które cały ten program wzbogacają, czyli nie da się tutaj nudzić, ale też nie będę ukrywać, że nie jesteśmy Krakowem, Warszawą, gdzie będziemy się śpieszyć z atrakcji do atrakcji, ale będziemy bliżej natury, będziemy mogli spokojnie, w sposób taki ciekawy spędzić ten czas i to biura podróży coraz bardziej doceniają. Już ta moda na Polskę to też jest w ostatnich latach bardzo zauważalna, że kiedyś biura no, wysyłały grupy na południe Europy, na zachód, do ciepłych krajów, ale chętnie korzystają z tych też dostępności w Polsce. No i województwo lubuskie poprzez swoją naturę, jeziora, lasy, czyli tą taką przyrodniczą część i wzbogaconą z zabytkami i atrakcjami jest bardzo atrakcyjna. Te imprezy, które się odbywają w Zielonej Górze i w okolicach, one wzbogacają to takie przekonanie biur, że warto wysłać grupę w tym terminie, no bo jak już jedziemy, no to chcemy wziąć udział w jakimś wydarzeniu, kiedy miasto, region żyje, no i festiwal otwartych piwnic, winnic, to można byłoby sobie zadać pytanie, że dwie imprezy w tak krótkim czasie, ale to rozszerza ten kalendarz imprez i to jest istotne. Potem mamy lipiec, sierpień, lato muszelakich, potem mamy winobranie, ten taki boom turystyczny i ta majówka już pokazała, że te biura podróży, patrząc na, porównując różne miejsca, regiony, jak zaobserwowali, że w Zielonej Górze mamy fajny festiwal, gdzie grupa odwiedzając zabytki, atrakcje Zielonej Góry, jeszcze będzie mogła zobaczyć coś, co nie jest na co dzień dostępne w danym momencie, czyli te historyczne piwnice winiarskie, a gdzie nie pojedziemy, no to Zielona Góra, województwo lubuskie, pierwszy taki z myślą to oczywiście tradycje winiarskie. to chętnie przyjechali, więc to był taki pierwszy, taki, tak jak wspomniałeś, taki boom właśnie, gdzie te grupy przyjechały. Przewodnicy mieli pracę, więc też dzięki temu mogli już powolutku rozpocząć ten sezon, no bo teraz już mamy de facto grupę za grupą, która tutaj przyjeżdża do Zielonej Góry, więc te imprezy, one na pewno wzbogacają taką ofertę, czyli już przy planowaniu terminów, kiedy warto zorganizować taki wyjazd do Zielonej Góry, no to często biura podróży szukają takich wydarzeń, które urozmaicą często wieczór, bo jak grupa się zanocuje w bliskiej odległości od centrum miasta czy w centrum miasta, no to później jak już zrealizuje cały program, to uczestnicy takiej grupy mogą wyjść sobie na miasto i jeszcze indywidualnie też pozwiedzać takie piwnice, czy wziąć udział w koncertach, które były organizowane, więc to na pewno dla biur podróży jest bardzo istotne.
4: A wy jako informacja turystyczna w jakiś sposób wspieracie te wydarzenia? Uczestniczycie w nich jako współorganizator? Jak to wygląda?
5: My jako informacja turystyczna, jako Wizy Zielona Góra oczywiście zajmujemy się promocją imprez, takich imprez nie tylko winiarskich, tylko wszystkich, które się odbywają w naszym mieście i regionie. Między innymi teraz najbliższą sobotę mamy stulecie mostu, otwarcie mostu Bojhalta w Cigacicach, więc tych imprez jest coraz więcej. Oczywiście jako informacja turystyczna, jak jesteśmy w kontakcie z biurami podróży, czy jeździmy na targi turystyczne, no to mamy tą ofertę imprez winiarskich, które się odbywają w naszym mieście. No i coraz więcej osób tą Zieloną Górę z tego oczywiście kojarzy. No ale my staramy się, żeby też te biura korzystały z tradycji winiarskich, z tych atrakcji jak winnice. No ale też mamy w formie aktywnej, jak ktoś chce aktywnie spędzić czas, to mamy też wiele obiektów, gdzie można aktywnie spędzić, czy to baseny, akwaparki, czy wycieczki rowerowe, bo takie grupy też się zdarzają, które chcą w formie aktywnej spędzić czas i wyjeżdżają do danego miasta, a potem na rowerach jeżdżą na przykład, więc oczywiście też takie rzeczy są dla nas ważne, a jeżeli chodzi o imprezy, to oczywiście w związku z tym, że one wzbogacają miasto, to my oczywiście zajmujemy się ich promocją i jesteśmy w stałym kontakcie, mamy mapki, mamy ulotki, które zapraszają do wzięcia udziału w tych imprezach.
4: Wspomniałeś o turystyce rowerowej, także muszę Cię o to dopytać, bo macie jedno z Waszych haseł, brzmi wkręć się w Zieloną Górę, jest nieprzypadkowe, fajna zabawa, gra słowem. Opowiedz trochę więcej o tej turystyce rowerowej, bo z roku na rok ta infrastruktura jest coraz fajniejsza, nie tylko w Zielonej Górze, ale i w okolicach. Nasze miejscowości się ze sobą łączą tymi ścieżkami. Można już podróżować naprawdę po dużym obszarze. To już są dziesiątki, jak nie setki kilometrów ścieżek i tras. Jak wygląda dzisiaj Zielona Góra, jeżeli chodzi o turystykę rowerową?
5: Jeżeli chodzi o turystykę rowerową, to hasło wkręcie Zieloną Górę, to można na różne sposoby
4: nie
5: interpretować,
4: tylko
5: bo może być korkociągiem, a może być oczywiście rowerowe i takie fajne spędzenie czasu. No i to widzimy, że to staje się takim już dużą popularnością, cieszy się ta turystyka rowerowa, dostępność tutaj tras rowerowych, profesjonalnych tras z miejscami obsługi rowerzystów podróżnych na dwóch kółkach, miłośników dwóch kółek. No i tak naprawdę jadąc od północy miasta, ale to nie jest zamykanie się w granicach danego miasta czy powiatu, tylko te ścieżki wychodzą już poza takie granice, gdzie od Sulechowa przez Cigacice, Zielona Góra, dojedziemy do Zatonia, do Nowej Soli, a z Nowej Soli skierujemy się w kierunku Wielkopolski i Wolsztyna, czy Żagania i Szprotawy. Więc ta oferta rowerowa jest coraz bardziej atrakcyjna, no i widzimy, że coraz więcej osób z tego chętnie korzysta na dwóch kółkach, no bo wtedy możemy i fajnie, aktywnie spędzić czas, a jeszcze zobaczyć fajne miejsca. I to jest bardzo, bardzo fajne, że poznawanie miasta właśnie z tego poziomu rowerowego.
4: Z tego co pamiętam, to wy też jako pracownicy informacji turystycznej macie tą zajawkę rowerową. Niekiedy jedziecie po prostu w teren, żeby obadać, czy jak to mówią młodzi, obczaić jakieś nowe szlaki, nowe ścieżki, czy przejechać się, zobaczyć, tam wszystko na pewno jest w porządku. No także chylę czoła, bo to jest już prawdziwa pasja.
5: Staramy się być na bieżąco, więc jak trzeba coś sprawdzić, to jesteśmy gotowi. No między innymi szlaki piesze, szlaki Nordic Walking, które też mamy w takiej swojej opiece i znakujemy, stawiamy teraz tablice informacyjne, więc dla tych miłośników turystyki aktywnej tą ofertę rozszerzamy, ale nie zrobimy czegoś, jak czegoś samemu nie sprawdzimy. I tak samo jest przy grupach turystycznych na przykład, że jak sprawdzimy, że tutaj autokar może zaparkować, to wtedy wiemy, że tam ten autokary kierujemy. I tak samo jest ze ścieżkami rowerowymi. Jeżeli chcemy coś polecić, jakąś fajną trasę rowerową, no to wcześniej staramy się ją przejechać, żeby też wiedzieć o tych wszystkich elementach takiej trasy. No a tutaj w Polsce chętnie wiele osób naprawdę na tych rowerach przyjeżdża i chętnie z tego korzysta.
4: A powiedz, wspomniałeś też o targach. Wróćmy na chwilę jeszcze do kwestii promocji Zielonej Góry, regionu, którą na co dzień robicie. Promocja to jest wiadomo suma małych kroków, różnych, w różnych kierunkach, ale skupmy się na samych targach, bo no jeździcie, wiem, bo też jeżdżę, często się widzieliśmy. Jak ty oceniasz dzisiaj? Bo wiadomo, targi się trochę zmieniały, tak, na przestrzeni lat. Może się trochę kurczą, może zmieniła się delikatnie formuła, ale branża dalej chce się spotykać. Ludzie dalej chętnie przychodzą po tą przysłowiową ulotkę, chociaż zrobiło się trochę bardziej teraz interaktywnie. Jak ty na przestrzeni tych lat, twojego doświadczenia oceniasz jakby efektywność takich wyjazdów na targi? Niedługo widzimy się w Szczecinie, widzieliśmy się we Wrocławiu, także no moim zdaniem jeździć trzeba, warto bywać, żeby nic o nas bez nas, warto też się pokazywać trochę w branży i wychodzić z tą ofertą w duże miasta, które są stolicami swoich regionów. Nie chcę odpowiadać za ciebie, dzielę się teraz swoimi jakby przemyśleniami. A jak ty oceniasz taki wyjazd? To jest efektywne, to jest warte, no jednak to jest trochę wysiłek, tak? To jest kilka dni ciągłych rozmów, człowiek naprawdę może być po tym wszystkim trochę zmęczony, tych setek rozmów z różnymi ludźmi, bardzo różnymi ludźmi. Jak ty oceniasz targowe wyjazdy?
5: Udział w targach turystycznych, tak jak też podkreśliłeś, on jest istotny z tego elementu, żeby być w stałym kontakcie z tą branżą turystyczną. Integracja środowiska turystycznego jest bardzo ważna i my też to zawsze podkreślamy. Między innymi organizują Zielonogórskie Forum Turystyki tutaj w Zielonej Górze, które właśnie miało na celu taką integrację tego środowiska szeroko rozumianej turystyki, bo to nie są tylko przedstawiciele danych atrakcji, tylko też przedsiębiorcy, którzy też wpływają na atrakcyjność miasta, regionu. A wracając do wątku udziału w targach turystycznych, no to jest na pewno bardzo istotny element, żeby tutaj pokazywać tą ofertę, a mamy już co pokazać i to widać właśnie na przestrzeni lat, że możemy coś ciekawego zaproponować, pokazać, zachęcić do przyjazdu. Jeżeli chodzi o targi turystyczne, no to jakby nas tam nie było, to by później było, że tych danego miasta, regionu nie ma, to nie jadę tam, więc pokazanie się jest na pewno bardzo istotne. Na pewno te kontakty takie, jeżeli chodzi o to, ile osób przyjedzie po takich targach, ale zostanie taka pamięć, że to Zielona Góra, województwo lubuskie było.
2: SK 106,6. SK Żary News.
3: To miejsce, gdzie nauka jest również zabawą. Zaglądamy teraz do Centrum Przyrodniczego.
6: Jesteśmy na parterze w Centrum Nauki Keplera w Centrum Przyrodniczym i rozpoczynamy zwiedzanie stałej wystawy, która nazywa się Zoom. Jak sama nazwa sugeruje, Zoom to rozpoczęcie zwiedzania od detali i kończenie zwiedzania wystawy, analizując takie globalne zjawiska jak na przykład huragany, trzęsienia ziemi i tym podobne. Ale jesteśmy teraz w pierwszym dziale, a mianowicie w dziale Moje Ciało. No i mamy tutaj kilkanaście stanowisk, które nawiązują do tej tematyki i tak gdybyśmy się tutaj rozejrzeli, no to widzimy model serca i pokazujemy, jak krąży krew, przez komory, przez przedsionki, także to jest stanowisko jak najbardziej interaktywne. Kolejne stanowisko, które widzimy, to model mózgu i też tutaj mamy poszczególne płaty mózgu zaznaczone, opisana też funkcja poszczególnych płatów, także można sobie to doskonale przeanalizować. Mamy duży model szczęki i tutaj też poznajemy wszystkie rodzaje zębów i one też są interaktywne, można je wyciągnąć, zobaczyć, jak wygląda korzeń takiego zęba, także myślę, że to też robi wrażenie, taka duża szczęka. Mamy taką ściankę pinową, na której możemy odcisnąć zarówno kształty, które tutaj są w formie takich przygotowanych matryc, jak i oczywiście możemy też odcisnąć nasze ciało i zobaczyć, jak to wygląda trójwymiarowo. Kolejne takie ciekawe stanowisko to labirynt luster, czyli tam możemy swoją percepcję zbadać, na ile orientujemy się właśnie w takim labiryncie, bo oczywiście nie jest to takie proste, żeby przejść przez labirynt luster, bo jest bardzo zwodniczy. Kolejne stanowisko to stanowisko, w którym możemy zmierzyć nasz słuch i określić jak gdyby poziom słyszalności, czyli tutaj faktycznie jest specjalna komora, taka wyizolowana, jeżeli odizolowana od całości tutaj tych sal ekspozycyjnych i tam można faktycznie sobie dokładnie zbadać swój słuch. Tutaj mamy bardzo ciekawe stanowiska, mianowicie rekordy człowieka i mamy tutaj przedstawionego najwyższego człowieka, który mierzył 272 cm wzrostu, tak? Także faktycznie no, był to bardzo, bardzo duży człowiek, już niestety nie żyjący, także na razie jeszcze nie znalazł się nikt, kto by ten rekord jego gdzieś tam zwiększył, czyli nie ma wyższej osoby w tej chwili na świecie. Kolejny rekordzista to koszykarz z bardzo dużym rozstawem ramion, także też możemy się przymierzyć właśnie do rozstawu ramion tego sportowca, zobaczyć, ile nam brakuje do tego rekordu. Mamy najsilniejszą kobietę na świecie, która podnosi ciężary niemal o wartości 200 kg, także też tutaj jest pokazana, jest opisana ta kobieta, także myślę, że tutaj warto się przyjrzeć tym rekordzistom. Kolejne stanowiska, które tutaj są na tej sali ekspozycyjnej, to mamy taką ścieżkę, na której możemy sprawdzić swoją wydolność fizyczną, jeżeli chodzi o krótkie dystanse, a więc takie biegi sprinterskie. Możemy się z takim wirtualnym przeciwnikiem zmierzyć i to między innymi jest Usain Bolt, mysz, czy też ewentualnie jaguar. No idziemy dalej, mamy stanowisko, gdzie możemy zbadać swój puls, czyli też usłyszeć bicie serca naszego. Mamy takiego fantoma, którego możemy osłuchać tak jak profesjonalny lekarz, a więc właśnie tutaj możemy też usłyszeć bicie serca, inne odgłosy, pracę płuc właśnie poprzez osłuchanie tego naszego fantoma pacjenta. Mamy takie stanowisko, na którym możemy spróbować ułożyć wszystkie narządy wewnętrzne, także też tutaj no, czasami jest to dużym wyzwaniem, bo tak do końca nie wiadomo, a gdzie leży wątroba, a gdzie żołądek, ale to wszystko tutaj dzięki właśnie temu stanowisku możemy poznać. Mamy kolejne stanowiska, może przyjdziemy bliżej, które tak de facto pokazują nasz układ kostny, a więc mamy takie stanowisko, gdzie wchodzimy w interakcję z szkieletem, który obrazuje ruch naszego układu kostnego, także tutaj jest pełna interakcja, bo na ekranie widzimy właśnie ten nasz układ kostny. Mamy stanowisko, które pokazuje, to kolejne stanowisko, które pokazuje, jak zachowuje się nasz kręgosłup w momencie, kiedy my siedzimy nieprawidłowo, tak? Czyli tutaj też to jest ważne, żeby właśnie tutaj sobie zobaczyć, że prawidłowa sylwetka w momencie właśnie pracy, powiedzmy biurowej, jest bardzo pożądana, bo niestety kręgosłup, jeżeli my siedzimy w sposób taki niefizjologiczny, bardzo, bardzo cierpi na tym. Mamy też bardzo ciekawe stanowisko, gdzie możemy sobie zbilansować naszą dietę, czyli sobie ułożyć takie menu, które faktycznie dostarczy nam wszystkich niezbędnych składników pokarmowych i oczywiście nie będzie to związane z przekroczeniem liczby kilokalorii. Mamy też stanowisko, które to też nawiązujące do prawidłowego odżywiania i w ogóle prawidłowego stylu życia. Stanowisko, które wymusza na nas, tak, ułożenie piramidy, właściwej piramidy żywienia, a więc tam odpowiednio trzeba dopasować określone produkty do określonych poziomów tej piramidy. No to cóż, idziemy dalej. Oczywiście nie jesteśmy w stanie opisać wszystkich stanowisk, tak? Takie, tutaj mamy też stanowisko, na którym możemy zmierzyć siłę naszych rąk, a więc takie faktycznie wyzwanie, bo tutaj oczywiście rywalizujemy z takim wirtualnym przeciwnikiem, czyli takie siłowanie na rękę, także myślę, że to jest ciekawe. Tak samo jest drugie stanowisko, które też pozwala sprawdzić, jak silne mamy ręce, dłonie, czyli też właśnie określa nasze możliwości w tym zakresie, czyli też trzeba ścisnąć specjalne tutaj takie przyciski, które pozwalają właśnie określić siłę naszych rąk. Kolejne stanowisko ciekawe to stanowisko, które pokazuje nam długość naszego odcinka układu pokarmowego, a mianowicie lita cienkiego i grubego. Robi to stanowisko bardzo duże wrażenie na zwiedzających, bo trudno nam sobie wyobrazić, że to jest dobrych kilka metrów, prawda? Także to można sobie tutaj empirycznie sprawdzić, jak długie są nasze jelita. Też mamy ciekawe stanowisko, które pozwala nam zobaczyć, jak działa nasze oko, a więc też tutaj mamy model oka, pokazany sposób funkcjonowania oka. Mamy też tutaj stanowiska, które pokazują nam ciekawe zdjęcia rentgenowskie i też możemy sobie tutaj właśnie pobawić się w radiologa i określić właśnie, co z pacjentem się stało, bo są zdjęcia i zdrowych elementów układu kostnego, ale też są zdjęcia właśnie takich różnego rodzaju zwichnięć, złamań i tak dalej. Także to wszystko bardzo ciekawie też jest przedstawione. To myślę, że przejdziemy do drugiej sali. Chodzimy na razie z działu Moje Ciało i wchodzimy do sali wystaw czasowych, bo głównie właśnie w tej sali prezentujemy wystawy czasowe, które są zmieniane co jakiś czas. Natomiast takie ekspozycje stałe w tym miejscu to Świat dinozaurów. Także mamy tutaj i stanowisko, gdzie mamy rozszerzoną rzeczywistość, możemy znaleźć się wśród właśnie dinozaurów. Mamy wirtualne wykopaliska, mamy też takie bardziej analogowe, czyli faktycznie można fizycznie, realnie spróbować sobie tutaj wykopać takie artefakty. Mamy taką ciekawą dioramę, przy której możemy się sfotografować. Mamy ściankę też taką do zdjęć pamiątkowych. Także ja myślę, że tutaj dla tych najmłodszych to stanowisko naprawdę zawsze wzbudza bardzo duże zainteresowanie, bo wiadomo, że dinozaury to fenomen i dzieci uwielbiają właśnie te prehistoryczne zwierzęta. Idziemy dalej. Na tej sali też mamy takie mini laby, które są laboratoriami, w których pokazujemy świat owadów. Także w takiej małej kameralnej grupie możemy właśnie pod takimi binokularami obejrzeć pewne preparaty, zobaczyć też filmy takie edukacyjne w tych mini labach. I jedno laboratorium przypomina takie plenerowe, terenowe laboratorium. Natomiast drugie laboratorium to jest nawiązanie do ULA i tam faktycznie w tym drugim laboratorium pokazujemy świat zapylaczy i mówimy też o takiej ważnej roli zapylaczy, jeżeli chodzi o właśnie środowisko przyrodnicze. Dochodzimy teraz do takiej części, gdzie prezentujemy zwierzęta naszych lasów i tutaj faktycznie w anturażu lasu mamy okazy zwierząt, które żyją w lasach. To są wypreparowane oczywiście zwierzęta, ale tak jak widać są tak tutaj wyeksponowane, że wygląda to bardzo naturalistycznie. Także mamy tutaj jenoty, dziki, borsuki, sarny i o tyle jest to ciekawa część naszych ekspozycji, że właśnie dzieci, bo to głównie dzieci, tutaj się zachwycają tym mini lasem, mają okazję zobaczyć, jak wyglądają właśnie zwierzęta, które zamieszkują nasze lasy, no bo tak generalnie gdzieś w realu trudno byłoby stanąć oko w oko z jenotem, czy też z borsukiem, czy z dzikiem, prawda? Natomiast tutaj taka możliwość jest. Jesteśmy teraz w takim miejscu, gdzie możemy spotkać stanowiska, które pokazują nam zjawiska optyczne, wystawa czasowa, która nazywa się Barwy i faktycznie jest tutaj dużo bardzo ciekawych stanowisk. Między innymi właśnie pokazują one, jak wyglądają poszczególne długości fal świetlnych, jak możemy postrzegać właśnie przy określonej długości fali, na przykład kolory, czy też mamy tutaj stanowiska, które gdzieś tam nawiązują do już takich bardzo historycznych urządzeń, które pozwalały właśnie poprzez pewien taki efekt złudzenia optycznego jakoś tam wygenerować ruch, jakby nie patrzeć, no stałych tutaj elementów tego urządzenia. Dla zilustrowania ciekawych tutaj właśnie wybranych stanowisk tej wystawy barwy chciałabym pokazać, jak wyglądają kolorowe klocki oświetlone światłem o pewnej długości fali. Mamy klocki niebieskie, zielone, czerwone, natomiast jeżeli zmieniamy długość fali, to tak jak tutaj widać, one zdecydowanie przestają mieć swoje naturalne kolory, a więc widziane w pełnym spektrum światła, bo na przykład się pojawia kolor czarny, tak, czy też na przykład kolor intensywnie żółty. No bardzo, bardzo zróżnicowane, także jest to naprawdę spektakularne stanowisko i można się tutaj pobawić. Jesteśmy tutaj przy stanowisku, które nazywa się łóżko fakira i tutaj możemy właśnie sprawdzić, co czują fakirzy, którzy kładą się na łóżku z nabijanymi gwoździami. Okazuje się, że nie jest to aż tak straszne, także możemy to sobie tego uczucia doświadczyć i dla porównania mamy łóżko, które wydawałoby się, że powinno być wygodniejsze od tego łóżka z tymi

To ciekawe stanowisko, które pokazuje, jak wykorzystujemy energię solarną, więc mamy takiego drona, który oczywiście reaguje na dostarczenie odpowiedniej porcji energii. I tutaj mamy możliwość oświetlenia takiego panelu słonecznego takim niebem lekko zachmurzonym i tak jak widzimy, ten dron niekoniecznie tutaj chce nam startować. Natomiast jeżeli sobie to niebo tutaj zastosujemy jak gdyby taki zabieg formalny, a mianowicie niebo bez chmur, to jak słyszeliśmy, ten dron nam zaczyna tutaj ładnie startować, także ta energia jak najbardziej jest efektywna, jeżeli chodzi o energię słoneczną. Mamy tutaj stanowisko, które też pokazuje nam, jak wygląda generator prądu, a więc też możemy zakręcić specjalnymi pokrętłami korki, no i możemy zaobserwować efekt, że włączają się wentylatory, włącza się światełko, także tutaj też pokazujemy, jak generowany może być prąd. Następnie mamy takie stanowisko, które nam pokazuje, jak możemy skonstruować budowlę, która faktycznie jest bardzo wytrzymała, a mianowicie łuk. Faktycznie jest to taki element architektoniczny, który wykazuje bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną, bo nawet jeżeli się zdarzały sytuacje, że gdzieś w jakimś rejonie były trzęsienia ziemi, to bardzo często ostawały się, tak, czyli pozostawały właśnie budowle, które miały elementy łuku. Także tutaj możemy sobie taki łuk stworzyć i co ciekawe, ta budowla nie wymaga żadnego spoiwa, czyli odpowiednio tutaj zbudowany łuk idealnie jak gdyby utrzymuje swój kształt, swoją formę. Tutaj mamy też stanowiska, które pokazują nam takie pewne zjawiska fizyczne, chociażby jak wygląda sytuacja w przypadku zróżnicowanych lepkości cieczy. Mamy specjalne kolumny i możemy zaobserwować, jak zachowują się pęcherzyki powietrza, które wtłaczamy do kolumny z wodą. I tu widzimy, że te pęcherzyki bardzo szybko nam w tej kolumnie będą zanikały. Natomiast jeżeli przejdziemy do kolejnej kolumny z olejem silikonowym, to okazuje się, że pęcherzyki, które tutaj właśnie w cieczy już o wyższej lepkości niż woda, zachowują się właśnie dłużej, także możemy je zaobserwować. I tutaj mamy zróżnicowane te lepkości. Ostatnia kolumna to bardzo duża lepkość. I faktycznie te pęcherzyki będą długo, długo tutaj się utrzymywały. Mamy tutaj też stanowisko, które pokazuje, jak wygląda wahadło Maxwella. No i tutaj też dotykamy kwestii przekształceń energii potencjalnej w energię kinetyczną. Czyli tak de facto to wahadło Maxwella, można powiedzieć, że jest to takie duże jojo. Tak jak teraz tutaj prezentuję, nawijamy takie linki i pozwalamy temu kołu gdzieś tutaj rozpocząć za chwilę ruch, czyli koło nabrało energii, na razie potencjalnej, puszczam i tak jak widzimy, on będzie tutaj nam się przez dłuższy czas poruszać, tak, czyli już nie dostarczamy energii, bo ta energia była skumulowana na początku, także przez dłuższy czas będzie to wahadło pracowało. Tutaj wiadomo, w mieście bardzo często korzystamy z dźwigów, tak, jest konieczność tutaj podniesienia większych ciężarów i też pokazujemy, jaki układ tutaj bloczków, jaki układ właśnie próbuje pokazać, jaki układ bloczków jest najkorzystniejszy, jeżeli chodzi właśnie o efektywność podnoszenia porównywalnych ciężarów, prawda? Niby bloczki podobne, ale o nieco zmienionym układzie i oczywiście mamy tutaj takie trzy stanowiska, pokazujemy, że bloczki, które mają określony układ, no, z dużymi oporami, jak widać, podnosimy ten ciężar, czyli musimy tutaj wydatkować bardzo dużo energii, natomiast odpowiedni układ bloczków, a więc kolejne stanowisko, pokazuje, że nawet małe dziecko może ten ciężar, który tutaj jest umieszczony, podnieść. Tutaj mamy stanowisko z kwadratowymi kołami. Okazuje się, że to nieprawda, że tylko koło jako koło pozwala nam na możliwość przemieszczania pewnego rodzaju pojazdów, bo jeżeli mamy odpowiedni profil toru, tak, mamy taki mini pojazd z kwadratowymi kołami,
i bez problemów na takim właśnie wyprofilowanym torze ten pojazd się przemieszcza. A gdybyśmy chcieli tutaj spróbować, powiedzmy, z większymi oporami, wydawałoby się, że ten pojazd kołami powinien się łatwiej przemieszczać. O, tu jest takie ciekawe stanowisko. To dmuchawa Bernoulliego. Wystartujemy ją. No i właśnie zademonstrujemy, co się będzie działo. I oczywiście też tutaj przy okazji można nawiązać do tego właśnie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o samoloty i inne zjawiska, które właśnie pojawiają się w naturze i w fizyce. Tutaj mamy taki pojazd, który też pozwala nam pokazać, jak skumulowana energia, jak wygląda zachowanie właśnie praw termodynamiki. Jest pojazd, który musimy tutaj wprawić w ruch takim specjalnym wahadłem i jeżeli my to wahadło uruchomimy, to widzimy, że pojazd się przemieszcza. Kolejne stanowisko to stanowisko żyroskopowe. Mamy żyroskop, który, jak widać, jest tutaj zbudowany z takiej obrotowej platformy. Musimy tutaj wprawić w ruch metalowe koło i później, zmieniając położenie uchwytu, zobaczymy, że w zależności od tego, w jakim położeniu jest koło, obracamy się w lewo lub w prawo. Tak działa żyroskop i to demonstrujemy. Tutaj mamy działo powietrzne i tutaj należy wycelować tym działem powietrznym w kierunku takiej specjalnej tarczy z takimi blaszkami, które pokażą nam ruch powietrza właśnie wygenerowany poprzez uderzenie w takie działo powietrzne. I co ciekawe, powiedzmy, ta kula, która tutaj powstaje w wyniku naszego uderzenia w tym urządzeniu, to nie jest kula, tylko to jest torus. I jeżeli się dokładnie przyjrzymy tym blaszkom, to zobaczymy, że faktycznie ma to kształt, to co jest jak gdyby efektem tego ruchu powietrza, ma kształt, powiedzmy, takiego obważanka, a nie okręgu, czy też koła. Przechodzimy do teraz kolejnego działu, mój kraj. I tutaj mamy stanowisko, które pokazuje nam powstawanie fal, czyli tutaj też mamy specjalny przycisk, który uruchamia urządzenie, które generuje nam fale. I tutaj też możemy określić jak gdyby wysokość powstających fal od kąta położenia dna, powiedzmy tutaj morskiego. No i też tutaj, co jest ciekawe, to z tego, co gdzieś tam wyczytaliśmy, siódma fala jest z reguły nieco inna, jeżeli chodzi o wysokość, niż pozostałe fale, także można to sobie spróbować zaobserwować. Tu mamy ciekawe stanowisko, które gdzieś jest stanowiskiem nawiązującym do hipsometrii. Mamy takie właśnie interaktywne stanowisko z takim piaskiem kauczukowym i możemy sobie tutaj tworzyć, a więc tworzyć jakieś struktury przestrzenne, czyli góry, jakieś zbiorniki wodne. Właśnie w momencie, kiedy my wygenerujemy jakąś określoną powierzchnię tego terenu, to tak jak na mapie fizycznej otrzymamy poziomice i bardzo ładnie tutaj można właśnie opowiedzieć o tym, jak w ogóle się czyta, tak, analizuje mapy fizyczne. Stanowisko z kulą plazmową. Plazma to jest czwarty stan skupienia, na przykład często spotykany w piorunach. Także też widzimy, że jeżeli tutaj przybliżymy naszą dłoń do tej kuli plazmowej, to te pasma plazmy jak gdyby kierują się w naszą stronę. Oczywiście to jest związane też z przewodnictwem. Także też bardzo ciekawe stanowisko. Tutaj mamy stanowisko symulator powstawania wiatru. Także też tutaj wywołujemy wiatr poprzez zmianę ciśnień, a więc różnica ciśnień powoduje, że w takim specjalnym cylindrze widzimy efekt właśnie w postaci wiatru. Przechodzimy pomału do stanowisk w dziale Mój Świat i tutaj jesteśmy przy stanowisku trzęsienie ziemi, jest specjalna platforma i tutaj są wywoływane strzęsienia, czyli coś, co oczywiście jest, to nasze stanowisko jest symulatorem trzęsień ziemi, a więc mamy tutaj trzy poziomy trzęsienia ziemi w skali Richtera i mamy tutaj od 4 do 6 stopnia w skali Richtera, także faktycznie tutaj efekt jest taki, że można poczuć się jak w miejscu, gdzie powstały jakieś właśnie ruchy sejsmiczne. Kolejne stanowisko
To stanowisko, które ilustruje nam efekt cieplarniany, także mamy tutaj dla porównania elementy kuli ziemskiej. Jedna kula ziemska, jak widzimy, jest pozbawiona tej kopuły, którą posiada ta druga kula ziemska. I ta kopuła ilustruje nam właśnie to, co się dzieje z naszą planetą, czyli ta warstwa, która tworzy się właśnie z tych gazów cieplarnianych, czyli pokazujemy tutaj efekt cieplarniany. Kolejne stanowisko to symulator huraganu. Tutaj wchodzimy do takiej kabiny i przy pomocy specjalnej manetki generujemy właśnie wiatr i mamy tutaj tak silny wiatr, że nawet dochodzi jego siła do 100 km na godzinę, także to już faktycznie jest mocno odczuwalne, także tak jak tutaj jest napisane, uwaga, głośny eksponat, siły wiatru trzeba zwiększać stopniowo, żeby po prostu nie mieć jakiegoś małego dyskomfortu. Mamy stanowisko, które pokazuje nam, jak powstaje tornado i tutaj za chwileczkę powstanie tornado mgielne. Oczywiście tornada są różne, bo są i takie właśnie ogniste i wodne, no i oczywiście też takie mgielne, jak widzimy. Także tutaj możemy zaobserwować ten charakterystyczny wirowy ruch akurat w tym przypadku tutaj tej mgły, ale oczywiście tutaj możemy to sobie wyobrazić, że to jest bardzo silny ruch powietrza czy też ognia. Ciekawe stanowisko, które pokazuje nam czas na Ziemi w czasie rzeczywistym. Tutaj widzimy na mapie właśnie świata, co dzieje się aktualnie w tej chwili, jeżeli chodzi o czas. No, widzimy, że Ameryka Północna, Południowa w tej chwili śpi. Tak, mamy noc, natomiast u nas tutaj mamy dzień. Podobnie też Australia jeszcze jest, że tak powiem, pogrążona w śnie. I tutaj to coś ciekawe, możemy sobie w wybranych miejscach sprawdzić czas, a mianowicie mamy Honolulu 30:38 minut po północy, prawda? Tu na górze mamy. Natomiast ta sama długość geograficzna, tak? Czyli mamy Kiribati, już mamy piątek, też godzina 0:38, czyli tutaj można powiedzieć, że właściwie powinien być ten sam czas, bo tak jak powiedziałam, ta sama długość geograficzna, ale jak widać tak nie jest. Także na Sylwestra tylko do Kiribati i do Honolulu można dwa razy, prawda, sobie świętować. Też mamy ciekawe stanowisko, które właśnie testuje znajomość naszych języków obcych. Graj, tak, sprawdź swoją znajomość języków. No i tutaj mamy, musimy wybrać. O, wybraliśmy, czyli to był język, którym rozmawiają w Republice Kongo, prawda? No i tam możemy grać dalej. Tutaj mamy stanowisko, które przedstawia nam historię naszej planety, Ziemi i jest ono tutaj interaktywne. Oczywiście jak większość naszych stanowisk. Mamy tutaj ekran, na którym możemy sobie przesuwać właśnie oś czasu i na tej osi czasu mamy zaznaczone ery, oczywiście też odniesienie w liczbach, jeżeli chodzi o lata i zaznaczone są najważniejsze wydarzenia w dziejach naszej Ziemi, tak? No i tutaj mamy na przykład erę paleozoiczną, a więc chociażby pojawienie się pierwszych gadów owadów, tak, w karbonie, czy też na przykład wyjście kręgowców na ląd, na granicy karbonu i permu. Także dużo tutaj ciekawych wydarzeń jest pokazanych. I tutaj jeszcze jest też to, co jest ciekawe, że niektóre z tych wydarzeń można jeszcze sobie lepiej poznać, a więc możemy sobie kliknąć w określone miejsce, wyświetla nam się ekran, który jest tutaj jak gdyby uzupełnieniem tego, co się dzieje na tablicy i tam możemy sobie szczegóły tego wydarzenia przeczytać. Tak? Uzupełnieniem tego stanowiska są specjalne gabloty i tu w tych gablotach mamy skamieniałości, które właśnie nawiązują do poszczególnych er geologicznych. Także tutaj ciekawe mamy zgromadzone eksponaty, trylobity, czy też ciski roślin właśnie z okresu karbońskiego. Także tutaj naprawdę myślę, że dla osób interesujących się właśnie paleontologią jest to bardzo ciekawe stanowisko.
Jesteśmy przy kolejnym stanowisku globalne ocieplenie, a poziom wód na świecie. I tutaj pokazujemy, co dzieje się w przypadku ocieplenia klimatu w różnych stopniach, łagodnym, umiarkowanym i katastrofalnym. No to powiedzmy, zobaczmy na razie łagodny, tak? Co się dzieje w łagodnym? Znaczne podniesienie się globalnej temperatury spowoduje podniesienie poziomu wód o 1 metr, tak? Czyli o 1 metr, no i patrzymy, co się dzieje. Morze Bałtyckie zalewa Żuławy Wiślane, od tej pory Malbork, Tczew i Elbląg leżą nad morzem, tak? Ale to w Polsce, zobaczymy, co się będzie działo w innych rejonach świata. No niestety morze pochłania połowę Holandii i widzimy to na tej symulacji. Idziemy dalej, patrzymy, co się dalej dzieje. No i tutaj niestety najniżej położone państwo świata, Malediwy, prawie w całości znika pod wodą Oceanu Indyjskiego. Także to nas czeka niestety, tak? I to było w przypadku, kiedy stopień ocieplenia klimatu jest łagodny. Natomiast no, przejdźmy do katastrofalnego, kiedy woda podnosi się o kilkadziesiąt metrów, bo topnieje lód na Grenlandii i Antarktydzie. No i patrzymy, co się dzieje. No chociażby w naszym kraju. Szczecin, podobnie jak większość polskiego wybrzeża, znika pod wodą i Gorzów Wielkopolski leży nad morzem. W takiej sytuacji idziemy tutaj na Wyspy Brytyjskie. Morze Północne wydziera się w głąb lądu, zalewa Londyn.

0: tam się żyje.
1: Wystartował Warsaw Music Festival. To trzydniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Za nami pierwszy dzień. No, wczoraj było coś dla fanów mocniejszych, elektronicznych brzmień. Co działo się na stadionie Legii Warszawa, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A w środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, między innymi Where Is Love czy I Got a Feeling.
2: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
1: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizacyjnej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
2: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
1: Ja nie mogę się już doczekać, a na Warsaw Music Festival oczywiście zaprasza Radio SK. Będziemy bawić się tam razem z wami. A Dawid Podsiadło numerem jeden wśród polskich słuchaczy Radia SK. Jego hit zagranicznych też. Jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać jesienią. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Za tydzień w sobotę gra w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społecznościowe. To Just the Way You Are, czyli zespół Milki sprzed kawałek sprzed ponad 20 lat, tylko że w remiksie Davida Guetty. Na miejscu trzecim listy hitów w Radiu SK spadł hymn męskiego grania. Głosujecie na wasze ulubione kawałki na sk.pl, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Oczywiście zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. A ja nie będę ukrywał, że ten mundial daje trochę w kość, jeśli chodzi o niewyspanie. Brazylia-Maroko, początek o północy, mecz skończył się 1-1. No jeśli usłyszycie dzisiaj jakieś ziewnięcie, no to proszę o wyrozumiałość. No, w niedzielny poranek ziewanie jest wręcz wskazane. Wskazane są też hity na czasie. Na początek dziewiątej gram wam coś od Miley Cyrus. Paweł Bogaj, zapraszam razem do 13:00.

Diamenty Adriany w Radiu SK. No bardzo dobry prezent dla żony. Jakbyście się panowie zastanawiali, co kupić na przykład na urodziny. 20 minut po godzinie 9. Hubert wysłał nam zdjęcie na Messengerze pustej siłowni i pisze tak: pusta, cicha siłownia w Turcji. Pozdrawiam, dobrze, że jest wasza aplikacja. No oczywiście ja polecam pobierać. Wtedy możecie zabrać SK na przykład na wakacje. A słuchajcie, ja chciałem też powiedzieć, że no, człowiek ledwo co otworzył oczy. Przed chwilą wstałem. Przed chwilą też otworzyłem internet, zaglądam, oglądam, no i wpadł mi filmik Blanki, naszej baby, tej pani. Kojarzycie? Na którym tańczy z Jasonem Derulo, to jest ten pan. Też wszyscy znają. No i fani przewidują wspólny duet, a niektórzy piszą, że to może być nawet coś więcej. Wyobrażacie to sobie? Blanka Derulo. Albo Jason Stajkow. Bardzo ładnie. No tego w moim bingo na 2026 jeszcze nie było, ale dajcie znaka, co jest u was. Dajcie znaka 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał? Mamy niedzielę. 21 minut po 9.

0: Tate McRae, uzdolniona wokalistka, a także bardzo, bardzo zdolna baletnica. Jak miała 13 lat, zdobywała wiele nagród. No ja też kiedyś chodziłem na hip-hop, na tańce, ale u mnie się było bez nagród.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale teraz coś, za co nagrodę ten gość pewnie dostanie. Jeremy Sikorski właśnie powiedział sakramentalne tak, Adze Podsiadle. A przy okazji ślubu wypuścił też bardzo osobisty singiel. Tylko my, taki nosi tytuł. To jest piosenka o bliskości i o tym, że razem jest po prostu w życiu łatwiej. Posłuchajmy. Jeremy Sikorski, Tylko my. Gramy to teraz w Radiu SK.

0: September zagrał. No i pogoda też jak w September, 17 stopni praktycznie w całej Polsce. Jeśli planowaliście dzisiaj opalanie, no to niestety, ale może być z tym bardzo leciutki problem. W niektórych regionach przewidywany jest deszcz, w niektórych nawet dość mocne burze. Dzisiaj no, może się okazać, że będzie trzeba zostać w domu. Ja poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby się wypowiedziała na ten temat, co można robić w domu, ale w deszczową niedzielę. No i napisała na przykład: możesz posprzątać mieszkanie, wyprasować ubrania na poniedziałek albo coś ugotować. No nie wiem jak wy, ale ja już od samego czytania tej listy się zmęczyłem. No w niedzielę to trzeba odpoczywać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz. Jeszcze raz.
7: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
8: Jedziemy.
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
14: I po reklamie.
15: Eska.

Jazzy. Na zakończenie 9 w Radiu SK dzisiaj prezydent Karol Nawrocki będzie brał udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa, ale to nie jest jedyny Polak, który tam poleci. Janek Błachowicz, czyli nasz mistrz UFC, też będzie w Waszyngtonie. Ja tak sobie myślę, że ja im w ogóle nie zazdroszczę. Pewnie będą musieli dusić się w garniturach, dłubać widelcem jakieś takie miniaturowe homary czy tam krewetki. Na prawdziwego polskiego niedzielnego schabowego to też nie ma co liczyć.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje? To w euro!
7: Emocje rosną! Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Szukasz miejsca na wypoczynek, który będzie pełen energii i blisko natury? Klimatyczne Lubuskie zaprasza! Jeziora, rzeki, rozległe puszcze i malownicze trasy rowerowe. Tu każdy dzień smakuje wyjątkowo, aktywnie i z klimatem.
13: Klimatyczne Lubuskie. Tu zaczyna się lato. Zaprasza Zarząd Województwa Lubuskiego.
12: Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
16: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
15: O, to może też się wybiorę.
16: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
17: I po reklamie.
18: Żary na czasie.
19: Klaudia Mazurek, zerkam na propozycje komediowe w naszym regionie. Jeśli macie ochotę się pośmiać, taka okazja będzie dziś w Teatrze Lubuskim. Komedia Teściowie w wersji teatralnej, można wybrać się dzisiaj o 15 i 17.15. Z kolei 18 czerwca w Kawonie kabaret Paka, a jeśli wolicie stand-up, 18 czerwca w Auli UZ-u wystąpi dla Was Antoni Syrek-Dąbrowski. Z programem O tym nie rozmawiamy. Pozdrawiam.
20: Muzyką się żyje.
21: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki właśnie z Łatwo Gangiem. No i udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
22: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
21: No właśnie, trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK razem z Łatwo Gangiem. Odwiedziliśmy też Maję w szpitalu. Matti Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
23: Luzik.
24: Arbuzik.
23: Luzik, arbuzik, to jak to poszło? To szybka chyba historia.
24: Poluszaki pomagały. Takie dodawały otuchy, jak się śpiewało.
25: Ja też się super bawiłem.
26: Dobrze bawiłam.
24: Tymi nagrywkami, wideo.
23: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
24: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
23: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
24: Tak.
23: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
24: Tak, bardzo.
23: Jesteś za?
24: Tak, żeby wszyscy słuchali.
21: No i pięknie. I wszyscy słuchali, jak wyglądała wizyta u Mai. Możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie eski, no bo dzisiaj na pewno też zagramy wam ten kawałek. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, m.in. Zalia, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. A całą listę znajdziecie na sk.pl. No a opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Kevin Harris, Teddy Swims, Lopez, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Mundial, no, zaczął się od muzycznych emocji. Za nami już trzy ceremonie otwarcia w trzech krajach organizujących piłkarskie Mistrzostwa Świata, a na ceremonii w Meksyku wystąpiła Shakira, która wykonała hymn tegorocznej imprezy. To kawałek Die Die. Na otwarciu w Kanadzie wystąpił m.in. Michael Bublé czy Alanis Morissette. No, a w USA grała Katy Perry. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo już teraz, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS. No a wszystkie szczegóły mamy dla Was na sk.pl. 10 już na zegarach, tu Radio SK, tu Hity na Czasie. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kąpieli i tak sobie myślę, że no to jest jedno z niewielu świąt, które można świętować codziennie, szczególnie w okresie letnim. Paweł Bogaj, zapraszam. Budzimy się, mamy niedzielę. No to teraz numer 3 gorącej dwudziestki.

co dwóch Jakubów to nie jeden. Kuba i Kuba West, 18 już minut po godzinie 10. To jest oczywiście niedziela. Mateusz prosił mnie na eskowym messengerze, żebym obudził jego żonę. Podobno żona leży i drzemie z zamkniętymi oczami. No to proszę wstawać, tutaj przekaz dla żony. Mateusz, jak coś, to łaskotki skutecznie potrafią postawić człowieka na nogi. Nie żeby coś, ale warto spróbować. Teraz uwaga, pytanie z innej puli. Kto dzisiaj sprawdzał, czy mamy niedzielę handlową? Ja się przyznaję, sprawdziłem, już wiem, nie mamy. Sprawdziłem też, kiedy będzie najbliższa. Najbliższa handlowa już 28 czerwca. I ja nie wiem, oni to chyba robią specjalnie. No, kto robi niedzielę handlową tuż przed wypłatą? Nie, no my nie.

0: Gruby portfel, miliony monet od Mroza, 33 minuty po godzinie 10, to jest Radio SK. To jest, to są niedzielne hity. Ela napisała na Messengerze, że już nie śpią, jadą do mamusi, czyli jego teściowej. Cytuję wiadomość. Dajcie znać, kto już nie śpi, 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał, kto już pracuje, kto już jest na pełnych obrotach, a może po prostu leniwie przeciągacie się przy stole, jedząc śniadanie. Halo, halo!
1: No to się ska, a ja pociskam dzisiaj na studia tylko 3 egzaminy i jedno zaliczenie. Mam nadzieję, że będzie do przodu. Pozdrawiam.
0: No to trzymam kciuki, żeby wszystko się udało, żebyś wszystko zaliczył, ale słuchacze też mają coś ci do powiedzenia.
2: Cześć SK, tu Radek. Dobra rada dla wszystkich obecnych i przyszłych studentów. Nie ma spiny, są drugie terminy. Pozdrawiam.
0: Radio SK. Mądrego to aż miło posłuchać.
3: Autopromocja.
4: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
5: No jak to co? Szykują się na premierę Toy Story 5.
6: Czas na zabawę w Radiu SK.
7: Napisz na sk.pl, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu.
6: Słuchaj SK od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
8: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje, to w euro.
13: Mistrzowskie okazje w grze.
14: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Żyj na pełnych obrotach. Szczęście mierz w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3 przy Moście.
16: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: To będzie ostatnia reklama.
21: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
22: I po reklamie.

zdaniem wszystkie niedziele powinny być wolne, bo kiedyś trzeba spędzać czas z rodziną. W Niemczech na przykład w niedzielę tylko i wyłącznie pracują na niektórych stacjach benzynowych. A tak to jest wszystko fajnie pozamykane, czas dla rodziny. Pozdrawiam.

0: bardzo przyjemny kawałek. Marisa, odkochaj w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 11. Słuchaczka informuje, że u niej dzisiaj święto truskawki i jedzie właśnie na festyn. No, bawcie się dobrze. Święto futbolu też cały czas trwa. Jeśli nie sprawdzaliście jeszcze wyników mundialowych meczów, to uwaga, podaje: Brazylia remis z Maroko, Szkocja 1, Haiti 0, Australia 2, Turcja 0. Dzisiaj mecz Niemiec z Curaçao, co niektórzy mówią Curaçao.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jak widzicie, Sławek Peszko też dużo mówi. Jeśli wiecie, co na koniec powiedział, jakie słowo padło na końcu tego zdania, podajcie już teraz. SK Karniaki Cup, szukajcie tego na sk.pl, zgłaszajcie się już teraz. 10 tysięcy, 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Jakie słowo powiedział pan Sławek?

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Po

0: Promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
1: 6, 5, 4. Odliczamy do dni żal. Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Von Promnitz Tour, Winylband.pl, Flavaj Hip Hop, Orkiestra Denta, Sekcja Wokalna ZDK, Strefa Przedsiębiorców NGOS, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na dni żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Cztery znane influencerki w jednym numerze do studia Radia SK z nowym hitem wpadły Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę takie męskie granie, ale dla młodych ludzi.
4: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
5: Co tam się będzie działo?
4: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo. No to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
3: A festiwal Playground rusza w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie. Potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. A na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. A trasa SK Music Tour trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej, no i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Beata Kozidrak z zespołem Bajm, a za tydzień będziemy w dwóch miejscowościach. W Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przejmuje Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy, a już 10 lipca do Polski przyjeżdża ekipa, której piosenki zna cały świat. Przed nami zespół Hordes, który wystąpi na letniej scenie progresji w Warszawie. Hordes zabłysnęli m.in. hitem Wonderful Life, który na pewno usłyszycie na żywo. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego. Artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Sikorski wczoraj wziął ślub, a jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy jak zwykle czekają na Was na sk.pl. 11 na zegarze, witam, zapraszam, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, a jak jest niedziela, no to trzeba troszeczkę odpocząć, zrelaksować się, a jak jest ktoś, kto pomasuje ramiona, plecki, to już w ogóle raj na ziemi. Hity na czasie dba Radio SK. Paweł Bogaj, zapraszam na początek. Joe.

11,5 minuty po godzinie 11. Nie, 18 minut, co ja mówię? 18 minut po godzinie 11. To jest oczywiście Radio SK Hity na czasie, niedzielny poranek. Proszę wstawać, już jest dość późno. Sprawdzam sobie internet, co się dzieje. Maja Chwalińska pojechała na zasłużony wypoczynek po finale Roland Garros. No to są dźwięki teraz, przy których się budzi. Wrzuciła do sieci kilka fotek z wakacji, no i na jednej z nich widać, że Maja bardzo lubi wolną chwilą rozwiązywać krzyżówki. Tak sobie pomyślałem. Uwaga, zadanie dla wszystkich, krzyżówka dla wszystkich w Polsce. Najlepsze radio w Polsce, grające tylko hity na czasie. Nawet nie musiałem mówić, że na cztery litery. Oczywiście, że Radio SK. Gramy już teraz. Dawid Podsiadło, jego nowość, tytuł, sezon. No to gramy.

0: wesoły Bruno Mars, I Just Mind w Radiu SK, czyli po prostu mogę. No i są tacy, co mogli się ostrzyc. Czytam o niezwykłym wyczynie w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób ostrzyżonych w zaledwie 8 godzin. I to jest na razie jeszcze nieoficjalny, ale nowy rekord Guinnessa. Każdy musiał stracić przynajmniej 2 cm włosów. No już widzę, jak w tym rekordzie biorą udział Jankę z Wiktorem z poranka. 2 centymetry.
1: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Szukasz miejsca na wypoczynek, który będzie pełen energii i blisko natury? Klimatyczne Lubuskie zaprasza. Jeziora, rzeki, rozległe puszcze i malownicze trasy rowerowe. Tu każdy dzień smakuje wyjątkowo. Aktywnie i z klimatem.
3: Klimatyczne Lubuskie. Tu zaczyna się lato. Zaprasza Zarząd Województwa Lubuskiego.
2: Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
4: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
5: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
4: O, to może też się wybiorę.
5: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
6: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
7: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
6: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
7: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
6: Ulica Żagańska 68, Żary.
7: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

6 minut zostało nam do godziny 12. To był Martin Garrix z Edem Sheeranem. Bardzo specjalne połączenie. Martin to jest jeden z króli muzyki elektronicznej. A jeśli takową kochacie, zapraszam wszystkich w każdy piątek na SK Live Remix. No fani klubowego grania będą w siódmym niebie. Ale uwaga, jeśli coś przegapiliście, no to powtórki znajdziecie w naszej eskowej aplikacji. Pobierajcie na swojego smartfona.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
11: I po reklamie.
12: Żary na czasie.
13: Klaudia Mazurek, witam się z Wami po raz kolejny i tym razem zerkam na propozycję w Filharmonii Zielonogórskiej. Będzie m.in. coś dla fanów mocnego brzmienia, ale w klimacie kameralnym. Tribute to Metallica, taki właśnie koncert przy świecach jeszcze dziś o 18, a o 20.15 tym razem muzyka filmowa Hansa Zimmera przy świecach, a więc pojawią się utwory np. z Incepcji, Króla Lwa czy Gladiatora. Pozdrawiam!
14: Muzyką się żyje.
15: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Know You. Premiera Toy Story 5 już 17 czerwca, czyli w najbliższą środę, no a kawałek Taylor Swift mogliście usłyszeć premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SK, a jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na Was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek, no i mówi, co tam się dzieje, gdy nikt nie patrzy. A Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu, kiedy wszyscy patrzyli. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w USA, no a podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy dla Was na sk.pl. Mamy też kolejną okazję, żeby zobaczyć Matę na scenie. Przed nami festiwal Rapstacja. To w miejscowości Sława w województwie lubuskim. Oprócz Maty na scenie wpadnie też PZ, BDOS, White, Kizo, Kuba, Gips czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To jest amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, no bo będziemy mieli dla Was wyjściówki właśnie na tą imprezkę. 12 na zegarach, jeśli ktoś nadal nie wstał, no to znaczy, że wczoraj było bardzo grubo. W naszej playliście też jest grubo, jeśli chodzi o hity Bauza i jego Magnetic. To już za chwilę, zostańcie razem z Radiem SK. Zostańcie z hitami na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam. W powietrzu chyba już się unosi zapach obiadu.

Kate i Perry w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Sprawdzam, co się dzieje teraz w sieci. Proszę bardzo, taki tytuł trafiłem. Polacy coraz chętniej stawiają na triatlon. No ja chyba nie jestem Polakiem w takim razie.

0: Shakira w Radiu SK. Mamy, uwaga, tajne nagranie, jak Shakira brzmi bez tych wszystkich filtrów, efektów dźwiękowych. Posłuchajcie. Poważnie, nie zmyślam, tak to brzmi. Widzę też, że pisze do nas, nie Shakira, ale Aga z Rzeszowa pisze na Messengerze. Witam, pozdrówcie najlepszego faceta na świecie, Tomka, za którym tęsknię. Kocham go bardzo mocno. No, pozdrawiamy Tomka gorąco. No, my w SC kochamy hity na czasie. Za chwilę Oskar Sims. Warto z nami zostać.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Yes!

0: Promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
1: 6, 5, 4. Odliczamy do dni żal. Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Von Promnitz Tour, Winylband.pl, Flavaj Hip Hop, Orkiestra Dęta, Sekcja Wokalna ZDK, Strefa Przedsiębiorców i NGOs, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na dni żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Łap okazję w RTV.

0: tłumaczeniu Mowa Ciała. Taki tytuł ta piosenka. 6 minut już niecałe zostało nam do godziny 13. Łukasz Dujczyk, poczekaj, włączam ci mikrofon.
1: Jestem, cześć. Moja mowa ciała mówi, że mi się podoba, bo kiwam głową.
0: Bardzo dobrze, ty dzisiaj do 18 jesteś.
1: No oczywiście, że tak, i dużo hitów na czasie w tym czasie.
0: Jaka szkoda, że ja muszę już iść do domu, jeść obiad.
1: No, jak ja ci współczuję, jak chcesz, możesz zostać śmiało.
0: Nie no, nie będę ci tutaj, wiesz, robił, nie będę szpącił po prostu w studiu. Ja widzę, że Justin Bieber, Nicki Minaj, oni czekają po 13.
1: A ja słyszałem, że tam w kuchni po obiedzie musisz posprzątać.
0: Dziękuję bardzo. Paweł, kłaniam się. No ten Łukasz dowciapny. Warto zostać.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: SK.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Żyj na pełnych obrotach. Szczęście mierz w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3, Przymoście.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Jedna krótka piosenka spełniła ogromne dziecięce marzenie. Łatwo Gang znowu pokazał swoje wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień mieszka w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem. No i słuchajcie, udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
17: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
16: Oczywiście, że tak, że trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer na antenie Radia SK i zrobimy to po raz kolejny. W piątek razem z Łatwo Gangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Mati Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki z Łatwo Gangiem jest stresujące.
18: Luzik.
19: Arbuzik.
18: Luzik, arbuzik. To jak to? Jak to poszło? To szybka chyba historia.
19: Poluszaki pomagały. A. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
0: Ja też się super bawiłem.
14: Się dobrze bawiłam.
19: Nie, tymi no, nagrywkami, no, wideo.
18: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
19: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
18: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
19: Tak.
18: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
19: Tak, bardzo.
18: Jesteś za?
19: Tak, żeby wszyscy słuchali.
16: My też jesteśmy za. Słuchajcie uważnie Eski, bo jeszcze dzisiaj na pewno ten numer na antenie Radia Eska się pojawi. A jak wyglądała wizyta u Mai i te wszystkie jej pluszaki, które ma ze sobą na łóżku, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. A Warszawa to aktualnie imprezowa stolica Polski. Stadion Legii Warszawa przejęły światowe gwiazdy. Za nami pierwszy dzień Warsaw Music Festivalu. Wczoraj było coś dla fanów mocnych elektronicznych brzmień. Zagrał m.in. Steve Angelo, Benny Benassi czy Artbat. Jeśli przegapiliście, zaglądajcie na eskowego Instagrama, a w środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół The Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia. Na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling.
5: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa
0: utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
16: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival, a w sobotę wielki finał tej imprezy i wielkie show Armina van Burena. A my do finału weekendu mamy chyba jeszcze, słuchajcie, dużo czasu. Dopiero 2 minuty po godzinie 13. Łapiemy luz, odpoczywamy. Jeśli idziecie na obiad, tak jak Paweł Bogaj, który mówił to przed chwilą, to smacznego życzę. A jeżeli na przykład zmierzacie na poprawiny po weselu, wiem, że są wśród nas tacy, to ja dodam energii hitami na czasie. I tu jest naprawdę dobry zestaw do niedzielnego ładowania baterii. Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie, a Robert Lewandowski dostał ofertę pracy za grube miliony. Tym teraz żyją fani piłki nożnej, no bo wszyscy się zastanawiają, co z tym Lewandowskim dalej będzie po odejściu z Barcelony. No i on, słuchajcie, w ten weekend poleciał do Chicago na rozmowę z zespołem Chicago Fire i podobno dostał taką ofertę, że mu szczena opadła. Amerykanie zaoferowali 15 milionów euro rocznie plus premię, co da łącznie 20 milionów euro rocznie. I słuchajcie, to nie jest wszystko. Amerykanie podobno pokazali nawet Lewandowskiemu budynek, w którym jego żona Ania mogłaby otworzyć swoje kolejne studio fitness. No bo to oni nie z Lewym, tylko z Anią powinni rozmawiać. Jakby jeszcze udało się załatwić Hiszpanów tańczących baciatę, to już mogą wyciągać długopis i podpisywać kontrakt.

0: wolne niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P. Takie przyjemne dźwięki z głośników, można sobie pomruczeć. No ale dobra, słuchajcie, skoro sobie odpoczęliśmy z Stanach i Dawidem Podsiadło, teraz pora włączyć ładowanie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my jesteśmy jak babcia podczas niedzielnego obiadu. Cały czas wam dokładamy więcej i więcej. I nie tylko w niedzielę, codziennie na naszej antenie najlepsze nowości. I teraz jeden z tych numerów, który ekspresowo wchodzi do głowy i po prostu silnie uzależnia. Bas jest tam taki dobry, słuchajcie, że cały samochód za chwilę będzie chodził. Ja bym dał głośniej na waszym miejscu. Na moją odpowiedzialność. David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River. Już teraz w Esce.

0: Didi Dirty Money w Radio SK z hitem zawsze na czasie. A ja przed chwilą, słuchajcie, przeglądałem internet i znalazłem receptę na szczęśliwe życie. Profesor z Harvardu jakiś tam to przygotował. I tutaj są takie trzy główne punkty. Odnajdź sens w pracy, dbaj o bliskie przyjaźnie, nie zaniedbuj rodziny. To trochę takie ogólne te punkty, prawda? Dlatego stwórzmy swoją alternatywną listę, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam poprawia humor w niedzielne popołudnie? Co wam dzisiaj w tym momencie daje szczęście? Albo dało szczęście? Możecie nagrać głosówkę w stylu: hej SK, ja dzisiaj wypiłam kawkę na tarasie, taką dobrą z mlekiem i jestem teraz bardzo szczęśliwa. A może przed chwilą druga połówka z kuchni krzyknęła: dobra, chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. O, wtedy to poziom szczęścia osiąga maksymalny poziom. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co humor poprawia, co wam daje szczęście w to niedzielne popołudnie, a ja dobrze zagram.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelić coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
11: Ty wiesz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
10: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
11: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
10: Ulica Żagańska 68, Żary.
11: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
1: Szukasz miejsca na wypoczynek, który będzie pełen energii i blisko natury? Klimatyczne Lubuskie zaprasza! Jeziora, rzeki, rozległe puszcze i malownicze trasy rowerowe. Tu każdy dzień smakuje wyjątkowo. Aktywnie i z klimatem.
14: Klimatyczne Lubuskie. Tu zaczyna się lato. Zaprasza Zarząd Województwa Lubuskiego.
1: Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
16: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
17: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
16: O, to może też się wybiorę.
17: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16:30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
1: To będzie ostatnia reklama.
18: RTV Euro AGD.
19: Jak okazje, to w euro.
20: Mistrzowskie okazje w grze.
18: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.
1: Eska.

0: piasek, słońce i szum morza. I takie egzotyczne dźwięki z Radia SK. To nas czeka już niedługo. Użel, bardzo wakacyjny na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Paulina nagrała głosówkę na Messengerze Eski, bo my szukamy recepty na niedzielne szczęście. Dajecie znać, co wam humor poprawia.
1: Wiesz, co mi dzisiaj poprawiło humor?
0: No.
1: Że miałam już ostatni zjazd na studiach. Praca przeszła antyplagiat. Mam 0% i tylko teraz czekam na obronę.
0: Coraz lepszy ten chat GPT. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów, którzy kończą rok szkolny, znaczy semestr, rok szkolny to jest w podstawówce. Za uczniów też trzymamy kciuki. Z Eską pamiętajcie, głowa odpoczywa. Zaraz gramy dalej.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: it.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Jedziemy.
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
12: I po reklamie.
13: Żary na czasie.
14: Klaudia Mazurek, gdzie będziecie mogli poskakać na parkiecie, już Wam mówię, między innymi żarski klub Emporium. Tutaj 20 czerwca Premium Beats by DJ Milos. Pobawicie się także w Cafe Nuary 19 czerwca. To dla fanów na przykład salsy, Latino Night tego dnia i sporo gorących rytmów na parkiecie. A z kolei w One Love również 19 czerwca impreza w stylu amerykańskiej domówki.
15: Na zegarach 14 zaczynamy SK News. Marcin Procki zaprasza. Ma na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Raciborzu na Śląsku. Trwa akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. 3 osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr. Są ostrzeżenia IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Burze w tej chwili występują na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podlasiu. W etap w Nowym Jorku koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. Tym sposobem Jeremy Sochan został pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA. Na Knicks finałową serię z San Antonio Spurs wygrali 4-1.
16: Ale wy też jesteście szczęśliwi. Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. Kamila daje znać, że przed chwilą wypiła kawkę i słuchajcie, to się zaczyna. Właśnie zaczyna pakować się na wakacje. To do tych wszystkich dodatkowych par majtek i skarpetek SK dokłada hity na czasie. Time Impala i Jenny już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wy też nagrywajcie głosówki. Co wam daje szczęście w tę niedzielę?

0: Rihanna w Radiu SK. Gramy hit na czasie i dzisiaj razem tworzymy przepis na szczęście w niedzielę. Chwalicie się, dlaczego dzisiaj macie dobry humor. Olivia?
1: Hej SK, właśnie wracamy z nadmorza, zjedliśmy pyszną rybkę, a teraz pada deszcz.
0: To idealna pogoda na powrót, bo wtedy nie jest szkoda wracać do domu. Wszystkich w trasie SK zaopatruje w hity.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje antenę Radia SK i gra swój set w programie SK Live Remix, a już w najbliższą sobotę zobaczymy go na żywo na stadionie Legii Warszawa. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Z nami można poczuć klimat tej imprezy, dlatego zostańcie ze mną, bo po krótkiej przerwie gram Where is the Love od The Black Eyed Peas i ta ekipa też na tej imprezie się pojawi. W środę zagra na Warsaw Music Festivalu.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co?

0: dzieciaki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Łap okazję w RTV

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Jeszcze
1: raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
2: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
3: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś Wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
2: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
9: I po reklamie.

0: Wow, taki okrzyk radości będzie po tym, co za chwilę wam powiem. Katy Perry w Radiu SK, gramy hity na czasie i to jest taki news, który naprawdę poprawia humor i sprawi, że nie będziemy mogli się doczekać przyszłego weekendu, słuchajcie. W końcu to się wydarzy, w końcu do Polski nadciąga prawdziwe upalne lato. Idzie powietrze z Afryki i w przyszły weekend prawie w całym kraju 30-stopniowe upały, a na zachodzie nawet 35 stopni. Także to jest dobry moment, żeby umawiać się ze znajomymi na grilla, sprawdzić, czy tam klima w samochodzie nabita, bo za tydzień mniej więcej o tej porze będziemy mówić tak.
1: Ale paruwa, co?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Żyj na pełnych obrotach. Szczęściem jest w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki: Giant, Trek, Merita, Ecobike, Barton, Storm. Części i akcesoria, fachowe doradztwo, transport i serwis, wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej i Żagań, Skarbowa 3, Przymość.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: 6, 5, 4, odliczamy do dni żar!
15: Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Von Promnitz Tour, Vinylband.pl, Flavaj Hip Hop, Orkiestra Dęta, Sekcja Wokalna ZDK, Strefa Przedsiębiorców, INGOS, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na dni żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
16: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Jest 15, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50. Pod Mińskiem Mazowieckim motocyklista uderzył w bariery.
21: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
20: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. A drużyna sił powietrznych NATO lepsza od drużyny gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
22: Lexi, jak emocje po meczu?
23: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
22: Jak to jest grać z taką ekipą?
24: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
20: Mówili Lexi i Frisa, w drużynie gwiazd zagrali też m.in. BDOS, Mateusz Damiecki czy Tomasz Fornal.
25: Coś pięknego, niesamowicie wzruszającego. Spełniło się marzenie małej Mai chorej na raka, która nagrała numer z Łatwogangiem.
26: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
25: Oczywiście, że trzeba i my to zagramy po raz kolejny na antenie Radia SK już w tej godzinie. Bądźcie z nami, bo cały dochód z tego kawałka trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Majko i Łatwo Gang. Wszystkie marzenia za mniej więcej pół godziny na antenie Radia SK, może 20 minut. A teraz odpoczywamy z Justinem Bieberem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Narcotic Trust z hitem zawsze na czasie w Radiu SK 16 po 15. A teraz wszyscy pogratulujmy cierpliwości naszej słuchaczce Paulinie, u której wszystko naprawdę zaczęło się dobrze, tylko że potem coś się popsuło.
1: Cześć, słuchajcie, ja dzisiaj miałam naprawdę świetny humor. Niedziela, relaks, chill.
0: Jak myślicie, co poszło nie tak? Nie wiem, pogoda się popsuła, może kotlet się spalił? Otóż nie.
1: A teraz się okazało, że syn, klasa pierwsza szkoła podstawowa, ma zrobić na jutro dwa rysunki, wypełnić kartę pracy o dinozaurach i jeszcze zrobić własnoręcznie jakiś instrument muzyczny. Ale do końca nie jest tak źle. Znaleźliśmy tubę po chipsach, wymalowaliśmy farbą kredową, będziemy kolorować, wrzucimy ryżu i będzie grzechotka.
0: Paulina, słowa uznania dla twojego syna. No, bo on równie dobrze, prawda, mógł ci powiedzieć o tym o 21 przed spaniem, prawda? A jednak powiedział wcześniej, odpowiedzialny młody człowiek. No i szacun dla twojego faceta, że w tym wszystkim nie oberwał rykoszetem.

0: Shawn Mendes i Camila Cabello. A teraz na antenie Radia SK pojawi się czyste, dziecięce szczęście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I naprawdę przepiękne, wzruszające momenty. Mała Maja, chora na raka, marzyła o tym, żeby zostać gwiazdą, żeby nagrać numer z Łatwogangiem. I jest numer, jest, bardzo szybko to się udało zrobić. Łatwogang nagrał numer z Mają Gadowską, w którym nawijają tak.
2: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
0: Trzeba spełniać dziecięce marzenia i my po raz kolejny zagramy ten numer na antenie Radia SK. Warto posłuchać, bo cały dochód z tego kawałka trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. Robimy to. Łatwogang i Majko. Wszystkie marzenia ponownie na antenie Radia SK.

0: hit zawsze na czasie. Rihanna i Calvin Harris na antenie Radia SK. To jest dobry numer, ale przyznajcie, nie jest aż tak dobry jak ten, który leciał wcześniej. To powtórzmy jeszcze raz refren.
1: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
0: Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda twarz dziecka szczęśliwego, kiedy spełniło się jej marzenie, polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo Mati Fuczyło razem z Łatwo Gangiem odwiedzili Maję w szpitalu. I Maja na przykład pochwaliła się kolekcją swoich pluszaków. Jest naprawdę bogata? Zobaczcie to na eskowym Instagramie. I polecam też obejrzeć teledysk do tego numeru, bo przypomnę, cała kasa z numeru Wszystkie Marzenia, który przed chwilą słyszeliście na antenie Radia SK, trafi na konto Fundacji Wspierającej Dzieci Walczące z Rakiem.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro.
8: Emocje rosną.
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
15: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
16: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
15: O, to może też się wybiorę.
16: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
17: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
18: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Czy można powtórzyć pytanie?
20: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Tak.
20: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.

Jeśli potrzebowaliście czegoś na rozbudzenie w niedzielne popołudnie, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. To jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Jazzy za nami, no i słuchajcie, za nami też historyczny sukces polskiej koszykówki. Polak, Jeremy Sochan, jako pierwszy Polak w historii zdobył mistrzostwo NBA. Jego drużyna New York Knicks po raz pierwszy od 53 lat zdobyła mistrzostwo amerykańskiej ligi koszykówki. Co prawda Jeremy się tam za bardzo w finale nie napracował, bo wyszedł na 8 ostatnich sekund finału, ale to były kluczowe sekundy, słuchajcie. Jego drużyna prowadziła tylko jednym punktem i Jeremy Sochan musiał kryć kluczowego zawodnika. I to się udało, mistrzostwo jest w jego rękach, także gratulujemy serdecznie. No to rodzice w Polsce teraz mają niezłą zagwozdkę, prawda? Posłać dziecko na tenisa jak Maja Chwalińska? Czy może spróbować koszykówki?

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Kto zwalcza ból?
11: Woltary!
10: Kto?
11: Woltary!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. Wszystko brzmi lepiej.
16: W harmonii.
15: Dwa głosy współgrają.
16: Ze sobą.
15: Przekazują z lekkością.
16: Trudne wiadomości.
15: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
16: Betonowy mur.
15: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
16: zostać influencerką.
15: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
16: Harmonizer.
17: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
18: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
19: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
20: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
19: Wspaniale się to ogląda.
20: A jak smakuje?
19: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
21: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
24: I po reklamie.
25: Żary na czasie.
26: Klaudia Mazurek. Zerkam, co będzie działo się niebawem w Parku Miejskim z okazji Dni Żar. Start już 26 czerwca. Tutaj pojawi się Lubin i DJ Adbase, a następnie Kizo. 27 czerwca z kolei na scenie Piękni i Młodzi oraz Kult, a w niedzielę 28 czerwca zaśpiewają dla Was Julia Żugaj oraz Kacper Błoński, a także Maryla Rodowicz. Poza tym oczywiście Wesołe Miasteczko, Strefa Sportu czy Strefa Przedsiębiorców.
0: Jest 16, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znamy wstępne wyniki referendum w Szwajcarii. Te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race, a wylegitymowano 125 osób. Trzy zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
1: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
0: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków. A już za tydzień warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
2: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
0: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
3: Ostrzegam, od teraz do końca dnia będziemy nucić Turu Turu, silnie uzależniający numer, który opanował media społecznościowe Milki i David Guetta na początek. No i SK wraca razem z wami do domu po weekendzie, pracuje i sprzątamy razem kuchnię, też po obiedzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I ten piękny czas jeszcze się nie kończy. Do końca weekendu jeszcze dużo czasu. Dopiero 17 minut po godzinie 16, a na antenie Radia SK gra teraz Wiktor Waligura. A dzisiaj wieczorem na Mundialu szykują się, słuchajcie, wielkie piłkarskie emocje. No, w starcie prawdziwych gigantów Niemcy o 19 zagrają z Curaçao. Co to jest Curaçao? Też do tej pory nie wiedziałem. To jest, słuchajcie, kraj autonomiczny Holandii, mała wysepka na Morzu Karaibskim. Powierzchnia mniejsza niż Warszawa, liczba ludności 156 tysięcy, mniejsza niż Bytom czy Bielsko-Biała. I oni na Mundialu grają, a my nie. Co poszło nie tak? Nasi piłkarze po prostu chcieli w wakacje wypocząć, należy im się i tego się trzymajmy, a poza tym po co nam Mundial, piłkarskie emocje mamy w domu, mamy w Radiu SK, SK Karniaki Cup, możecie rywalizować ze Sławkiem Peszko, do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, ale zanim finał to musicie odgadywać co Sławek Peszko powiedział.
1: Ja swoje już się nabiegałem, teraz jedyne co mogę robić.

0: Imagine Dragons w Radiu SK, a teraz podrzucamy wam kolejną nowość i naszą antenę przejmuje dziewczyna z niesamowitym głosem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze, świeże numery i teraz na naszą antenę wskakuje Bibi Rexha. Ona ma masę hitów na koncie. Było I'm Good z Davidem Guettą, ostatnio często gramy też New Religion. I teraz Bibi Rexha wydała cały nowy album i my z tego albumu wyciągamy hit, przy którym fajnie można się wyluzować w niedzielne popołudnie, odpocząć, wyciszyć, pokołysać. Bibi Rexha i One Day już teraz w Esce.

0: i się można bujać z hitem zawsze na czasie w samochodzie. To oczywiście Eminem na antenie Radia SK. Wcześniej was zapytałem, dlaczego dzisiaj jesteście szczęśliwi i u Natalii. To jest naprawdę przepiękna niedziela.
1: Ej, SK, jestem dzisiaj szczęśliwa, bo właśnie wracam z lasu. 10 kilometrów, grzybów nie było, ale las piękny.
0: Czujecie to? Spokój, świeże leśne powietrze, słuchawki, eseczka. No i tak to można spędzać niedzielę. Polecamy się do spacerów, za chwilę będzie między innymi Swedish House Mafia. A wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, dlaczego jesteście zadowoleni, w dobrym humorze, szczęśliwi generalnie. Nagrywajcie się tak jak Natalia.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to, co?

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
11: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
12: 6, 5, 4. Odliczamy do Dni Żar.
13: Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Fon Promnitz Tour, Vinylband.pl, Flavaj Hip Hop, Orkiestra Dęta, Sekcja Wokalna ZDK, Strefa Przedsiębiorców NGO, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na Dni Żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
14: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
15: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: I po reklamie.

Wschodząca gwiazda polskiej muzyki, Marisa w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a wydajecie znać, dlaczego jest wam dobrze, dlaczego jesteście uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi. Ola pisze na Messengerze Eski: hej SK, jadę z mężem po dzieci do dziadków. No to ja trzymam kciuki, żeby was tam dziadkowie jakimś obiadem dobrym ugościli, bo coś czuję, że w ten weekend wy akurat głowy do gotowania nie mieliście. Radio SK. Dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Czekam na głosówki na Messengerze Eski.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Żyj na pełnych obrotach. Szczęście mierz w kilometrach. I pamiętaj, że największa przygoda zaczyna się tu, w centrum rowerowym Giant. Ogromny wybór rowerów górskich, trekkingowych, szosowych, graveli, elektrycznych, e-bike i dziecięcych. Sprawdzone marki. Giant, Trek, Merita, EcoBike, Barton, Storm. Części i akcesoria. Fachowe doradztwo. Transport i serwis. Wieloletnie doświadczenie. Centrum rowerowe Giant. Żary, Jana Matejki 9, Róg Poznańskiej. I Żagań, Skarbowa 3, Przymoście.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko Ci pomoże.
11: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
10: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
11: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność Twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
10: Ulica Żagańska 68. Żary.
11: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
14: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: I po reklamie.
18: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. O końcowy triumf polski tenisista w Herzogenbos walczy właśnie z Alexem de Minorem. Pierwszego seta wygrał pewnie Majchrzak, drugiego Australijczyk. Trwa właśnie końcówka decydującej partii, jest 5-6. Prąd śmiertelnie poraził 3 konie na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę linia energetyczna. Tragedia mogła być jeszcze większa.
19: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne 3 zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
18: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. W Poznaniu ewakuowane zwierzęta nie odniosły obrażeń. A dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród nich są prawdziwi rekordziści. Na przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sądu, który oddał ponad 100 litrów krwi.
20: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. Około 700-720 osób. Mogło skorzystać z mojej krwi.
18: A w Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób.
0: Jak już Kamil Majchrzak wygra ten pierwszy tytuł w karierze, to oczywiście dam wam znać. A teraz wracamy do grania, do hitów na czasie. Kasia wysłała zdjęcie z plaży i pisze, że opalają się, a w tle leci Eska. No to słuchajcie, zagram coś, żebyśmy wszyscy poczuli się jak na plaży. Za chwilę będzie bardzo wakacyjny Kaigo. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: jeśli komuś po weekendzie jeszcze brakowało energii, to właśnie od tego macie Radio SK. Gramy hit zawsze na czasie od Pink. No i słuchajcie, mamy to, jest tenisowy sukces. Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP. W wielkim finale po tiebreaku pokonał Alexa de Minora 2-1. No i słuchajcie, to jest przeciwnik dużo wyżej notowany, także jest to wielkie osiągnięcie. Kamil prawdopodobnie jest prawie tak bardzo szczęśliwy jak nasza słuchaczka Magda.
1: To jest cudowny dzień, bo właśnie przejechałam 700 km i dojeżdżam do Zakopanego. I jak patrzę na te szczyty z daleka, to czuję, że będę ostro tutaj szczytować.
0: To w takim razie trzymamy kciuki, że po tym wszystkim będzie jeszcze siła na chodzenie po górach. Radio SK. Dla tych wszystkich, którzy są już blisko celu podróży, gramy hity na czasie w Radiu SK. Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: mamy bardzo dobry mood. Jonathan Bledka i Gibbs w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie i dla niektórych to jest finał bardzo udanego weekendu. Paulina?
1: Hej SK, dzisiaj jest mi świetnie, bo właśnie wracamy z mężem ze spontanicznego wypadu z nadmorza bez dzieci. Także pozdrawiamy i trzymajcie się.
0: No w końcu nikt wam nie przeszkadzał i mogliście tylko we dwoje zagrać w tego cymbergaja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. Trzy bilety w cenie dwóch. Bilety na majaland.pl. To będzie ostatnia reklama.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
14: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: I po reklamie.

To może być hitem tegorocznych wakacji. Bibi Rexa i David Guetta. A wszystkie hity zaczynają się wiadomo gdzie, w Radiu SK. A w USA za kilka godzin zaczynają się wielkie urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Na miejscu jest m.in. polski prezydent Karol Nawrocki. Będzie gala UFC, ale podobno też ważne polityczne rozmowy. A skoro to są urodziny, prawda, to wiadomo gdzie te rozmowy będą się toczyły. Prawdopodobnie w kuchni. W czasie imprezki tam są zawsze najciekawsze rozmowy. Co dokładnie będzie się działo na urodzinach prezydenta USA? O tym usłyszycie już za kilka minut w newsach Radia SK.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: 6, 5, 4. Odliczamy do Dni Żar.
11: Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Von Promnitz Tour, Vinylband.pl, Flavaj Hip Hop, Orkiestra Dęta, Sekcja Wokalna ZDK, Strefa Przedsiębiorców i NGOs, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na Dni Żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
14: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
13: Oraz bekonu i syropu klonowego.
14: Trudno wskazać faworyta.
13: Spróbuj, może tobie się uda.
14: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
15: Tomek, a gdzie ty się tak spieszysz?
16: Jak to gdzie? Do nowej placówki partnerskiej Velobanku w Żarach. Oferują obsługę kredytową i depozytową, a doświadczeni doradcy chętnie odpowiadają na wszelkie pytania.
15: O, to może też się wybiorę.
16: Znajdziesz ją przy Placu Przyjaźni 1 w Żarach. Jest otwarta w dni robocze do godziny 16.30. Szczegóły oferty, opłaty i prowizje sprawdzisz na miejscu w placówce. Chodź ze mną i poznaj świat bardziej Velo.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: I po reklamie. Żary na czasie.
20: Klaudia Mazurek, zabieram was od razu na zielonogórski deptak, bo już w sierpniu przejmą go artyści uliczni z różnych stron świata. W programie Baskery Tury 25 i 26 sierpnia m.in. akrobatyka, autorskie koncerty czy występy z wykorzystaniem orientalnych instrumentów. Zieloną Górę odwiedzą artyści z Japonii, Tajwanu, Australii czy Holandii, także sporo będzie się działo. Pozdrawiam.
21: Zbliżamy
0: zbliża się 18, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wielki sukces Kamila Majchrzaka, polski tenisista, wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. Na trawiastych kortach w Herzogenbos nie miał sobie równych. W finale pokonał w trzech setach Alexa de Minora, czyli szóstego zawodnika rankingu. Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
21: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa, obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
0: Informował reporter SK Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie mistrzostwa świata. Za godzinę Niemcy zagrają z debiutującym na mundialu Curaçao. Z kolei o 22:00 starcie Holandii z Japonią. Natomiast w nocy wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, a Szwecja z Tunezją.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na wiele. Odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Money, money, money.
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money.
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los.
10: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Jedziemy.
12: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: O nie! Gdzie moja kasa?
15: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
19: I po reklamie.

0: Radio.
1: Radio SK.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
7: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Ale sztosy!
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
16: Disney Plus.
17: To jest mój czas.
16: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
18: Mam propozycję.
19: To nie jest jakaś wkrętka?
16: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
20: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
21: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: będzie ostatnia reklama.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet.
1: Miski wypełnione po brzegi.
2: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą,
1: przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, To Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
5: I po reklamie.

0: SK 106,6.
1: Reklama.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.

0: Żary News.
1: Co ciekawego można znaleźć w Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach? O tym opowiada Arkadiusz Olak.
2: Zaczynamy od sali wejściowej, od holu. Mamy tutaj galerię obrazów lokalnych artystów. Widzimy tutaj zabytki Żar, jak wyglądały. Niektóre się zmieniły od czasu namalowania, niektóre tak wyglądały przedwojennie. Od wejścia wita nas również strój regionalny, tak zwany strój lubuski, który stworzyłem na potrzeby konkursu na strój właśnie lubuski w Kalsku, ale miał też swoją większą premierę na finale Miss Polski, gdzie Oliwia Mikulska z Żar nosiła go podczas grupowania i to tak fajnie podniosło jego rangę. Teraz każdy, witając tutaj się w muzeum, może to zauważyć, zrobić sobie zdjęcie, więc to jest taka fajna ciekawostka. Idziemy z holu do sali tak zwanej długiej, w sali, która mieści bardzo dużo ciekawostek, wszystkiego mamy tu trochę. Jest tutaj dużo etnografii, czyli taki mamy ustawioną kuchnię, jak wyglądała w latach 20., 30., ale też niekiedy i powojennie wyglądały kuchnie w domach. Mamy kredens, który każdy, jak widzi ten kredens, osoba jakaś tam starsza, to mówi, że a takie coś było w domu, taki kredens był u babci, tutaj wszystko się mieściło, to jest niezniszczalne, więc taki kredens, jeśli ktoś ma w domu, na pewno kojarzy. Otwierany, dużo szafek, dużo tam właśnie drzwiczek, szafeczek, bardzo pojemny. Dzisiejsze meble nie umywają się do tego. Tak, mamy też inne sprzęty, takie domowe, jak maszyna do szycia, magiel, prekursor pralki Frani, czyli taką drewnianą pralnicę, która służyła do prania, maselnice, inne sprzęty, które były wykorzystywane. Dzisiaj mamy miksery, termomiksy i inne gadżety, a kiedyś było wszystko ręcznie robione, więc tak to u nas wygląda. Możemy też tutaj oglądać różnego rodzaju wytwory przemysłu, jaki był tutaj przedwojennie. Jest tutaj trochę o tkactwie. Mamy figurkę małego tkacza. Jest to forma, która została wykorzystana do zrobienia właśnie figurki na fontannie tkaczy. To jest rzeźba pana Kmiecika. Mamy tutaj również trochę o szklarstwie, jakie tutaj było w Wymiarkach i w Kunicach. I dużo browarnictwa, ponieważ Żary słynęły z browarów. Dzisiaj niestety nie mamy z tego za bardzo czego się napić, ale zostały wspomnienia, zostały porcelanki, niektóre wykopane, niektóre przekazane do muzeum. I też właśnie o browarnictwie powojennym, jakie tutaj było piwo żarskie i łużyckie i nie tylko. Mamy w tej sali również trochę o takiej właśnie, trochę mojej kategorii, gdzie jest dużo o sklepach, jakie były w Żarach, trochę o konfekcji damskiej, kapelusze, wieszaki z domów handlowych i tego typu ciekawostki, więc dla każdego coś ciekawego, nie, na pewno się nie znudzicie. Muzeum jest małe, ale zawsze można sobie tak wszystkiego trochę popróbować, pooglądać. W sali długiej również znajduje się wystawa wojskowa, historia żarskiego garnizonu, jaki tutaj istniał od 1945 do 2001 roku. Jest to taka sala tradycji, gdzie możemy znaleźć właśnie pamiątki po tym, co tutaj było, ponieważ same koszary są w dosyć opłakanym stanie, ale może czeka je lepsza przyszłość. A to, co było kiedyś, to możemy tutaj obejrzeć na miejscu i jest to taka fajna sala, gdzie można i zobaczyć miniatury czołgów, i mundury, i właśnie pamiątki takie mniejsze, większe, związane z wojskowością. Jesteśmy w sali tak zwanej gotyckiej, ponieważ nasz budynek właściwie składa się z dwóch budynków. My jesteśmy w tej starszej części, która opiera się na murach miejskich. Ta część jest właśnie gotycka. Część frontowa, którą się wchodzi, jest na podstawie gotyckiej, a ma górę renesansową. I my jesteśmy w tej starszej części, tej takiej naszej, no w sumie najładniejszej na pierwszej piętrze sali. Znajduje się tutaj trochę archeologii, czyli rzeczy, które zostały wykopane w ziemi na terenie naszego miasta, regionu. Są tutaj też urny popielnicowe, czyli jak na Łużycach były chowane osoby, które zmarły. na samym środku sali, taki najbardziej kulminacyjny punkt, jest to makieta miasta, jak wyglądała w XVIII wieku. I to najbardziej obrazuje to, jak miasto się zmieniało. Każda osoba, która tu przychodzi, spędza nad tą makietą najwięcej czasu, ponieważ tutaj widać i obiekty, które do tej pory wyglądają tak samo, czy też rzeczy, które się zmieniały. Mamy tutaj widoczne wciąż mury miejskie, które zostały zburzone dopiero w XIX wieku. Widzimy pałac, zamek, który do tej pory stoi, może w innej formie, ale widać, jak to miasto się zmieniało. Sam układ miasta nie zmienił się aż tak bardzo, mimo tych bombardowań i zmian przez te 200 lat. Ale widzimy też nasz budynek, który się zachował, widzimy kościół farny, a także ogólny układ miasta, który i zabudowę miejską, która była bardzo gęsta, a dzisiaj jest to dosyć rozrzedzone, ale wciąż zauważamy ten średniowieczny układ i możemy to sobie porównać. Z takich ciekawostek, tych właśnie modelarskich czy też miniaturowych, to widzimy w tej sali również makietę kaplicy cmentarnej, jaką mieliśmy w Żarach. Ja tak to nazywam żarskimi powązkami. Bardzo ładny cmentarz, który został zniszczony w latach 60., co było bardzo dużą szkodą. Niestety nie mamy już tego. To jest park przy szkole muzycznej, a przedwojenny był to właśnie cmentarz z wieloma nagrobkami, które były i bardzo ornamentacyjne i bardzo ładne, a już z tego się właściwie nic nie zachowało. Kościół sam w sobie był zbombardowany w czasie bombardowania miasta w 1944 roku. Też go nie ma, a została makieta. Takim elementem też, który tu jest pokazany, jest kościół i pałac, które właściwie kościół się mieści cały czas w Obrachtowie, a pałac został zniszczony. To jest taka makieta, którą zrobiłem kilka lat temu, ponieważ interesuję się wsią Olbrachtów i jak się dowiedziałem, że był tam pałac, to chciałem się dowiedzieć jak najwięcej. Sam budynek istniał do lat 60., ale niestety został zburzony. W tym miejscu obecnie znajduje się dom jednorodzinny, a to powstawało tak, żeby właśnie uczcić to, że taki pałac istniał. To zostało zrobione przeze mnie z rzeczy, które znajdziemy w domu. To są takie kasetony sterpenowe, które się używa do zdobienia sufitu. To są części kartonu, części jakieś tam właściwie śmieci, które można przerobić na coś fajnego. Z tym też brałem udział w programie Poznaj swoje miasto z obecnym dyrektorem Rafałem Szymczakiem. Tam przedstawialiśmy historię Pałacu w Obrachtowie. Nawet taka forma historii jest bardzo fajna. Z tym też byłem na spotkaniu w bibliotece w Obrachtowie. Dzieci były bardzo zainteresowane, ponieważ jest to coś namacalnego. Nie jest to płaskie zdjęcie, które dużo nam nie mówi, a możemy się przez to nauczyć, jak wyglądał budynek, w którym miejscu stał, jak naprawdę duży był. I to jest taka też fajna forma bawienia się historią. W sali również znajdują się kartusze herbowe, które znajdowały się w kaplicy pałacowej, które tutaj są przechowywane właściwie tak zabezpieczająco i może kiedyś wrócą do zamku czy do pałacu, kiedy będą wyremontowane. Mamy tutaj takie właśnie pamiątki po bractwie kurkowym, jakie było w Żarach. Są tutaj kusze, ale także klejnoty kurkowe, które uczestnicy takich zawodów dostawali po zawodach i byli tym obdarowywani. I to jest taki fajny element, który pokazuje, jak bogata historia była naszego miasta, jak te sporty działały. A obok jeszcze w związku z zamkiem mamy elementy, które są właściwie takim pamiątką pierwotnego muzeum, które istniało w latach 30. w zamku. Mam tutaj miecze, jakieś topory, inne sprzęty takie ostre, które może właśnie po remoncie zamku wrócą na swoje pierwotne miejsce i będą tam mogły być prezentowane jak za pierwszym razem. Ciekawostką sali gotyckiej jest taki stary list, który pochodzi z połowy XIX wieku, który został napisany w budynku, w którym się znajdujemy. Są to zapowiedzi ślubne i to było napisane w Zorał, czyli w Żarach, 31 sierpnia 1848 roku, więc zapraszamy do obejrzenia tego listu na żywo, ponieważ jest to oryginalny list. Jesteśmy w sali konferencyjnej, to jest druga część budynku gotyckiego. Tutaj na co dzień prezentuje się wystawa z ceramiką mirostowicką, ponieważ nasz region to nie tylko porcelana, którą zobaczymy zaraz, ale także ceramika, która była produkowana w Mierostowicach. Zakład, który powstał na podstawie właśnie zakładów niemieckich, które mają swoje korzenie w XIX wieku, a w Żarach, obok Żar właściwie, w Mierostowice produkowały te swoje wyroby. Każdy na pewno pamięta z domu coś z Mierostowic, może nie kojarzy, że to są Mierostowice, ale ceramika, która jest taka najczęściej w brązowych barwach, dosyć taka toporna, ale niektóre fasony, kształty są dosyć takie wychodzące designem na nowe poziomy i są to rzeczy nie tylko brązowe, jak nam się wydaje, ale też kolorowe się zdarzają. Mamy wiele takich znanych rzeczy jak serwisy kawowe, czy też kufle albo wazony, ale też takie mniej spotykane rzeczy jak maski, czy inne takie wyroby w różnych kształtach. I bardzo popularne były z tych zakładów czajniki, które były produkowane, sam czajnik był produkowany w Mierostowicach, a grzałka do niego powstawała w szczecińskiej Selfie. To było składane w całość i dzięki temu ludzie w czasach PRL-u mogli ugotować sobie wodę na tą słynną kawę w szklance z koszyczkiem. Ale do tej pory te czajniki działają i są niezniszczalne, więc każdy do tej pory może korzystać. Ta sala to również to nasza tak zwana ścianka z fotelem zabytkowym, na który można siadać. To nie jest obiekt, który jest odgrodzony barierką. I na fotelu mogą sobie osoby odwiedzające muzeum robić zdjęcie. Obok fotela siedzą dwie panie ubrane w stroje mojego autorstwa i są to stroje z przełomu XIX-XX wieku, właściwie na modę tych lat uszyte i takie manekiny dodają trochę życia temu miejscu i dzięki temu każdy, kto sobie robi zdjęcie, jest informowany o tym, co tutaj mamy. Czasem te stroje zmieniamy, żeby też było trochę różnorodności i tak fajnie sobie właśnie zrobić taką pamiątkową fotografię i później oznaczać nas na Facebooku, ponieważ to zawsze też dla nas jest fajna promocja. W tejże sali również stoi strój szyty na modę początku XVIII wieku, ale jest ciekawy według mnie, ponieważ na spódnicy ma wydrukowaną panoramę Żar, jak Żar wyglądał w 1714 roku. I ten właśnie strój pierwotnie moja siostra modelowała w zamku, chodziła sobie tam, robiliśmy tam sesję specjalną, a ostatnio Miss Polski Oliwia Mikulska odwiedziła nas, przymierzyła ten strój, zrobiliśmy tutaj kilka pamiątkowych zdjęć i także z tego mamy relacje, więc zapraszamy każdego do oglądania tego stroju, bo jest moim zdaniem niespotykany w takiej formie pokazać historię miejsca, w którym przebywamy. Jesteśmy na pierwszym piętrze muzeum, taka nasza perła w koronie, ponieważ sala porcelanowa jest najładniejszą salą w naszym budynku. Tutaj przechowujemy w ładnie podświetlonych gablotach wyroby żarskiej fabryki, która istniała od 1888 roku. Budynek fabryki znajdował się przy ulicy Górnośląskiej. Założył ją pan Gustaw Otręba w dawnej fabryce gwoździ. Fabryka porcelany powstała. Mamy tutaj dzbanek, który symbolizuje pierwsze kroki pana Otręby, ponieważ pochodził on z Goznicy. Tutaj mamy jeden dzbanek, który pochodzi z Goznicy. Także od tego się zaczęło. Pierwsza gablota pokazuje pierwsze wyroby, jakie fabryka oferowała. Są dosyć toporne, grubościenne, ale wciąż mają swój urok. Kształty nawiązują do tych, które były produkowane na Śląsku lata wcześniej, ponieważ na początku fabryka musiała coś mieć, żeby zacząć swoje podwoje. Mamy tak zwane patyczaki, czyli dzbanki, które mają taki prosty patyczek jako uchwyt. Mamy też wyroby secesyjne, bardziej takie wyrafinowane. Pierwsze wyroby były często malowane ręcznie, ale też pojawiała się kalka, czyli taki rodzaj naklejki, którą się wypalało w piecu. I ta kalka była już kontynuowana do końca istnienia fabryki. Z ciekawostek takich z tych pierwszych lat mamy też filiżankę dla wąsaczy, czyli jak panowie w tych latach mieli bardzo bujne wąsy, a chcieli napić na przykład kawy z pianką, to ochraniało to ich wąsy przed wąsem właśnie z pianki. Późniejsze gabloty to są już wyroby z czasów rodziny Carstens, kiedy to w 1918 roku przejęli fabrykę i tutaj już mamy wyższy poziom tych właśnie wyrobów. Są to, tak jak wcześniej, i serwisy kawowe, i obiadowe, i często rzeczy takie ozdobne jak bomboniery na cukierki, wazony mniejsze, większe. Wszystko, co byśmy chcieli, to było tam produkowane. To jest jedynie taki ułamek tego, co fabryka miała do zaoferowania, ponieważ jak się mówi, my nie potwierdzamy tego, ale tak według literatury jest napisane, że około 20 tysięcy wzorów i dekoracji było. My mamy tu właśnie taki mały ułamek tego, co było produkowane. Różne kolory, różne kształty i nawiązania do historii, takie neorenesansowe, neorokokowe kształty i bardzo współczesne, czyli art deco, które wyprzedzało swoją epokę i mogłoby powstać dzisiaj, a nikt by tego nie zauważył, że to ma 100 lat. Było też dużo nawiązań do krajów azjatyckich, mamy wzory azjatyckie właśnie, więc wszystko, co było popularne w danym okresie, to było przerabiane na wzory na porcelanie. Mamy tutaj także wiele zestawów tak zwanych śniadaniowych. Taki zestaw to jest filiżanka, spodek, talerzyk. I takie zestawy często ludzie kolekcjonują, ponieważ rzadka porcelana jest dosyć poszukiwana na rynku takim antykwarycznym. I taki zestaw, mimo że jest mały w stosunku do całego serwisu, to może być elementem, który ludzie zbierają i ktoś może mieć kilkanaście takich zestawów. Na środku sali mamy ładnie ustrojony stół z zestawem obiadowym i to pokazuje tak bardziej namacalnie, jak taki serwis się prezentuje na dużą skalę, ponieważ mamy właśnie po trochę wszystkiego, a to taka fajna forma do zrobienia sobie także zdjęcia. Idąc dalej historią fabryki, w jednym narożniku w sali mamy wyroby, które są z lat 40., kiedy to zakazano używania złota w przemyśle ceramicznym i wtedy zdobiono elementy takie wypukłe, jakieś tam brzegi farbką brązową dla zaakcentowania tych kształtów, a kiedy złoto było zakazane i tak możemy rozpoznać też porcelanę, która była już przy ostatnich latach produkcji, że tak była zdobiona. Nie znajdziemy na niej złota niestety. Fabryka skończyła swoją działalność w 1945 roku, kiedy to zakłady zostały zamknięte, sprzęt wywieziony i niestety po fabryce dzisiaj zostały tylko pojedyncze budynki. Budynku, który był salą wystawową. Po wojnie była szkoła rolnicza, później była sala zabaw i obecnie chyba jeszcze sala zabaw. I teraz jest tam ogólnie park handlowy, a sama ulica Górnośląska jest bardzo fajnym miejscem do obejrzenia w ogóle, ponieważ ma bardzo ładną zabudowę, dużo willi fabrykańskich, dużo kamieni secesyjnych, więc sama okolica jest wciąż bardzo fajna do oglądania i taką w sumie pamiątką po tym, co tutaj było tworzone. Ostatnio w sieci pojawił się bardzo ciekawy film, który pokazuje produkcję porcelany w Żarach z roku 30 XX wieku. Jest tam bardzo fajnie pokazane po kolei, jak przebiega proces produkcji porcelany. Od toczenia gliny, poprzez formy, nieformy, wypalanie 3 razy, dekorowanie, więc każdego, kto jest zainteresowany tym, jak produkcja porcelany żarskiej przebiegała, zapraszamy do muzeum. Mamy tutaj film, który 10 minut pokaże Wam naprawdę, jak to wyglądało i jak to naprawdę była praca ręczna, ponieważ tam jest bardzo dużo pracy ludzkich rąk. To nie jest ta linia produkcyjna, która produkowała wszystko od początku do końca bez użycia człowieczej ręki i jest to fajny element do taki obrazujący, ile pracy wkładano w każdy poszczególny talerzyk. Ostatnio właśnie, tak samo jak mówiliśmy o tym stroju z dołu, Oliwia Mikulska, nasza Miss Polski 2025, wraz z moją siostrą, która jest moją modelką, ubrane były w suknie mojego autorstwa, przechadzały się po muzeum, zrobiliśmy małą sesję, także w sali porcelanowej i tutaj jest naprawdę bardzo dobry klimat na nawet jakby ktoś chciał z zewnątrz zrobić sobie mini sesję z produktami czeskiej porcelany, to zapraszamy i można wykorzystać to i dla naszej promocji, i dla własnej promocji, więc każdy na tym zyskuje. Muzeum jest dosyć młode, ponieważ ma dopiero powyżej 10 lat, ale nie jest to muzeum, które trwa tutaj od II wojny światowej, dlatego często osoby, które miały coś w domu, nie wiedziały, dokąd to zanieść i niestety zdarzało się, że ludzie wyrzucali rzeczy, które były dosyć wartościowe historycznie. Dlatego jeśli ktoś ma coś w domu, po dziadku, jakieś dokumenty, może zdjęcia. Zdjęcia bardzo cenimy, ponieważ pokazują rozwój miasta. I jeśli ktoś ma taką pamiątkę, nawet jeśli nie chce jej przekazywać na stałe do muzeum, to my bardzo chętnie skserujemy, żeby to miało jakąś formę zachowania na dalsze lata. I jeśli ktoś ma właśnie taką czy pamiątkę, czy zdjęcia, czy coś związane i z Żarami, i z regionem, to my bardzo chętnie przyjmiemy.
0: A co najczęściej ludzie przynosili?
2: Ludzie przynoszą różne rzeczy, pocztówki przynoszą, czasem jakieś rzeczy znalezione na strychu, w futrynie, jak wyrywane.

0: powiedzieliśmy o wszystko, co można zobaczyć w muzeum. Co najbardziej podoba się odwiedzającym?
1: Odwiedzający muzeum cenią sobie to, że wszystko jest... Jest wszystkiego po trochę. Tak właściwie każdy, kto ma swojego konika, znajdzie coś dla siebie. Bardzo dużym zainteresowaniem, tak jak mówiłem, cieszy się makieta miasta, ponieważ to jest takie zobrazowane w 3D, jak wyglądały Żary dawniej. Ale po całym oprowadzeniu na dole muzeum ta sala porcelanowa jest takim efektem wow, ponieważ jest najbardziej efektowna. I myślę, że to jest taką właśnie perłą w koronie i ludzie najczęściej zapamiętują porcelanę, ponieważ jest takim elementem wieńczącym to zwiedzanie i często najbardziej sobie cenią tą różnorodność, jaką tutaj mamy. I jeśli ktoś ma 5 minut, to zapraszamy wejść, zobaczyć, co tu mamy. Jesteśmy niedaleko dworca kolejowego, jesteśmy w centrum, więc to jest taki punkt, który nawet jak ktoś czeka na pociąg czy na autobus, można tutaj przyjść i sobie obejrzeć, czy dłuższy czas, czy krótszy.
0: Skąd właśnie u Ciebie taka pasja do historii?
1: Pasja właściwie to jest do Żar. Historia wyszła właściwie przez Żary. Tak zaczęło się od tego, że kiedyś ta mama mnie oprowadziła po mieście, pokazała jakieś tam detale, na które nie zwracamy uwagi codziennie, architektoniczne, i od tego się zaczęło właściwie fascynacja naszym miastem. Historia taka ogólna nie cieszyła się takim dużym zainteresowaniem u mnie, a Żary były zawsze na pierwszym miejscu. Też to się przeobraziło w to, że mając 16 lat zacząłem budować w popularnej grze Minecraft nasze miasto, jak wyglądało przed bombardowaniem w 1944 roku. To mnie bardzo dużo nauczyło topografii miasta, jak ulice się nazywały, jak budynki wyglądały, i gdzieś tam się w internecie pojawiały jakieś zagadki, w którym miejscu jest ten budynek, co to za detal, to ja na wszystko potrafiłem odpowiedzieć. To tak też nauczyło mnie bardzo dużo o mieście i to też pokazuje, że popularna gra nie musi być takim bezmyślnym klikaniem, a może pokazać nam, nauczyć nas historii i tego, gdzie żyjemy. I myślę, że to jest fajna forma dla najmłodszych, żeby nauczyć się czegoś o własnym mieście, czy też o regionie. A tutaj nadarzyła się okazja, że w muzeum zwolniło się miejsce, więc dostałem taką szansę i tutaj się spełniam powoli i pracujemy w zespole, tworząc ciekawe projekty. I myślę, że to będzie się tylko rozwijało, ponieważ mamy tam plany na rozbudowę muzeum, rozbudowę oferty, więc myślę, że to jest dla każdego i mieszkańca, i dla nas fajna okazja, żeby coś z tego muzeum wynieść pozytywnego.
0: Ale to też jest sztuka, żeby nie tylko wiedzieć, ale potrafić o tym opowiedzieć, żeby tą wiedzę przekazać innym jednak.
1: Ja właściwie nie potrafię się tak wypowiadać o tym, co robię. Bardziej ja to widzę w głowie, ale jeśli ktoś już zapyta, co to jest, o co chodzi, to całą historię, jak do tego doszedłem, to bardzo chętnie powiem. Więc zapraszam każdego, kto tutaj przyjdzie. Każdy tutaj pracownik ma swoją działkę tak zwaną. Jeśli ktoś ma pytania, to na pewno to, co potrafimy odpowiedzieć, odpowiemy. I będzie to dla każdego na plus.
0: Mhm. Ale tutaj nie tylko na przewodzeniu w muzeum ta rola się kończy, bo jeszcze jest Twoja pasja tak do szycia. To jest chyba idealne połączenie takich dwóch ról.
1: Tak, ja wybrałem krawiectwo właściwie takie historyczne, ponieważ ubranie każdemu towarzyszy na co dzień i tak towarzyszyło przez lata. I to jest najprostsza forma właściwie podróży w czasie, ponieważ koszula towarzyszyła ludziom od zarania dziejów, później suknie, później się zmieniają fasony i dzięki temu możemy zmieniać swoje poglądy na temat tego, dlaczego ktoś akurat tak się ubierał, dlaczego tak. To też pokazuje, jak działało społeczeństwo. To najprostsza forma właśnie nauki historii poprzez takie ubranie się w coś z dawnych lat tak zwanych. I ja w tym celu wykorzystuję brzydko mówiąc, moją siostrę, która często jest modelką moich wyrobów i staramy się odwiedzać wszystkie miejsca zabytkowe, czy też takie, które w regionie są ładne, czy też zabytkowe, czy też właśnie jakieś zamki, pałace. I już obskoczyliśmy większość wokół Żar. Żary też były wykorzystane w tym, co my tutaj robiliśmy, sesje różne. Ja też nagrywam, jak to w ruchu się zachowuje, ponieważ często widzimy taki strój na manekinie i to nie pokazuje nam, jak to w prawdziwym życiu się zachowywało, a przez to

0: zauważyć, jak to działa bez szkody dla zabytkowych ubrań, których nie powinniśmy nosić, a wzorując się na krojach właśnie z danej epoki, to możemy widzieć, jak zachowywały się takie ubrania i jak wyglądało to, no, ubrane na żywą osobę.
1: No, stoimy właśnie przed suknią z wizerunkiem Żar z 1714 roku. Powiedz, jak długo trwa proces wytworu takiej sukni?
0: Ta suknia akurat powstała bardzo szybko, ponieważ sama grafika to jest właśnie załączony plik do takiej firmy, która drukuje tkaniny, i tutaj zostało tylko wykorzystanie tej tkaniny, oprzycie jej, zrobienie tych zakładek, więc to samo w sobie nie zajęło bardzo długo, ale proces wymyślania takich rzeczy to najczęściej najdłużej zajmuje, a jeśli już coś zacznę tworzyć, to już taka lawina idzie i to nie jest takie straszne. Najdłużej idą jakieś rzeczy takie wyszywane, czy też bardzo skomplikowane, jakieś koronki, nie koronki, więc to zależy od projektu, zależy od tego, co chcemy odtworzyć. Ja często właśnie odtwarzam rzeczy, które są albo obiektami muzealnymi, albo są wzorowane na historii i są czymś, co możemy tutaj doświadczyć namacalnie.
1: Czy masz w planach kolejne projekty?
0: Ja planów mam bardzo dużo. W komputerze zakładek mam z 2000 z rzeczami, które mi się podobają, które by się chciało odtworzyć. Mam nakupione też materiałów na różne projekty, ale często brakuje czasu. Dlatego jest to ciężkie, żeby zrobić wszystko na raz, ale zawsze coś tworzę, zawsze coś się robi. Ja nie potrafię siedzieć przed telewizorem i nic nie robić. Zawsze coś tam w rękach się tworzy, się tam przyszywa się. No, cały czas jest w ruchu. I mam tam 5 różnych projektów rozpoczętych. 10 jeszcze jest w głowie. I wciąż nowe inspiracje nachodzą, więc wystarczy tych inspiracji chyba do końca życia. A i tak wszystkich nie zrealizuję, bo tak się nie da. Mam nadzieję, że te, które najbardziej gdzieś tam mi w głowie siedzą, to powstaną w końcu.
1: Czyli gdzieś tam zawsze manualnie pracowałeś?
0: Tak. Ja tak ogólnie jakieś tam kreatywne rzeczy lubię robić. Też lubuję się w domkach dla lalek, dlatego zrobiłem tutaj, też jest na wystawie w muzeum, kamienica, która stała przy ratuszu, przy rynku, która została zbombardowana. Ja ją zrobiłem, żeby też zobaczyć, jak to mogło wyglądać w 3D. Także mam te inne makiety z mojego autorstwa. Rzeczy 3D, rzeczy kreatywne, rzeczy takie namacalne, które możemy doświadczyć, to ja bardzo chętnie tworzę. Takie moje hobby.
1: Jeśli chodzi o Żary, no właśnie, ktoś może nie wiedzieć, co tutaj ciekawego się znajduje. Jakie są zabytki takie do polecenia, do obejrzenia?
0: Moim zdaniem właściwie to całe Stare Miasto warto obejrzeć, ponieważ nie zajmie to dużo czasu. Tak w godzinę, jeśli chcemy, to możemy obejść wokół murów, dawnych murów miejskich, zobaczyć i muzeum, i kościół farny, i wieże, i parku kawałek. Zobaczyć kawałek zamku, pałacu, obejść z powrotem ulicą Parkową przez dawną szkołę tkacką. Idziemy później na przykład Deptakiem, też zobaczymy dużo kamienic. Możemy przejść właśnie na Zatorze, na ulicę Górnośląską, gdzie była fabryka porcelany. Tam też jest dużo kamienic ładnych, willi, więc to jest właściwie takie miasto, które na szybko zwiedzimy godzinę, dwie. A jeśli się zatrzymamy przy każdej kamienicy, to możemy tu spędzić nawet i cały dzień. Co kto lubi, to każdy znajdzie swój taki element, na którym mógłby się zatrzymać, czy też posiedzieć w parku z książką, czy też bardziej aktywnie pójść do Żarskiego Lasu na spacer, czy na rowery, czy na jogging. Myślę, że to jest fajne dla różnych grup wiekowych, ponieważ tu i dzieci znajdą coś fajnego, i starsi, i dorośli. Zapraszamy na takie aktywne spędzanie czasu w Żarach i zapraszamy do muzeum.
1: A jeśli chodzi o najmłodszych, to widzisz to zainteresowanie historią?
0: Najmłodsi to zależy od dziecka, ale dużo dzieci, ponieważ mamy tutaj warsztaty takie związane z historią, też warsztaty z szyciem, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Dzieci są bardzo kreatywne, dzieci mają milion pomysłów i często nawet my nie nadążamy. Myślę, że dla dziecka takiego kreatywnego tutaj coś się znajdzie, a dla dziecka aktywnego place zabaw, park właśnie, czy też kąpielisko. Każde dziecko coś będzie miało z tego, że tutaj przyjedzie.
2: SK 106,6.
3: A teraz o historii naszego regionu opowie historyk Grzegorz Biszczanik.
2: Cześć Grzegorzu.
3: Cześć, witam bardzo serdecznie.
2: Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Nie ukrywam, że już dawno chciałem cię zaprosić, bo jesteś bardzo ciekawą postacią. Masz ogromną wiedzę na temat historii, chyba nie tylko Zielonej Góry, ale zwłaszcza Zielonej Góry. Powiedz może na początek, skąd wzięła się u ciebie w ogóle pasja do historii, szczególnie do historii właśnie Zielonej Góry?
3: No to już od najmłodszych lat, jak już byłem małym chłopcem, to ta historia mnie interesowała. To się zaczęło od tego, że z moim tatą bardzo dużo spacerowałem, będąc małym chłopcem właśnie po Zielonej Górze. Mój tata dużo rzeczy mi pokazywał, a że w okolicy też dzisiejszej redakcji Radia Jańska. Miałem też dziadków i tu też jest dosyć dużo takich ciekawych i historycznych zakątków. No to mnie tata zabierał. No i tak to się zapoczątkowało, że ta historia zasiana takim małym ziarenkiem zaczęła kiełkować we mnie i tak to się właśnie zaczęło. No i skończyło się na takim etapie, że teraz jestem właśnie takim historykiem.
2: A co potem? Byłeś dzieckiem, zainspirowałeś się? Jak to potem bardziej zawodowo wyglądało?
3: Znaczy tak, no byłem dzieckiem, historia tak jak w szkole mnie też interesowała. Miałem zresztą w szkole podstawowej bardzo dobrą panią nauczycielkę od historii. Tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam panią Wiesławę Kurian. Potem jak poszedłem do liceum, tam też miałem swojego anioła stróża w postaci też bardzo dobrej pani nauczycielki, pani Małgorzaty Szymczak, która rozpostarła takie anielskie, historyczne skrzydła nade mną. No i potem stwierdziłem, że skoro historia mnie interesuje, dobrze się odnajduję w tym i nie sprawia mi jakichś tam większych problemów nauka historii, stwierdziłem, że rozpocznę studia historyczne. No i oczywiście te studia zakończyłem. Potem zrobiłem także doktorat z historii na naszym Uniwersytecie Zielonogórskim. No i tak to właśnie się potoczyło, że też nie chciałem wyjeżdżać z Zielonej Góry jako zielonogórzanin. Te wszystkie szczeble nauki właśnie były w Zielonej Górze. No i tak coraz bardziej chciałem wgłębiać się w tą historię regionalną, w tę historię naszej Zielonej Góry.
2: Ile ty już lat wgłębiasz tą historię?
3: Oj, to tak już jak policzyć, to jakby nie patrzeć, to dosyć długo, no będzie już za 3 dekady, jakby tak policzyć sobie.
2: Już nawet trochę się też zmieniła ta historia w międzyczasie, prawda, bo mamy już teraz też nowe rzeczy. Grzegorz, a co najbardziej, dlaczego Zielona Góra, co najbardziej cię tak fascynuje, czemu akurat to miasto? Poza tym, że jesteś zielonogórzaninem, wiadomo.
3: No właśnie, to jest właśnie ta pierwsza podstawowa zasada, to, że jestem zielonogórzaninem od urodzenia. Chciałem właśnie zobaczyć, jak ta historia Zielonej Góry się rozwijała. Trzeba też zauważyć, że miasto nie było zniszczone podczas II wojny światowej. No i to też jest takim przyczynkiem, żeby poznawać tę historię. No i w ogóle ta historia jest dosyć ciekawa, bo Zieloną Górę znamy z winiarstwa. No jest rozpoznawane miasto nie tylko w Polsce, ale także i na świecie z winiarstwa. No ale mieliśmy dużo, dużo innych jeszcze takich bardzo historycznie znaczących gałęzi rozwoju miasta. Chociażby tutaj też trzeba powiedzieć o przemyśle ciężkim w postaci chociażby powojennej fabryki Zastalu, czyli wagonów. Czy włókniarze także byli w Zielonej Górze, co jest pozostałością w centrum, które popularnie zwane jest przez mieszkańców polską wełną. Więc tak to wszystko jest wzięte w jeden punkt właśnie zielonogórski, żeby to poznać. To mnie zaciekawiło i tak właśnie się to wszystko zaczęło.
2: Właśnie a propos Zastalu, bo ta nazwa często się przebija w różnych w miejscach, w różnych klubach sportowych i tak dalej. Tu mnie zaciekawiłeś, bo wiadomo, Zielona Góra nie tylko winem, co ja się w pełni zgadzam. Często mówimy tylko o tym, a przecież Zielona Góra nie tylko z tego słynie. Jeżeli moglibyśmy wrócić do tego Zastalu, bo mnie to osobiście też ciekawi. Powiedz coś więcej na temat tej historii, tego ciężkiego przemysłu właśnie w Zielonej Górze.
3: No to była jedna z największych fabryk przedwojennego miasta, nie tylko Zielonej Góry właśnie, ale też ówczesnych Niemiec. No, produkowano nie tylko wagony, ale także i mosty. Ciekawostką nawet jest to, że w Zielonej Górze, a właściwie w Grünbergu, w zakładach Boyhelta, montowano nawet samochody. Także to też jest taka ciekawostka związana z naszym miastem, a po wojnie, jak się okazało, kiedy przyjechali tutaj pierwsi polscy pracownicy na tereny zakładów Bojhelta, odkryto, że montowano nawet części kadłubów do łodzi podwodnych, więc ta historia przemysłu ciężkiego jest dosyć mocna w Zielonej Górze, bo pamiętajmy, że jadąc do Wrocławia chociażby, jedziemy mostem grunwaldzkim, który, jak się okazuje, był wyprodukowany właśnie w Zielonej Górze przed wojną.
2: A tam gdzieś jest jakaś informacja tego typu w tym moście, czy po prostu jest jako ciekawostka?
3: Nie ma informacji. Nie ma informacji właśnie we Wrocławiu. Historycy i regionaliści Dolnego Śląska oczywiście wiedzą o tym, że ten most był w Zielonej Górze produkowany. Jest wiele innych też mostów we Wrocławiu i tam jest też taka ciekawostka, że na przykład są tabliczki znamionowe, gdzie jest nazwa firmy Bojhelt, no i przedwojenna nazwa Zielonej Góry, czyli Grünberg & Schlesien. Natomiast jako takiej tabliczki pamiątkowej odwołującej się do naszego miasta, no niestety nie ma.
2: Pracujesz z historią, pracujesz pewnie też z ludźmi, masz do czynienia bardzo często z różnymi osobami, które dopytują cię, korzystając z twojej wiedzy. To też cię dopytam, bo mnie ciekawi jedna rzecz. Czy w kontekście jakby twojego doświadczenia jako historyka są takie mniej znane fakty lub epizody, które według ciebie są jakby... zasługują na takie podkreślenie. Coś, czego my może nie wiemy, a jest naprawdę ciekawe.
3: Oczywiście, Zielona Góra jest pełna takich smaczków historycznych. Moim ulubionym takim właśnie smaczkiem jest to, że przed wojną, bo mówimy tutaj o przedwojennym mieście, w latach 20. chciano wybudować w Zielonej Górze lotnisko, które miało być przy dzisiejszej ulicy Urszulin. No, proszę sobie wyobrazić, miasto przed wybuchem II wojny światowej miało zaledwie 25 tysięcy mieszkańców i w takim mieście chciano wybudować lotnisko. Mamy teraz 140 tysięcy mieszkańców po połączeniu, no i takiego lotniska w mieście nie mamy. No, oczywiście mam na myśli tutaj lotniska w granicach miasta pasażerskiego, a to planowano zrobić właśnie przed wojną. No i to, że teraz my się szczycimy w tym, że w Zielonej Górze mamy klub żużlowy z wielkimi tradycjami, natomiast kiedyś, przed wojną, jednym z najbardziej ulubionych sportów to były kręgle, a teraz mamy niezbyt wiele kręgielni, które możemy odwiedzić. To są takie ciekawostki, które właśnie wypływają podczas długich kwerent, analiz niektórych materiałów, czy na przykład czytaniu przedwojennej prasy, bo jak się okazuje, to co my teraz wiemy na temat historii regionalnej, historii Zielonej Góry, no może być bardzo mocno poszerzone właśnie lekturą dawnej prasy.
2: A powiedz mi a propos postaci, znanych postaci kojarzących się z Zieloną Górą. Według ciebie kto jest taki najbardziej popularny, najbardziej zasługuje na podkreślenie tutaj dzisiaj?
3: No to zdecydowanie Georg Bojhelt, właśnie twórca i właściciel przedwojennej fabryki wagonów i mostów, czyli powojennego Zastalu. To właśnie człowiek, dzięki któremu to miasto zostało rozsławione na praktycznie cały świat. To jest też fundator jednego z kościołów w Zielonej Górze, a właściwie kościoła pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela. To właśnie dzięki niemu ten kościół powstał. No jest też kilka osób powojennych, którzy byli zasłużeni dla miasta. No niestety są też troszeczkę zapomniani. I tutaj chociażby warto wspomnieć o księdzu proboszczu Antonim Haburze, który był proboszczem parafii prawosławnej w Zielonej Górze, który łączył starszych i młodszych ludzi tutaj naszego regionu. No niestety nie ma żadnego upamiętnienia. Też warto upamiętnić, wydaje mi się, te osoby, które przez wiele lat robiły bardzo dobrą pracę, jeżeli chodzi o fotografię Zielonej Góry. Czyli mam na myśli tutaj i Czesława Uniewicza, i Zbigniewa Rajchę, czy chociażby Bronisława Bugla, bez których zdjęć teraz moglibyśmy w ogóle nie wiedzieć, jak to miasto w nieodległych czasach wyglądało, bo zaledwie 40-50 lat temu oni w czasach PRL-u robili fantastyczne, doskonałe zdjęcia ukazujące Zieloną Górę i bez ich pracy no teraz byśmy nie poznali, jak to miasto wygląda.
2: A co w tym macie patrona miasta, powiesz? Dlaczego akurat Święty Urban?
3: Święty Urban. Dobre pytanie. Wielu z nas pewnie chciałoby mieć za patrona miasta Bachusa. Natomiast...
2: Tak się chyba też kojarzy większości ludziom, jeżeli nawet nie wgłębiamy się w ten temat, tak? Ale...
3: No, tak właśnie pewnie większość myśli, że patronem miasta powinien być Bachus. Natomiast tutaj odniesienie bardziej do tej religii, która jest obowiązująca też u nas. Myślę, że święty Urban jako patron miasta może się sprawdzić. Natomiast wiadomo, że dla większości zielonogórzan i osób z regionu to patronem będzie zdecydowanie król wina, czyli Bachus.
2: I tego się trzymajmy. Grzegorzu, czy jest w Zielonej Górze jakieś miejsce, które ma dla ciebie szczególne znaczenie, albo emocjonalne, albo historyczne?
3: Emocjonalne to może nie, bardziej historyczne. Ja, będąc małym chłopakiem, zawsze i do tej pory zawsze z sentymentem wracam do Doliny Luizy. To jest dawny teren Wagmostawu. Jest taka zresztą ulica Dolina Luizy w Zielonej Górze, czyli tak dla tych, którzy nie są za bardzo zorientowani w topografii Zielonej Góry, to jest przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej. Jest tam taki zbiornik wodny, często odwiedzany przez zielonogórzan, gdzie można oczywiście sobie pospacerować, posiedzieć na pomostach czy przy ławeczkach. Natomiast tam kiedyś była restauracja. Wielka, ogromna restauracja z kołem młyńskim, z ogromną salą taneczną. Budynek był okazały. Ja go jeszcze pamiętam jako młody chłopak już, który chodził tam sam. Ten budynek już był opuszczony w kiepskim stanie, natomiast jeszcze był. No on teraz przestał istnieć, nie ma śladu po nim. Natomiast ten zbiornik, który tam jest w dalszym ciągu, jest bardzo fajnym miejscem do odwiedzenia. No i to jest taki teren, który został bardzo fajnie zrewitalizowany i przywrócony na łono Zielonej Góry po takich wielu latach zapomnienia. No to jest takie właśnie miejsce, gdzie lubię sobie wrócić.
2: A zaciekawiłeś mnie teraz, gdzie dokładnie był ten budynek, bo ja często jestem na Wagmostawie, lubię tam spacerować.
3: To tak jakbyśmy stali przy tych blokach, które są przy Marii Curie Skłodowskiej, tam są takie kilkupiętrowe bloki, to na wprost przy takim przejściu jest po prawej stronie mamy zbiornik i taki spad mamy przy lewej stronie, to właśnie przy tym spadzie ten budynek się znajdował. Taki dosyć okazały budynek, gdzie właśnie była restauracja.
2: A powiedz mi teraz, według ciebie, jakie wydarzenia zielonogórskie mają jakby taki największy wpływ na kształtowanie tej naszej tożsamości Zielonej Góry? Może poza winobraniem, bo to jest jakby tutaj oczywiste, ale coś innego.
3: Nie, no winobranie to oczywiście jest od pokoleń tutaj w Zielonej Górze, więc wiadomo, że to kształtuje naszą tożsamość. Natomiast takie inne wydarzenie, które mogłoby być ciekawe, a jest no niezbyt rozpowszechnione, to jest to zakończenie też II wojny światowej, moim skromnym zdaniem. Dlatego też, że Zielona Góra nie została zniszczona w czasie II wojny światowej. To było takie białe miasto, czyli we wszystkich domach i mieszkaniach, które tylko były wywieszone białe flagi, prześcieradła pokazujące, że nikt tego miasta nie będzie bronił, że tutaj nie ma wojska. Sama postawa też księdza Gottwalda, który też relacjonował w swoich listach, że Rosjanie wchodząc do miasta chcieli to miasto i ostrzeliwać i w jakiś sposób tam bombardować. Natomiast reakcja mieszkańców i jego samego doprowadziła do tego, że to miasto nie zostało zniszczone. Te zniszczenia, które mieliśmy, czyli zaledwie 5% zniszczeń w 1945 roku, to nie jest spowodowane walkami, tak jakby w naszym sąsiednim, bratnim mieście Gorzowie, czy chociażby Głogowie, gdzie te miasta praktycznie zostały zrównane z ziemią. No to Zielona Góra bardzo mało miała zniszczeń i to były zniszczenia przypadkowe, bo coś się komuś rozlało, jakiś alkohol, to zostało podpalone przez przypadek. To są tego typu zniszczenia. To jest takie wydarzenie, które też jest zapomniane. Ten brak zniszczeń miasta po takiej, no jakby nie patrzeć, najkrwawszej wojnie w dziejach naszego świata.
2: To też temu zawdzięczamy tą dzisiejszą infrastrukturę i te wszystkie pomniki historii, które dzisiaj widzimy. Mówimy chyba trochę o szczęściu jednak, tak?
3: No, z jednej strony szczęście, z drugiej strony jednak pewne działania, które też były przeprowadzone w mieście, które no, pokazały pokazały, że to miasto nie jest jakieś tam bardzo mocno strategicznie ważnym miastem. Mimo to, że znajdowało się w zakolu Odry i było jednym z takich no, większych miast, natomiast szczęście w nieszczęściu tej II wojny światowej było takie, że my jako miasto nie mieliśmy tutaj jednostek wojskowych i wojska, więc tutaj Rosjanie też przez jakiś tam wywiad swój mieli informację, że tutaj może nie być walk. No dzięki temu, że to miasto znajdowało się pośród wzgórz, było wiele sadów, winnic, no to też pokazywało, że tutaj raczej jakichś tam większych walk może nie być.
2: Powiedz mi, jak oceniasz dzisiaj w kontekście twojego doświadczenia właśnie w pracy z ludźmi zainteresowanie mieszkańców historią własnego miasta, czyli Zielonej Góry? To rośnie, maleje, jak to widzisz?
3: To znaczy z roku na rok jest coraz lepiej. Coraz więcej osób interesuje się swoją małą ojczyzną, czyli Zieloną Górą. Coraz więcej ludzi chce poznawać historię domów, w których mieszka, szczególnie tych starych, nawet swoich osiedli PRL-owskich, bo zauważa jednak, że te osiedla były całkowicie inaczej budowane. One same w sobie były samowystarczalne. Nie trzeba było daleko wyjeżdżać, żeby na przykład zrobić zakupy. Tutaj mam na myśli chociażby osiedle pomorskie czy osiedle użyckie. Tam wszystko mamy w jednym miejscu i ludzie chcą poznawać te swoje małe skrawki Zielonej Góry. Coraz więcej osób, nawet młodych, też się interesuje historią Zielonej Góry, mimo to, że jako takiej historii regionalnej w szkołach nie ma. Oczywiście są nauczyciele i chwała im za to, którzy tę historię regionalną wprowadzają we własnym zakresie na tyle, na ile można do szkół i też interesują miasto. Robi się w niektórych szkołach na przykład sesje historyczne, które nawiązują do historii regionalnej, historii Zielonej Góry, więc jest oczywiście coraz lepiej. Tym bardziej, że coraz więcej materiałów mamy też ogólnodostępnych i każdy, brzydko to może zabrzmi, ale każdy z ulicy może pójść do archiwum i wyciągnąć sobie teczkę budowlaną domu, w którym na przykład mieszka. Kiedyś to było zdecydowanie trudniejsze z tego względu, że też nauka języków zdecydowanie bardziej na to wpłynęła, więc jest coraz lepiej i jest to zauważalne.
2: A co zrobić, żeby było jeszcze lepiej? Co zrobić, żeby jeszcze skuteczniej popularyzować wiedzę o historii, zwłaszcza wśród młodzieży?
3: No to wiadomo, potrzeba tutaj też wsparcia nauczycieli, którzy będą coraz bardziej mogli i chcieli zainteresować też historią regionalną i poszczególnych miast na swoich lekcjach. Powinniśmy też mieć więcej takich odwołań też historycznych, bo owszem, mamy otwarte piwnice winiarskie, gdzie tych ludzi coraz więcej przybywa i chwała za to organizatorom. Mamy winobranie, natomiast powinniśmy więcej mówić o tej naszej historii regionalnej. Tutaj nie zapominać też o innych rzeczach w historii ważnej, czyli właśnie o tym włókiennictwie, bo mamy, mało osób o tym wie zapewne, ale w tej największej galerii handlowej w budynkach byłej polskiej Wełny mamy takie malutkie muzeum przy samym wejściu, gdzie wystarczy wejść przez drzwi obrotowe, skierować się przy jednej z aptek i niedaleko Empiku na piętro i tam mamy historię właśnie włókiennictwa w Zielonej Górze, gdzie można zobaczyć, jak kiedyś w centrum handlowym obecnym pracowano, więc te odniesienia są bliżej niż nam się wydaje.
2: W tym miejscu, o którym mówisz, a wiadomo, nie możemy powiedzieć nazwy, chociaż jest ona oczywista, przyznam, no byłem bardzo dużo razy, nie wiedziałem, że takie coś jest. Na pewno razem tam pójdę i spróbuję to znaleźć. A powiedz mi teraz, czy uważasz, że nasze miasto, czy Zielona Góra dobrze dba o dziedzictwo kulturowe, historyczne? Bez wchodzenia może w politykę, ale tak ogólnie, jak ty to widzisz? Możemy coś zrobić więcej, żeby ta dbałość była jeszcze bardziej wyraźna?
3: Robi się w mieście dosyć sporo dobrego, jeżeli chodzi o pamięć historyczną, bo odnawia się kamienice, odnawia się klatki schodowe, przywracamy pamięć takim rzeczom, które są zapomniane, czyli gdzieś jakby byśmy my to powiedzieli, trafiły na śmietnik historii, one są przypominane. Robi się teraz dużo. Ta polityka historyczna, że tak to nazwę, też jest coraz lepsza i pamiętamy, że możemy też przez to, uwidaczniając te dawne rzeczy, które mamy w Zielonej Górze, które nie są zniszczone, możemy też tym przyciągnąć turystów do Zielonej Góry. A jak przyciągniemy do Zielonej Góry, to wiadomo, że przyciągniemy też do całego regionu, bo jeżeli przyjadą oni do Zielonej Góry, to też przyjadą do Żagania, przyjadą do Żar. To jest takie naczynia powiązane, więc coraz lepiej jest z tym, co zresztą widać po działalności informacji turystycznej w Zielonej Górze, że ona coraz bardziej temacki swoje rozciąga na różne targi. No i to miasto, nasze Zielona Góra, jest coraz bardziej rozpoznawane i coraz chętniej powstają też przecież nowe muzea w Zielonej Górze, bo chociażby tutaj trzeba wspomnieć o Muzeum PRL-u Nie Lubię Poniedziałku, które właśnie też jest takim magnesem przyciągającym chociażby do Zielonogórskiego Zatonia, bo mamy ten wspaniały pałac, te wspaniałe ruiny, gdzie możemy przejść się, poczuć zapach czosnku niedźwiedziego, co zresztą teraz zapraszam, by go czuć, ale też przy okazji zobaczyć zdecydowanie coś innego historycznego, ale tego bliżej nas, co jeszcze my pamiętamy.
2: Ja się w pełni z Tobą zgadzam, bo historia, no bardzo ciekawa historia Zielonej Góry jest dzisiaj towarem eksportowym. Widzę, że wiele osób to po prostu dostrzega. Towarem eksportowym, jeżeli chodzi o promocję miasta, o właśnie przyciąganie turystów, czy budowanie tej świadomości, chociażby też wśród mieszkańców Zielonej Góry.
3: Zdecydowanie tak. No, my sami jesteśmy ambasadorami. Jeżeli będziemy mówić, że jesteśmy z Zielonej Góry i ktoś będzie wiedział, o, to faktycznie, to wy tam macie winobranie, macie te piwnice winiarskie, macie ten klub żużlowy, koszykarski, a wasza piłkarska drużyna coraz lepiej sobie radzi, no to my też jesteśmy tymi ambasadorami gdzieś w świecie. Bo mówiąc, że jestem, ja zawsze mówię, że jestem z Zielonej Góry, zawsze, i to też jest, fajnie, bo wiele osób, musimy sobie też przypomnieć taki niuans, a taką śmieszną sytuację, że niegdyś Zieloną Górę mylono z Jelenią Górą, a teraz to się zdecydowanie zmienia i już nie mylimy się.
2: Na korzyść Zielonej Góry, już nas chyba mylą z nimi, a nie na odwrót. Ale to, co wspomniałeś, wiesz co, ja się często zastanawiam, czy jeżeli chodzi teraz trochę w skali bardziej makro regionu i Zielonej Góry, bo wiadomo, nasze województwo jest stosunkowo młodym województwem. Wiadomo, znamy naszą historię. Wszyscy jesteśmy tutaj trochę skądś. No wiadomo, nie mówimy o nas, bo myśmy się tu urodzili. Nasi rodzice, dziadkowie, no to nie są ludzie, którzy tutaj się rodzili. Oni z akcji Wisła, czy z różnego rodzaju tego typu smutnych przedsięwzięć tutaj się pojawili. I czy my po tych 70-80 latach mamy już taką swoją tożsamość? Bo mnie to, powiem Ci, trochę boli. Uważam, że dalej ją budujemy i może nie wstydzimy się, ale jeszcze jest trochę do zrobienia, a ja myślę, że możemy zapomnieć o tym, co było. Już jest tyle lat za nami, że ta świadomość i ta tożsamość lubuszanina czy zielonogórzanina już według mnie istnieje. Podnieśmy głowę, uśmiechnijmy się, powiedzmy tak, jestem z Zielonej Góry, jestem ze Słubic, jestem z Lubuskiego i myślę, że już naprawdę się nie ma czego wstydzić, to trzeba się tym wręcz chwalić. Jak Ty to widzisz?
3: No jeszcze, znaczy trzeba pamiętać, że nasze województwo lubuskie znajduje się na zachodzie, to raz, a dwa, jest pomieszane z kilku historycznych regionów. O tym nie możemy zapominać. Natomiast faktycznie te kilkadziesiąt lat już wspólnego zamieszkiwania tych terenów, mimo tych delikatnych różnic między Ślązakami czy Łużyczanami, no jednak jesteśmy takim regionem mocno skonsolidowanym i możemy tutaj mówić, że jestem z Zielonej Góry, z województwa lubuskiego, natomiast nie z zielonogórskiego jestem, tak? Bo faktycznie mamy dwie stolice, ale mimo to jesteśmy jednym regionem, który dosyć dobrze sobie radzi na mapie promocyjnej, bo jesteśmy zauważani i nie tylko w kraju. Już nie ma, coraz rzadziej jest mylone nasze województwo z tym województwem, gdzie jest stolica w Lublinie. I coraz lepiej to wygląda. Jesteśmy takim rozpoznawalnym, zielonym punktem na zachodzie naszego kraju.
2: Wracając do Zielonej Góry z powrotem, powiedz mi, czy są w mieście jakieś obiekty, jakieś budynki, które według Ciebie wymagają takiej pilnej rewitalizacji. Coś cennego, co troszeczkę jest gdzieś tam jeszcze zostawione, może na później.
3: Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Z tego względu, że na bieżąco są niektóre budynki rewitalizowane i przywracane im wcześniejszy historyczny wygląd. Natomiast dobrze by było moim skromnym zdaniem troszkę baczniej przyjrzeć się ulicy Reja. Dlatego, że Reja stosunkowo jest młodą ulicą w Zielonej Górze, bo ma zaledwie tam 130 lat. Natomiast mamy tam fantastyczne secesyjne kamienice z wieloma zdobieniami, no, które ostatni remont to miały na początku XIX wieku, jak były budowane. W związku z tym no, warto im się przyjrzeć, bo ząb czasu je nadgryzł i warto też z tej ulicy zrobić taką też perełkę naszą zielonogórską, bo wbrew pozorom ona nie jest daleko od ratusza, a ma czym się pochwalić.
2: Ja trochę rozwinę te pytanie, bo zadałem je celowo a propos tych zdobień, o których wspomniałeś. Z góry przeproszę, ja mieszkam w Zielonej Górze ponad 4 lata, wcześniej też tu często bywałem, ale wiadomo, z racji pracy, różnych zawodowych wyzwań, rzadko przez tą Zieloną Górę się idzie, tylko raczej jeździmy samochodem. Ja kiedy zacząłem spacerować, odkryłem, to jest, bo odkrycie Ameryki trochę się śmieje, ale odkryłem na naprawdę wielu budynkach, na fasadach, różne płaskorzeźby, różne symbole, które właśnie wiążą się z Zieloną Górą. Ja wcześniej tego z auta po prostu nie widziałem. Wiadomo, kwestia prędkości i skupienia na drodze. Mógłbyś to rozwinąć, bo mnie to zafascynowało. Często o to ludzi pytam. Naprawdę jest mnóstwo budynków, zwłaszcza w centrum, gdzie jeżeli się przystanie i popatrzy na właśnie fasadę budynku, tam są zdobienia, czy to winogronowe, czy jakieś twarze, czy jakieś symbole. Ja tu bardzo polecam. Wiem, że tutaj nie odkryłem Ameryki, ale mógłbyś to rozwinąć?
3: To znaczy, to był też przyczynek do powstania mojej pierwszej książki, Nieznane twarze Zielonej Góry. Kiedy moja córka była jeszcze bobaskiem, oseskiem, który był wożony w wózku, ja ją nosiłem bardzo często w chuście, a w związku z tym chodziłem z nią bardzo dużo po Zielonej Górze. No i z takim małym dzieckiem, no, trzymając ją, no to oglądałem właśnie te fasady. No i to właśnie też mnie przyciągnęło, moją uwagę, wzrok był kierowany właśnie na te fasady i tu można zobaczyć fantastyczne rzeczy na tych kamienicach poprzez inicjały fundatorów, czy daty powstania tych budynków, czy różnego rodzaju właśnie twarze, głowy zwierząt, odniesień na przykład do cechów piekarskich, które funkcjonowały, to wszystko wtedy na kamienicach występowały. Te detale architektoniczne aż przesiąkały przez te kamienice, o czym nie możemy teraz powiedzieć przy nowoczesnym budownictwie, co jest bardzo zapomniane. Oczywiście teraz deweloperzy próbują, starają się jakieś tam coś dodać, żeby się wyróżniało, natomiast to nie jest tak jak kiedyś przed wojną, czy tam na początku XX wieku te kamienice były budowane. Tu mamy przesyt różnorodności. Te kamienice nie są takie same i warto czasami podnieść głowę, idąc spacerkiem sobie po deptaku, bo dzięki temu chociażby możemy zobaczyć, że nie musimy jechać daleko za granicę, żeby zobaczyć Krzywą Wieżę. Wystarczy stanąć przy ulicy Żeromskiego, podnieść głowę do góry, spojrzeć na naszą wieżę ratuszową i zobaczymy, że tą Krzywą Wieżę mamy u nas, na ratuszu, bo ona jest delikatnie przesunięta.
2: Grzegorzu, bardzo Ci dziękuję raz jeszcze za to, że na ten czas. Dziękuję Ci za spotkanie. Dzięki za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
4: SK 106,6.

0: SK Żary News.
1: Strażak, ratownik medyczny i siatkarz Patryk Kozdroń, bo o nim mowa, wraz z kadrą Polski jest brązowym medalistą Światowych Igrzysk Służb Mundurowych. Między innymi o tym sukcesie rozmawiał z nim Krystian Machalica.
2: W studiu Radia SK Patryk Kozdroń, środkowy, były chyba już siatkarz, prawda? Od tego zacznijmy.
3: No już zawodowo nie gram, ale okazjonalnie, tak jak ostatnio mi się zdarzyło, no grzech nie skorzystać i jeszcze nie zagrać.
2: No właśnie, bo taka okazja, no wyjątkowa można powiedzieć, nie każdy siatkarz w województwie lubuskim miał okazję zagrać na Mistrzostwach Świata. To były Mistrzostwa Świata Służb Mundurowych w dalekich Stanach. Powiedz powiedzmy sobie na początku, brązowy medal drużynowo, więc chyba należą się gratulacje, prawda?
3: No tak, są to Igrzyska Światowe Policjantów i Strażaków. No i tak jak wspomniałeś, w tym roku odbywały się w Birmingham, w Stanach Zjednoczonych. No i udało się przywieźć brązowy medal.
2: Powiedz proszę, jak to się stało, że w zasadzie dostałeś się na tę imprezę jako bodaj jedyny siatkarz z województwa lubuskiego?
3: Tak, zaczęło się od tego, że zobaczyłem, że mój kolega z moich stron, który też jest strażakiem, że właśnie jeździ z kadrą narodową siatkarzy, strażaków, na różne tego typu turnieje i przywożą stamtąd medale, więc też byłem w tym roku na eliminacjach do turnieju finałowego Mistrzostw Polski Strażaków. Tam się z nim spotkałem i rozmawialiśmy też na ten temat. No i on też powiedział, że widzieliby mnie w tej kadrze, jeśli chcę, to zapraszają mnie na wyjazd do Stanów. No jak usłyszałem jeszcze dodatkowo Stany, no to dwa razy nie trzeba było powtarzać.
2: Mistrzostwa Polski Strażaków. Od tego się zaczęło, prawda? Te eliminacje, jak one wyglądały i w zasadzie kim była ta drużyna? Czy byłeś jedynym siatkarzem, czy osobą z przeszłością siatkarską?
3: Znaczy się, to był taki turniej drużyn wojewódzkich. My tam pojechaliśmy z kadrą województwa lubuskiego, strażaków. No i na tym turnieju no byli strażacy z całego województwa, niektórzy też z jakimiś tam przeszłościami, że tak powiem, zawodowymi czy półzawodowymi. No i niestety tam brakło nam chyba seta, żeby w ogóle do tego turnieju finałowego awansować. No ale przydarzyła się właśnie okazja, żeby z kolegą porozmawiać i no i się załapać na te Mistrzostwa Świata.
2: W jaki sposób załapać? Zabrakło jednego seta, żeby awansować, tak? Bezpośrednio jakby z drabinki, z turnieju?
3: Tak. To był turniej, brało w nim udział 5 zespołów. Już teraz dokładnie nie pamiętam, z których województw. On był rozgrywany w Poznaniu, tam na terenie szkoły aspirantów. No i brakło nam, tak jak mówię, właśnie jednego seta, żeby awansować do turnieju finałowego, bo tam awansowały dwie drużyny z każdej grupy. No i niestety na ten turniej nie pojechaliśmy, no ale tak jak mówiłem, udało się przynajmniej z kolegą porozmawiać i załapać do tej kadry Polski.
2: No właśnie, kadra Polski to już poziom chyba nieco wyższy niż ta, powiedzmy, kadra wojewódzka.
3: No tak, tam już...
2: Idą jakieś prezenty do naszego studia.
3: Dziękujemy.
2: No, proszę, a ja nic nie dostałem, no trudno. Może zamiast kubków to...
4: Co się myje.
2: Aha, no dobra, coś tam mam. Dobra.
3: Twój się zapętla.
2: Tak jest, no przerwano nam. Patryk, powiedz, czyli ta reprezentacja krajowa strażaków, to rozumiem, poziom zdecydowanie wyższy niż ta reprezentacja wojewódzka.
3: No tak. Tutaj już są strażacy z całej Polski, no, którzy też mają zawodowe, niektórzy właśnie zawodowo dalej czynnie grają, niektórzy też już grali, są siatkarze plażowi, bo tutaj też wspomnę, że reprezentacja Polski wystawiała też pary w siatkówkę plażową. Chłopaki zdobyli w dwóch kategoriach wiekowych. Dwie nasze pary zdobyły srebrne medale też tam w Birmingham. No ja akurat w plażówkę nie grałem przez to, że tam się trochę zasady zmieniły. Miałem być jako trzeci, taki jakby rezerwowy, ale od tego turnieju właśnie wycofali się z tego i tylko dwójki mogły startować.
2: A to są zawodnicy na poziomie drugoligowym, pierwszoligowym, czyli był ktoś też z przeszłością plusligową? Oczywiście mówimy tutaj o reprezentacji Polski.
3: Z plusligową nie kojarzę, żeby ktoś miał przeszłość, ale taka pierwsza ligowa też i jeden właśnie z kolegów w tym roku awansował do pierwszej ligi z Grodziskiem Mazowieckim, ze Spartą.
2: A powiedz proszę o tej reprezentacji. Zaraz oczywiście porozmawiamy o samym turnieju, o samych Mistrzostwach Świata, czy to bardziej Igrzyska? To też takie pytanie do ciebie. Mistrzostwa Świata chyba.
3: Nie,
2: tak?
3: to są Igrzyska Światowe.
2: Igrzyska Światowe.
3: Tak.
2: Spotkaliśmy się w połowie. Ja mówiłem Mistrzostwa, ty Igrzyska, no to Igrzyska Światowe.
3: Tak, zwał jak zwał, ale są to Igrzyska, bo nawet była ceremonia otwarcia, gdzie wszystkie państwa miały taki oficjalny przemarsz na taką dużą halę sportową.
2: No to tak trochę jak na prawdziwych Igrzyskach Olimpijskich.
3: Tak, dokładnie. Tak, Był też znicz, który został odpalony. Wszystko tak fajnie, uroczyście, z pompą. Była też wioska olimpijska, gdzie tam takie miejsce spotkań wieczorowych, gdzie można było też spotkać się, pogadać z ludźmi z innych krajów, popoznawać się.
2: No dobrze, a ta reprezentacja też, zakładam, ma jakiegoś swojego trenera. Czy wy mieliście wcześniej, przed tymi igrzyskami, spotkania, treningi, cokolwiek, nie wiem, sparingi?
3: No to jest troszkę takie skomplikowane, ponieważ ten wyjazd nie był przewidziany w finansach Komendy Głównej, dlatego każdy z nas indywidualnie załatwiał sobie sponsorów i pieniążki na ten wyjazd. No i też były próby, żeby spotkać się przed wyjazdem i coś razem potrenować, zrobić sobie takie mini zgrupowanie. No ale niestety tam obowiązki służbowe nie pozwoliły koniec końców się spotkać, więc pojechaliśmy całkiem na świeżo i zgrywaliśmy się z meczu na mecz. I tutaj też tak ja zauważyłem, że też rośliśmy z tego meczu na mecz. Ta gra wyglądała coraz lepiej.
2: Czyli pierwszy trening to był po pierwszym meczu, czy już tam będąc w Stanach mieliście okazję tam na chwilę wejść?
3: Nie, nasz pierwszy trening to nasz pierwszy mecz.
2: Aha, to w zasadzie takie pierwsze też spotkanie w pełni, wszyscy zawodnicy, trener, tak?
3: Tak, dokładnie.
2: No dobrze, a kto był w ogóle trenerem?
3: Takim naszym trenerem był Grzegorz Wójcicki, starszy brygadier. To jest zastępca komendanta miejskiego z Rzeszowa. On też startował w pływaniu, a dodatkowo z nami był jako taki trener i dobry duch.
2: No dobra, no to teraz przenosimy się do Birmingham, chciałem powiedzieć w Anglii, no ale w Stanach Zjednoczonych jednak, więc kawałek dalej. Powiedziałeś o otoczce tego turnieju, która była taka, no robiła wrażenie, a poziom samych tych igrzysk jaki był?
3: Jeszcze wracając do tej otoczki i do samych igrzysk, to też chciałem wspomnieć, że startowali w nich sportowcy z prawie 70 krajów i było ich prawie 9 tysięcy. Tych dyscyplin też było tam bardzo dużo, ale naprawdę ta ilość też robi takie duże wrażenie. Jeśli chodzi o sam turniej, to siatkówka halowa była podzielona na dwie dywizje. Dywizję pierwszą i dywizję drugą. My graliśmy w dywizji pierwszej. Tam było 5 czy 6 zespołów, a w dywizji drugiej, to już się nie zagłębiałem, ale tam było jeszcze więcej.
2: Dywizja druga, czyli teoretycznie słabsze zespoły, tak?
3: Tak.
2: No dobra, dywizja pierwsza. Najpierw faza grupowa oczywiście, zakładam. Mówiłeś tutaj, że się rozkręcaliście. Jak wyglądał w zasadzie ten pierwszy mecz? Czy wy mieliście też jakieś takie... No nadzieje, no sportowcy zwykle no, nie wychodzą na parkiet, żeby przegrać, ale co myśleliście, czego się spodziewaliście, co po tym pierwszym meczu sobie powiedzieliście, myśleliście?
3: No pierwszy mecz był taki na przetarcie. Trafiliśmy, z tego co pamiętam, właśnie na mocną reprezentację z Kambodży i go przegraliśmy. ale stwierdziliśmy, że pierwsze śliwki, robaczywki, ważne, żeby wejść do ćwierćfinału, a później to już na pewno będzie tylko lepiej. Też jechaliśmy tam jako obrońcy tytułu mistrza, więc też gdzieś sobie zawieszaliśmy tą poprzeczkę wysoko, bo chcieliśmy obronić albo przynajmniej jakiś właśnie medal przywieźć, czyli ten plan minimum udało się wykonać.
2: No siatkarze, czy to powiedzmy no, zawodowi jak kadra Polski, czy też strażacy, to jednak widzę poziom musi być chyba z definicji bardzo wysoki. Poprzeczka zawieszona no, nieprawdopodobnie wysoko.
3: No co ciekawe, rozmawialiśmy z tam ze sztabem reprezentacji czy to Kambodży, czy Indonezji. To są akurat dwie drużyny, które były przed nami. I okazało się, że ci chłopacy, co tam grali, to są kadry narodowe tych państw.
2: Aha.
3: Oni są po prostu zatrudnieni w policji. No tylko po to, żeby być jakby zatrudnieni, tak?
2: Czyli ale takie fikcyjne etaty jak no, u nas za czasów komuny.
3: Tak, no u nas też się to zdarza dalej. Na przykład w wojsku ci sportowcy, tak? Z najwyższego szczebla. Olimpijczycy też są zatrudniani na przykład w wojsku i oni się skupiają na sporcie, tak, bo to też chodzi o to taki ukłon w ich stronę, żeby też ich zabezpieczyć, bo kiedyś to życie sportowca się kończy. No i tutaj też właśnie była taka sytuacja, że, no, że oni jakby są policjantami, ale zajmują się stricte sportem. No u nas to wiadomo wygląda inaczej, bo u nas przede wszystkim są te obowiązki służbowe, a sport to taki dodatek i taka wisienka na torcie.
2: Wspominałeś, że się tak rozkręcaliście z meczu na mecz. Od razu była jakaś taka chemia, od razu też taka boiskowa chemia, no mówiąc wprost, była, czy trzeba było jej szukać jakiegoś takiego zgrania?
3: Nie, tak naprawdę to debiutanci na tym turnieju to byłem ja i jeszcze jeden kolega. Co ciekawe też Chrześniak Piotra Gruszki.
2: O!
3: Byliśmy.
2: Czekaj, powiedziałeś też Chrześniak.
3: Nie, że ja i on.
2: A,
3: w sensie
2: myślałem,
3: nas
2: że
3: dwóch,
2: też jesteś.
3: Nas tylko, nie. Że nas tylko dwóch było po raz pierwszy na tym turnieju, więc chłopaki też już się od dłuższego czasu znają. No ja tam szybko złapałem z nimi wspólny język. Fajnie się dogadywaliśmy na boisku, poza boiskiem. Tworzyliśmy taki team spirit i fajnie to nam wszystko się zazębiało.
2: To powiedzmy teraz o tej fazie medalowej. Rozumiem, półfinał przegrany, walka o trzecie miejsce i tutaj mecz wygrany. Jak to wyglądało?
3: No tak, no przegraliśmy ćwierćfinał, półfinał. Przegraliśmy znowu z reprezentacją Kambodży. Przegraliśmy 2-1 mimo wygrania pierwszego seta. Gdzieś później to powietrze uszło i niestety nie udało się tego już przechylić na naszą korzyść. No a w meczu o trzecie miejsce już wygraliśmy tak dosyć pewnie z reprezentacją Kanady, już wszystkie siły, wiedzieliśmy, że to już ostatni mecz, wszystkie siły na pokład i po prostu ruszyliśmy na nich i już tego medalu nie oddaliśmy.
2: A powiedz, jakie jest w zasadzie zainteresowanie siatkówką na tych igrzyskach? Dużo mieliście kibiców, czy byli też Polacy?
3: Poznaliśmy Polaków, którzy startowali w innych dyscyplinach. I tak my staraliśmy się wspierać ich, tak samo oni przychodzili też na nasze mecze, spotykaliśmy się też poza naszymi miejscami zmagań, także też się mocno zakolegowaliśmy i wspieraliśmy się nawzajem w naszych poczynaniach.
2: To był twój debiut na tych igrzyskach. Skoro zawodnicy niektórzy startowali więcej niż jeden raz, czy też jest szansa dla ciebie, czy też masz taką chęć, by wystartować, no choćby w przyszłym roku, bo też będą igrzyska?
3: Tak, w przyszłym roku są troszkę inne igrzyska, bo są igrzyska samych strażaków. One odbywają się w Arabii Saudyjskiej. a kolejne igrzyska policjantów i strażaków odbywają się za 2 lata w Australii. I oczywiście, jeśli zdrowie pozwoli, to również chciałbym pojechać i dalej reprezentować Polskę, Straż Pożarną i być może przywieźć worek medali.
2: Powiedziałeś w rozmowie przed anteną, że bez sensu byłoby lecieć do Stanów na sam turniej i wracać, więc jeszcze tam spędziliście kilka dni zwiedzając, robiąc to, co chcecie. Opowiedz proszę o tym, gdzie się tam wam udało wyrwać.
3: Tak, korzystaliśmy z okazji, bo mieliśmy wypożyczony samochód na cały pobyt, więc jak była jakaś wolna chwila, staraliśmy się jak najwięcej zobaczyć, bo wiadomo, w tych Stanach jest dużo różnych ciekawych rzeczy. Dlatego między innymi zwiedziliśmy NASA, destylatornię jednej z popularnych whisky. Nie wiem, czy mogę tu lokować produkt, więc tak to ujmę. Jeździliśmy też do rezerwatu oglądać aligatory. Później też przenieśliśmy się na parę dni do Miami. Tam między innymi na South Beach mieszkaliśmy. Mieliśmy po drugiej stronie boiska do plażówki i też troszkę w plażóweczkę pograliśmy, trochę się pobyczyliśmy na plaży. Co ciekawe, tam było, wychodziliśmy z hotelu, po drugiej stronie ulicy mieliśmy z 50 boisk do siatkówki plażowej, coś koło tego. I było tak, że wieczorem mieliśmy problem, żeby znaleźć wolne boisko. Ostatnie wolne boisko znaleźliśmy, żeby móc sobie zagrać, coś się poruszać.
2: A powiedz proszę, tak nie tęsknisz za rywalizacją na parkietach siatkarskich? Byłeś, zaraz o tym jeszcze porozmawiamy, siatkarzem długoletnim. Tutaj wskoczyłeś ponownie, czy założyłeś ponownie te siatkarskie buty? Nie chciałbyś znowu wrócić do regularnych treningów, regularnego grania, walki o punkty u nas?
3: Że tak powiem, nęcony jestem cały czas.
2: No i ja też się teraz zanęciłem.
3: Nęcony jestem cały czas, ale jednak mam podwójne obowiązki, ponieważ pracuję w 2 pracach. I bardziej na tym już się skupiam. Chcę się rozwijać w tych kierunkach, bo wiadomo, w tą siatkówkę też wiecznie grać nie można. A oprócz tego, że jestem strażakiem, jestem też ratownikiem medycznym. Rok temu skończyłem studia i też chcę się w tym kierunku rozwijać i nieść pomoc i po prostu stawiam teraz na te 2 rzeczy.
2: A te igrzyska to były najpoważniejsze zawody w twojej karierze? Najwyższy poziom, wiesz, taka najbardziej może medialna ta otoczka, taki blichtr tego wszystkiego, to było coś, co zapamiętasz i co było najważniejsze, najlepsze, najpiękniejsze?
3: No to już jest ranga mistrzowska, więc najwyższa jeszcze, można powiedzieć, że igrzyska, no to już w ogóle jako sportowca takiego niższego szczebla niż reprezentacja Polski, która gra na tych prawdziwych igrzyskach, to jest rzeczywiście taki najwyższy poziom. Wspomnienia na pewno zostaną. Miałem okazję grać na Mistrzostwach Europy akademickich, więc już smak takiej międzynarodowej rywalizacji znałem, ale na rangi takiej światowej jeszcze nie miałem okazji.
2: To teraz słów kilka o tobie. Pracujesz jako strażak, jako ratownik medyczny. Strażak, Państwowa Straż Pożarna w Żaganiu, prawda?
3: Zgadza się.
2: I tam te doświadczenia siatkarskie chyba zdecydowanie się przydają, prawda? Mowa tutaj o takiej fizyczności, którą widać, masz 3-4 metry, a ja chłop 1,50 m, to widać od razu różnicę.
3: Chłopaki też się śmieją, że ja to drabiny nie potrzebuję w pracy, bo wszystko sięgnę. Nieraz się właśnie nabijają z tego wzrostu, że wchodzę gdzieś, to się kłaniam im od razu. Także docinki oczywiście są, ale siatkówka też przygotowuje właśnie do takiej pracy, jeśli chodzi na przykład takie współżycie w zespole, bo jednak tworzymy grupę ludzi, mamy swoją zmianę, gdzie co 3 dni spędzamy ze sobą 24 godziny. Więc też siatkówka na pewno nauczyła mnie funkcjonować w takiej grupie. No i oprócz tego wiadomo też, że lata treningów gdzieś tam przygotowały mnie do tego zawodu pod kątem fizycznym.
2: A jaki zestaw cech i fizycznych, może chyba bardziej mentalnych, jest potrzebny do pracy zarówno ratownika, jak i strażaka?
3: Na pewno odporność na sytuacje stresowe. To jest coś, że trudna sytuacja nie może mnie sparaliżować. Ja muszę być skupiony na tym, co mam robić. Nie mogę wymiękać, bo ktoś ode mnie zależy czyjeś życie, tak? Od tego, co zrobię, od mojej reakcji, od mojego też takiego chłodnego spojrzenia na sytuację. Nie mogę sobie pozwolić na paraliż, czy na to, że nie będę wiedział, co mam zrobić.
2: Ta siatkówka i zarówno straż pożarna, jak i ratownictwo medyczne się w pewnym momencie musiało połączyć, w pewnym momencie musiałeś zdecydować, prawda? Z Rzeszowa przeniosłeś się do Żagania, tutaj założyłeś mundur strażacki, tak to wyglądało, tutaj rozpoczęłeś te prace jako strażak?
3: Tak.
2: W Żaganiu, gdzie grałeś przez kilka sezonów, w Sobieskim, dodajmy.
3: Tak.

0: Ja, na przykład prowadziliśmy lekcje dla szkół, mieliśmy wolne, no to szliśmy na drugą stronę ulicy do baru na zupkę, no i siadaliśmy sobie i mieliśmy godzinkę i tak potrafiliśmy ją przegadać. Ja go też o tą straż dużo wypytywałem i w straży podobało mi się właśnie to, że jest taka duża wszechstronność, że nie skupia się tylko na jednej rzeczy, tylko to jest ogrom różnych rzeczy i różnych umiejętności, które mogę nabyć. Ja zawsze dążyłem do tego, żeby właśnie inwestować w siebie, podnosić swoje umiejętności, jakieś zakresy możliwości. Dlatego też rozmawiając z nim i słuchając go, jak ta praca w straży wygląda, no stwierdziłem, że chcę być strażakiem. I tutaj też taka ciekawostka, że dzień przed złożeniem dokumentów do straży pożarnej przytrafił mi się taki wypadek, bo jechaliśmy, pamiętam, to chyba było jakieś otwarcie hali w Miliczu. Graliśmy wtedy z Wrocławiem, który był pierwszoligową zespołem.
1: Z Gwardią
0: Wrocław. Jechaliśmy na mecz i ja na samym końcu spałem sobie na tych fotelach. Ja akurat się przebudziłem i wstałem, usiadłem i w tym momencie kierowca zahamował tak, że uderzyłem barkiem w siedzenie przed sobą i poczułem takie chrupnięcie i takie jakby on wyskoczył i wskoczył. Więc ręki do góry nie mogłem podnieść. Na następny dzień szedłem właśnie złożyć te dokumenty. Jeszcze pamiętam, że stałem w sekretariacie i komendant mnie zaczepił, bo pani, która przyjmowała ode mnie te dokumenty, mu tam powiedziała: panie komendancie, tu jest kandydat, siatkarz, który będzie się starał do nas do pracy. Ja mówię, no różnie, wie pan, różnie to może być, bo właśnie wczoraj miałem taki wypadek i nie wiem, czy będę mógł się w ogóle podciągać na tych testach sprawnościowych. On mówi, to będziesz się na jednej ręce podciągał. Ja mówię, no dobra, tylko mi musicie wtedy razy dwa zaliczać, nie? I się tak pośmialiśmy. I rzeczywiście, jakieś dwa tygodnie później miałem te testy sprawnościowe. I pamiętam, że nad chwytem to w ogóle nie mogłem się zawiesić na drążku. Więc gdyby to było wojsko, to by nie przeszło, bo tam tylko nad chwytem można się podciągać. Tutaj dzięki Bogu można było się podciągać też pod chwytem. Jakoś te ograniczenia barku pozwoliły mi na to. Udało mi się podciągnąć, później na bieganiu trochę to podciąganie jeszcze nadrobić i udało mi się do tej straży dostać.
1: No to ostatecznie, jak widać, można wszystko, nawet na jednej ręce. W żaganiu spędziłeś chyba najwięcej lat ze swojej siatkarskiej przygody, kariery, prawda? Bo tam bezpośrednio z żagania chyba przeniosłeś się do klubu, który się nazywa AZ Iwanicy Gubin, czy nazywał, bo
0: nazywał od tego sezonu, oni się chyba jakoś tam inaczej nazywają. To było też tak, że ja niestety rozpocząłem sezon w Sobieskim. Niestety w sensie takim, że musiałem go przerwać, ponieważ byłem na pierwszym roku studiów z ratownictwa medycznego i po prostu te mecze i treningi kolidowały mi z zajęciami i musiałem wybrać, czy chcę zdobyć kolejny zawód, czy dalej grać w siatkówkę. Jednak mimo długiej walki w głowie wygrał rozsądek i postawiłem na studia. To pamiętam, że już jeszcze dobrze nie skończyłem grać w żeganiu, a już pisali z Gubina, że słyszeli, że jestem wolny, ale mówię, nie, ja się tutaj muszę teraz skupić na studiach, bo to jest mój priorytet.
1: O tam w Gubinie, ale... przepraszam, coś
0: tak,
1: mówiłeś jeszcze.
0: Ale po nowym roku, gdzie te sprawy ja też trochę powyciągałem, że tak powiem, mój dobry znajomy Piotrek Sajdek, z którym też lata grałem właśnie w żeganiu, zadzwonił i mówi: Janis, przychodź, bo musimy drugą ligę zrobić w Gubinie. No i pewnym osobom się nie odmawia. Mówię, ile mogę, to pomogę. No i zdecydowałem się, zagrałem tam, nie pamiętam, z dwa, może trzy ostatnie mecze rundy zasadniczej.

0: Pojechaliśmy na turnieje o awans. Pierwszy turniej wygraliśmy, później decydujący turniej, decydujący mecz. Przegraliśmy tam, pamiętam, po walce ten mecz o awans do drugiej ligi. No ale mówiłem tam chłopakom zarządu, mówię, chcecie drugą ligę, piszcie do związku, składajcie akces. Mówię, teraz z tej grupy tutaj, gdzie Lubuska siatkówka występuje, mówię, spadł Gorzów, Astra awansowała, dwa miejsca się zrobiły, mówię, może dostaniecie. No i rzeczywiście oni dostali zgodę na udział w tej drugiej lidze, ale to też było późno, więc tak na szybko, na ostatnią chwilę kleili skład. No i wystartowali w tej drugiej lidze, no ale ciężko im tam było. No i znowu przyszło, po nowym roku dzwoni Piotrek, mówi, Janis, dawaj, bo trzeba drugą ligę utrzymać. Tam wtedy też Alan Gold z Żagania doszedł.
1: To jak do strażaka rzeczywiście do ciebie dzwonili.
0: Chodź, trzeba gasić pożar. Dawaj tu na sygnale. No i się udało, utrzymaliśmy tą drugą ligę. No i kolejny sezon też już chciałem zagrać od początku, no ale niestety znowu studia, ostatni rok. Tam już na włosku wisiało wszystko. No i mówię, no sorry chłopaki, ale muszę odpuścić, muszę się teraz skupić na obowiązkach, na nauce.
1: To tak trochę żartując, kto by musiał zadzwonić do ciebie, żebyś znowu założył siatkarską koszulkę, buty? Astra? Stylon?
0: Nie, myślę, że nawet na Stylon bym się nie zdecydował, no bo to też nie pogodziłbym z pracą. Myślę, że jestem spełniony. Tutaj jakieś takie dodatkowe turnieje zagrać. Tym bardziej, że to jak jazda na rowerze, tego się nie zapomina. Ale też mam możliwość uczestniczenia w treningach drugiej ligi, więc nawet jeśli bym chciał, mogę sobie na trening żagania podjechać. Tak, tam zawsze mnie z otwartymi rękami przyjmą, żeby pomóc ich tam w treningu. Nie ma najmniejszego problemu, więc opcja, żeby się poruszać, jest. Opcja, żeby w razie jakiegoś pożaru ich też wspomóc, też jest. No ale na razie na tym się nie skupiam. Skupiam się na swoich obowiązkach służbowych i zawodowych, a tą siatkówkę to taki dodatek.
1: No to Patryk, czego ci życzyć?
0: No przede wszystkim zdrowia.
1: Proszę bardzo, życzę zdrowia. Czego jeszcze?
0: Myślę, że to wszystko. Będzie zdrowie, to wszystko sobie jakoś tam wypracujemy.
1: Patryk Kozdroń, no, były siatkarz, ale dla mnie to tam aktualny. Skoro masz możliwość jakiegoś trenowania, to powiedzmy, że nadal aktualny ratownik medyczny i strażak w studiu Radia SK. Dzięki wielkie, Patryk.
0: Dzięki ślicznie.
2: SK 106.6.
3: Jak wygląda praca przewodnika turystycznego? O tym opowiada Mateusz Greczyło-Szema.
4: Cześć Mateusz.
5: Dzień dobry, cześć.
4: Mówimy sobie na ty, bo się znamy, także nie będziemy sobie panować. Mateusz, a propos właśnie tych wycieczek i twojego bycia przewodnikiem, chciałbym od tego zacząć, bo specjalizujesz się w grupach zorganizowanych, a tych grup jest coraz więcej.
5: Tak, Zielona Góra, województwo lubuskie, coraz częściej cieszy się coraz większą popularnością wśród biur podróży, organizatorów wyjazdów grupowych, czy to wewnątrz kraju, czyli z Polski grupy, jak i również zagranicy, które przyjeżdżają do naszego miasta. Mamy teraz już taki czas, kiedy te grupy zaczynają witać do naszego miasta, tak naprawdę majówka rozpoczęła ten sezon grupowy w naszym mieście, kiedy tutaj przyjeżdżają do naszego miasta. Maj-czerwiec, no to jest taki moment, kiedy dużo przyjeżdża grup szkolnych ze ściennych województw i tutaj korzystają z tych walorów turystycznych naszego miasta i regionu.
4: Właśnie miałem cię pytać, w jakich terminach najczęściej przyjeżdżają. Rozumiem, że zaczynamy gdzieś od majówki, tak przyjmujecie jako start sezonu, powiedzmy, grupowego, i do kiedy takie grupy można spotkać w Zielonej Górze?
5: No taki wysoki sezon, można powiedzieć, można podzielić na dwie części w Zielonej Górze, w naszym regionie. Jeżeli chodzi oczywiście o grupy turystyczne, to jest maj, czerwiec, kiedy no, grupy chętnie podróżują, wybierają się do naszego miasta. No i później wrzesień, czyli też związany z dużym świętem wina, które jest organizowane w naszym mieście, ale na przestrzeni ostatnich lat widzimy, że ten sezon turystyczny się rozciąga. To nie jest tak, że grupy przyjeżdżają tylko do nas maj, czerwiec i we wrześniu, ale tak naprawdę przez cały rok podróżują. Mamy grupy, które i w lutym, i w marcu, więc w każdym miesiącu starają się przyjeżdżać do naszego miasta. Są grupy, które też lubią troszeczkę bardziej zimowe okresy, czyli listopad, grudzień, wtedy też przyjeżdżają do Zielonej Góry, więc ale takie największa ilość tych grup, które przyjeżdżają do naszego miasta, to maj, czerwiec.
4: A jakie grupy najczęściej odwiedzają Zieloną Górę? Z kim macie najczęstszy kontakt? Skąd są ci ludzie?
5: Patrząc na to, co jest najbardziej popularne w naszym kraju, ale nie tylko, bo i w Europie, no to oczywiście grupy szkolne, czyli ta współpraca z biurami podróży, ze szkołami, którzy organizują takie wyjazdy i tutaj przyjeżdżają. Mamy też grupy osób dorosłych, seniorów, którzy też chętnie poznają Polskę, ta moda na Polskę, która w ostatnim czasie stała się bardzo popularna, więc chętnie poznajemy różne ciekawe miejsca, a jednym z nich jest oczywiście Zielona Góra i nasze województwo lubuskie, ale są też grupy takie mniejsze, kameralne, na przykład goście konkretnych firm, które zapraszają delegacje do naszego regionu, no i korzystają z usług przewodnickich, chcą pokazać nasze miasto, więc takie grupy też tutaj obsługujemy.
4: A jakie atrakcje najczęściej wybierają turyści? O co najczęściej pytają właśnie grupy?
5: Jeżeli chodzi o grupy turystyczne, no to pytają o cały wachlarz możliwości. Jeżeli są to grupy szkolne, no to najczęściej wybierają takie atrakcje, które będą się cieszyć dużym zainteresowaniem dla młodzieży, dla uczniów, czyli czegoś doświadczą, coś poznają. No i takie miejsca w Zielonej Górze również mamy, takie jak Planetarium Wenus, Centrum Przyrodnicze, czyli takie interaktywne miejsce, gdzie no coś uczniowie doświadczą, coś wywiozą cennego, czy cieszą się fajną popularnością takie miejsca, gdzie odbywają się różnego rodzaju warsztaty, na przykład zawodów ginących w Muzeum Etnograficznym, tam gdzie mamy krainę słodkości, czyli mamy coś, gdzie angażujemy uczniów, ale dodatkowo oczywiście wybierają takie miejsca jak palmiarnia, która jest wizytówką Zielonej Góry, Park Winny, Szlak Bałsikowy, który też się cieszy dużą popularnością, więc to jeżeli chodzi o grupy szkolne. Grupy osób dorosłych chcą zobaczyć te najważniejsze zabytki danego miasta, czyli nie chcą ominąć ratusza, konkatedry, obiektów sakralnych, ale też chcą zobaczyć ciekawe miejsca i takie na przykład jest Park Książęcy Zatonia, który się cieszy, no już można powiedzieć, jest już rozpoznawalny nie tylko wśród mieszkańców Zielonej Góry, regionu, ale też turystów, którzy przyjeżdżają z różnych zakątków Polski, czy to grupy turystyczne, biura podróży, często korzystają z tego miejsca. Mamy i ciekawy ogród botaniczny, więc tych atrakcji moglibyśmy wymieniać. Dodatkowo warto też zwrócić uwagę, że grupy nie zwiedzają tylko Zielonej Góry, ale często też okolice naszego miasta.
4: Wy jako informacja turystyczna wiem, że oferujecie usługi przewodnickie, macie to jakby w swoim cenniku, w swojej ofercie. Opowiedz proszę coś więcej o tym, jak to wygląda w praktyce. Dzwoni, nie wiem, jakiś przedstawiciel grupy, chce przyjechać, wypytuje was o to, co warto zobaczyć i wy robicie jakby cały plan wycieczki dla takiej grupy. Ty się tym zajmujesz.
5: Jeżeli chodzi o współpracę z biurami podróży, to jest ona dla nas dość istotna. Okres taki jesienno-zimowy to jest taki dobry okres, żeby zaplanować wyjazdy, czyli od listopada do marca to jest ten okres, kiedy jesteśmy w stałym kontakcie z biurami podróży, z instytucjami, z uniwersytetami, fundacjami, stowarzyszeniami, które organizują takie wyjazdy. No i pomagamy w planowaniu tego przyjazdu, czyli w oparciu o te atrakcje turystyczne, produkty turystyczne, jak na przykład pobyt na winnicy, rejsy po Odrze, czyli kompleksowo te wszystkie atrakcje wkomponowujemy w program, no i taką ofertę przygotowujemy dla biur podróży, która później ją oczywiście dopracowuje poprzez ustalenie transportu. My też pomagamy znalezieniem obiektu noclegowego, miejsca, gdzie grupa może skonsumować obiad, więc tak kompleksowo staramy się ten program ułożyć. My jako informacja turystyczna nie jesteśmy biurą podróży, czyli nie zajmujemy się stricte taką organizacją kompleksową w taki sposób, że zapewniamy ubezpieczenie, transport, ale pomagamy, czyli w takiej formie, że jesteśmy w kontakcie z biurami i ten program, no jesteśmy tutaj na miejscu, więc też korzystamy z tego doświadczenia, co warto w danej grupie uwzględnić. Są grupy, które chcą w sposób taki lajtowy pozwiedzać miasto, więc wtedy też oczywiście takie programy dostosowujemy. Więc każdy program dostosowujemy do potrzeb, możliwości grupy. No także jak ci goście wyjadą z Zielonej Góry, to będą chcieli ponownie wrócić, ale będą zadowoleni z takiego wyjazdu.
4: Ale z tego, co wy macie też gotowe pakiety, które możecie oferować takim grupom. Bo rozumiem, indywidualne podejście najważniejsze, ale też pakiety, które można sobie po prostu wybrać. Czy jakieś szlaki opracowane przez was też widziałem, świetna rzecz.
5: Wzorem już lat tutaj takiego doświadczenia pracy z biurami, oczywiście stworzyliśmy już takie, można powiedzieć, pakiety dla grup turystyczne, które obejmują tutaj Zieloną Górę i najbliższe okolice. Takie programy dla grup, które w formie drukowanej mamy dostępne w punktach informacji turystycznej, czy na targach turystycznych, czy jak jeździmy po biurach podróży, bo również z takimi programami dla grup, z takim materiałem jeździmy po biurach podróży w Polsce, czy we Wrocławiu, czy w Poznaniu, czy w Szczecinie i takie oferujemy. No te programy dla grup zawierają to, co mamy najlepszego do pokazania, czyli mamy tam od klasycznego spaceru po mieście, czyli od palmiarni przy Ziągórski Deptak, przy Muzeum Ziemi Lubuskiej, uwzględniając też wizytę w tym miejscu na Stary Rynek do ratusza. Mamy taki program, który się cieszył bardzo dużym zainteresowaniem w zeszłym roku. W zeszłym roku mieliśmy przyjemność obsłużyć blisko 250 grup, które przyjechały do Zielonej Góry razem z naszymi przewodnikami, z którymi współpracujemy.
4: I to są grupy, przepraszam, że ci wszedłem słowo, to są tylko te grupy, o których wy wiecie, bo to są też grupy, które przyjeżdżają na własny rachunek, także można założyć, że tych grup jest jeszcze więcej.
5: Tak, to nie są wszystkie grupy, warto to podkreślić, że nie są to wszystkie grupy, które tylko przyjeżdżają do Zielonej Góry, bo jest wiele grup, które mają swoich pilotów, swoich przewodników, z którymi tutaj przyjeżdżają i nie muszą korzystać, nie ma obowiązku korzystania z oferty informacji turystycznej, ale coraz więcej grup z tego korzysta, ale z innych instytucji również, z bezpośrednich kontaktów, więc są biura, które już systematycznie wysyłają do nas grupy, więc też już znają Zieloną Górę, mają ją w stałej ofercie, więc tych grup jest na pewno zdecydowanie więcej, ale jeszcze wrócę do tego wątku o programie, który się cieszył bardzo dużym zainteresowaniem w zeszłym roku, to Szybka Lampka. To takie zwiedzanie Zielonej Góry w pigułce, czyli poznanie tych najważniejszych zabytków, historii, ciekawostek o naszym mieście, regionie, a na koniec zwieńczenie degustacją produktów regionalnych, czyli odwiedzeniem takiego klimatycznego miejsca, gdzie można było coś ciekawego, takiego lokalnego skosztować, no bo często chcemy to posmakować kuchnia. Tutaj między innymi taki ciekawy szlak kulinarny, który powstaje w województwie lubuskim w oparciu o producentów regionalnych, no i to też biura podróży, grupy turystyczne chętnie z tego korzystają, więc to też ciekawe miejsce. No i mamy oczywiście winnice, mamy rejsy, tak jak wspomniałem, Zatonie, Ochle. No moglibyśmy szerzej o tym opowiadać, ale też obserwujemy, że grupy nie tylko zatrzymują się w Zielonej Górze, ale też zwiedzają cały region. Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowaliśmy, że coraz więcej grup nie tylko tak tranzytowo przejeżdża przez województwo lubuskie, tylko się zatrzymuje na dłużej, na 2-3 noce. No wtedy korzystają oczywiście z poznawania i południa województwa lubuskiego, począwszy od Łęknicy, Żagania, Żar, aż po północ Gorzów Wielkopolski, Park Narodowy Ujście Warty, no i to po Jeziorze Lubuskie, które też jest taką perełką wśród grup turystycznych, które chętnie i do Łagowa się wybiorą, do Lubniewic, więc rozszerzenie tej oferty jest dla nas oczywiście bardzo istotne.
4: to też bardzo cieszy, bo już nie chcemy być dłużej tylko tranzytowym województwem. Już dawno nie jesteśmy, a to co mówisz tylko udowadnia, że Lubuskie no, jest coraz poważniej postrzegane przez turystów jako miejsce, gdzie można nie tylko przejechać albo spędzić jeden dzień, ale tych dni nawet kilka. No i też to jest ogromna, uważam, zasługa waszej informacji turystycznej. Mateusz, a wracając jeszcze do tego, że jesteś pilotem, tak z ciekawości podpytam. Załóżmy, że słucha nas ktoś, kto też chciałby być pilotem wycieczek, tak? Są studenci, są osoby, które na tym punkcie gdzieś tam siebie widzą w przyszłości. Są jakieś kursy u nas w regionie, jakieś możliwości, żeby taką, nie wiem, licencję, czy jak to nazwać, taką, nie wiem, legitymację, czy licencję pilota wycieczek wyrobić, czy zdać jakiś kurs, jak to wygląda w praktyce?
5: Jeżeli chodzi o praktykę, to zawód pilota, przewodnika jest bardzo ciekawym zawodem. Od tego rozpocznę. Kontakt z ludźmi, przekazywaniem wiedzy, ciekawostek. Jeżeli ktoś jest miłośnikiem miasta, regionu i chciałby się podzielić swoją wiedzą, to jest taka oczywiście możliwość. Jeżeli chodzi o zawód pilota, przewodnika, no to musielibyśmy się cofnąć do 2014 roku, kiedy ten zawód został uwolniony. Czyli nie ma już żadnych regulacji dotyczących tego, kto może być przewodnikiem, kto może być pilotem wycieczek, ale oczywiście no, będąc w stałym takim kontakcie z biurami podróży czy z grupami, często chętnie jednak takie podmioty jak na przykład Wizy Zielona Góra, informacja turystyczna, która współpracuje z przewodnikami, z pilotami wycieczek, którzy na nasze zlecenie oprowadzają właśnie grupy turystyczne, zachęcamy do wzięcia udziału w takich kursach. To są kursy już nie takie jak kiedyś, bo organizowane przez Urząd Marszałkowski, które trwały konkretną ilość godzin i trzeba było na tych zajęciach, na tych wyjazdach być obowiązkowo, ale w tym roku wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom, bo chcemy tą wiedzę przekazywać tak, aby szkolić nowe osoby w tej branży i razem z Biurem Podróży i z PPTK Zielona Góra zorganizowaliśmy taki kurs pilota wycieczek, który trwał miesiąc czasu, można było się na niego zapisać i tam przeprowadzaliśmy zajęcia i merytoryczne, takie budowanie podstawowych informacji o tym, jak obsługiwać grupy turystyczne, jak się przygotowywać do tego zawodu, a później też realizowaliśmy wyjazdy już po Zielonej Górze, okolicach, czy nawet do innych miast, tak aby no, złapać ten kontakt z mikrofonem, więc jeżeli ktoś z Państwa, z naszych słuchaczy byłby zainteresowany, no to warto śledzić, bo myślę, że te kursy będziemy w następnych latach również wspólnie tutaj z podmiotami z Zielonej Góry realizować, tak aby tą kadrę pilotów, przewodników rozszerzyć. Ja sam osobiście nie lubię się chwalić, ale między innymi no, takie kursy tutaj ukończyłem we Wrocławiu na przykład, więc w różne instytucje w Polsce, w różnych miastach organizują takie kursy.
4: A jak nasz region, już nawet nie mówię o samej Zielonej Górze, ale o województwie lubuskim, jak wygląda pod kątem ilości przewodników? Brakuje nam tych przewodników, czy myślisz, że jest ich wystarczająco dużo?
5: Jeżeli chodzi o grono przewodników, to jest to spora ilość osób, która oprowadza grupy turystyczne. Między innymi w województwie lubuskim mamy Stowarzyszenie Przewodników Województwa Lubuskiego.
4: Pozdrawiamy serdecznie.
5: Pozdrawiamy serdecznie. Mamy przewodników, którzy współpracują z biurami podróży, z PTK Zielona Góra, z Wizy Zielona Góra, czy z różnymi informacjami, bo tych warto też podkreślić, że w województwie lubuskim mamy kilkanaście informacji turystycznych, którzy też mają na pewno osoby, które chętnie po danym mieście oprowadzą, czy to stowarzyszenia, czy właśnie informacje turystyczne. No bo gdzie byśmy nie zajechali, czy na przykład do Żagania, do Łęknicy, to tam mamy lokalnych przewodników. Mamy przewodników w naszym regionie muzealnych, w obiektach muzealnych. Mamy przewodników no, w międzyrzeckim rejonie umocnionym, więc w różnych miejscach mamy tych lokalnych pasjonatów, miłośników turystyki i tego oprowadzania grup.
4: To, że trzeba mieć pasję, żeby być pilotem czy przewodnikiem, to jest rzecz oczywista, bo wspomniałeś, że zawód jest ciekawy, ale zapewne też trudny, bo zapanować nad grupą, a grupy bywają oczywiście różne, no trzeba mieć i trochę talentu i na pewno dużo wiedzy, no i chyba niekiedy trochę cierpliwości.
5: ta wiedza jest na pewno istotnym elementem, ale na pewno podejście do ludzi, kontakt z ludźmi, cierpliwość tutaj jest, no myślę, że jednym z takich elementów, ale przekazywanie wiedzy, ten kontakt z osobami, gdzie możemy trzymać ciekawe informacje, różnymi takimi przysłowiowymi atrakcjami możemy się wymienić, tak? Możemy się wymienić ciekawymi spostrzeżeniami, doświadczeniem, więc to jest na pewno bardzo istotne. No jest kilka elementów, o których warto pamiętać, o asertywności, o chęci odpowiedzenia na pytanie, ale to bardzo przyjemna praca.
4: Wiesz co, chciałbym teraz wrócić jeszcze na chwilę do samej współpracy z biurami podróży, o której wcześniej wspominałeś. Powiedz mi, jakie elementy powinny znaleźć się w takiej ofercie kierowanej do biura podróży? Na co biuro podróży patrzy? Pytam o to dlatego, że też osobiście uważam, że ta turystyka grupowa no jest, powinna być przyszłością, może duże słowo, ale na pewno powinniśmy iść w tym kierunku, bo jeżeli chodzi o detaliczną, to jest ok, ludzie przyjeżdżają, tego nawet trochę nie wiemy, kto przyjeżdża, no ciężko to jakby zliczyć, ale jak już przyjeżdża grupa jedna, druga, dziesiąta czy dwusetna, jak wspomniałeś, no to już się robi ilość i myślę, że w tym kierunku warto się rozwijać, a biura podróży chyba bywają grymaśne i też mają swoje wymagania i oczekiwania od takiej oferty.
5: Jeżeli chodzi o biura podróży, o instytucje, które organizują, głównie tour operatorzy, pośrednicy turystyczni, takie wyjazdy, oczywiście mają oczekiwania, bo też te oczekiwania są od klientów. Jak już jedziemy do danego regionu, no to chcemy zobaczyć to, co mają i najlepsze, spotkać się z mieszkańcami tego regionu, czyli z tymi przewodnikami lokalnymi, którzy opowiedzą o tym danym mieście, regionie, ale dla biur podróży też to zadowolenie klienta będzie, jak wszystkie elementy składające się na taką ofertę, one spełnią oczekiwania i to między innymi na przykład jest baza noclegowa, która jest bardzo istotna pod grupy turystyczne, czyli te obiekty, które znajdują się w Zielonej Górze, kategoryzowane, ale też obiekty, które są w stanie pomieścić grupę. To jest jeden z elementów bardzo ważnych, czyli czy ta turystyka grupowa będzie w danym mieście czy regionie, zależy, czy jesteśmy w stanie przyjąć taką grupę na noc. I to, no tutaj Zielona Góra ma swoje ograniczenia, jeżeli chodzi o tą dostępność obiektów, miejsc dla grup, ale już coraz więcej też powstaje, więc to jest na pewno, to na pewno cieszy. Na pewno wyżywienie. To też jest taki element, który też wpływa na pewno na atrakcyjność i tutaj to spakowanie kuchni, produktów regionalnych wpływa na atrakcyjność. Dostępność komunikacyjna, czyli drogi, no to województwo lubuskie ma świetne. Atrakcje turystyczne, które cały ten program wzbogacają, czyli nie da się tutaj nudzić, ale też nie będę ukrywać, że nie jesteśmy Krakowem, Warszawą, gdzie będziemy się śpieszyć z atrakcji do atrakcji, ale będziemy bliżej natury, będziemy mogli spokojniej, w sposób taki ciekawy spędzić ten czas i to biura podróży coraz bardziej doceniają. Już ta moda na Polskę to też jest w ostatnich latach bardzo zauważalna, że kiedyś biura no, wysyłały grupy na południe Europy, na zachód, do ciepłych krajów, ale chętnie korzystają z tych też dostępności w Polsce. No i województwo lubuskie poprzez swoją naturę, jeziora, lasy, czyli tą taką przyrodniczą część i wzbogaconą z zabytkami, atrakcjami jest bardzo atrakcyjna. Te imprezy, które się odbywają w Zielonej Górze i w okolicach, one wzbogacają to takie przekonanie biur, że warto wysłać grupę w tym terminie, no bo jak już jedziemy, no to chcemy wziąć udział w jakimś wydarzeniu, kiedy miasto, region żyje, no i festiwal otwartych piwnic, winnic, to można byłoby sobie zadać pytanie, że dwie imprezy w tak krótkim czasie, ale to rozszerza ten kalendarz imprez i to jest istotne. Potem mamy lipiec, sierpień, lato muskrzelakich, potem mamy winobranie, ten taki boom turystyczny i ta majówka już pokazała, że te biura podróży, patrząc na, porównując różne miejsca, regiony, jak zaobserwowali, że w Zielonej Górze mamy fajny festiwal, gdzie grupa odwiedzając zabytki, atrakcje Zielonej Góry, jeszcze będzie mogła zobaczyć coś, co nie jest na co dzień dostępne w danym momencie, czyli te historyczne piwnice winiarskie, a gdzie nie pojedziemy, no to Zielona Góra, województwo lubuskie, pierwszy taki z myślą to oczywiście tradycje winiarskie, To chętnie przyjechali, więc to był taki pierwszy taki, tak jak wspomniałeś, taki boom właśnie, gdzie te grupy przyjechały. Przewodnicy mieli pracę, więc też dzięki temu mogli już powolutku rozpocząć ten sezon, no bo teraz już mamy de facto grupę za grupą, która tutaj przyjeżdża do Zielonej Góry, więc te imprezy, one na pewno wzbogacają taką ofertę, czyli już przy planowaniu terminów, kiedy warto zorganizować taki wyjazd do Zielonej Góry, no to często biura podróży szukają takich wydarzeń, które urozmaicą często wieczór, bo jak grupa się zanocuje w bliskiej odległości od centrum miasta, czy w centrum miasta, no to później jak już zrealizuje cały program, to uczestnicy takiej grupy mogą wyjść sobie na miasto i jeszcze indywidualnie też pozwiedzać takie piwnice, czy wziąć udział w koncertach, które były organizowane, więc to na pewno dla biur podróży jest bardzo istotne.
4: A wy jako informacja turystyczna w jakiś sposób wspieracie te wydarzenia? Uczestniczycie w nich jako współorganizator? Jak to wygląda?
5: My jako informacja turystyczna, jako Wizy Zielona Góra oczywiście zajmujemy się promocją imprez, takich imprez nie tylko winiarskich, tylko wszystkich, które się odbywają w naszym mieście i regionie. Między innymi teraz najbliższą sobotę mamy stulecie mostu, otwarcie mostu Bojhalta w Cigacicach, więc tych imprez jest coraz więcej. Oczywiście jako informacja turystyczna, jak jesteśmy w kontakcie z biurami podróży, czy jeździmy na targi turystyczne, no to mamy tą ofertę imprez winiarskich, które się odbywają w naszym mieście. No i coraz więcej osób tą Zieloną Górę z tego oczywiście kojarzy. No ale my staramy się, żeby też te biura korzystały z tradycji winiarskich, z tych atrakcji jak winnice. No ale też mamy w formie aktywnej, jak ktoś chce aktywnie spędzić czas, to mamy też wiele obiektów, gdzie można aktywnie spędzić, czy to baseny, akwaparki, czy wycieczki rowerowe, bo takie grupy też się zdarzają, które chcą w formie aktywnej spędzić czas i wyjeżdżają do danego miasta, a potem na rowerach jeżdżą na przykład, więc oczywiście też takie rzeczy są dla nas ważne, a jeżeli chodzi o imprezy, to oczywiście w związku z tym, że one wzbogacają miasto, to my oczywiście zajmujemy się ich promocją i jesteśmy w stałym kontakcie, mamy mapki, mamy ulotki, które zapraszają do wzięcia udziału w tych imprezach.
4: Wspomniałeś o turystyce rowerowej, także muszę Cię o to dopytać, bo macie jedno z Waszych haseł, brzmi wkręć się w Zieloną Górę. Jest nieprzypadkowe, fajna zabawa, gra słowem. Opowiedz trochę więcej o tej turystyce rowerowej, bo no z roku na rok ta infrastruktura jest coraz fajniejsza, nie tylko w Zielonej Górze, ale i w okolicach. Nasze miejscowości się ze sobą łączą tymi ścieżkami. Można już podróżować naprawdę po dużym obszarze. To już są dziesiątki, jak nie setki kilometrów ścieżek i tras. Jak wygląda dzisiaj Zielona Góra, jeżeli chodzi o turystykę rowerową?
5: Jeżeli chodzi o turystykę rowerową, to hasło wkręć się Zieloną Górę, to można na różne sposoby interpretować, bo może być korkociągiem, a może być oczywiście rowerowe i takie fajne spędzenie czasu. No i to widzimy, że to staje się takim już dużą popularnością, cieszy się ta turystyka rowerowa, dostępność tutaj tras rowerowych, profesjonalnych tras z miejscami obsługi rowerzystów podróżnych na dwóch kółkach, miłośników dwóch kółek. No i tak naprawdę jadąc od północy miasta, ale to nie jest zamykanie się w granicach danego miasta czy powiatu, tylko te ścieżki wychodzą już poza takie granice, gdzie od Sulechowa przez Cigacice, Zielona Góra, dojedziemy do Zatonia, do Nowej Soli, a z Nowej Soli skierujemy się w kierunku Wielkopolski i Wolsztyna, czy Żagania i Szprotawy. Więc ta oferta rowerowa jest coraz bardziej atrakcyjna, no i widzimy, że coraz więcej osób z tego chętnie korzysta na dwóch kółkach, no bo wtedy możemy i fajnie, aktywnie spędzić czas, a jeszcze zobaczyć fajne miejsca. I to jest bardzo, bardzo fajne, że poznawanie miasta właśnie z tego poziomu rowerowego.
4: Z tego co pamiętam, to wy też jako pracownicy informacji turystycznej macie tą zajawkę rowerową. Niekiedy jedziecie po prostu w teren, żeby obadać, czy jak to mówią młodzi, obczaić jakieś nowe szlaki, nowe ścieżki, czy przejechać się, zobaczyć, tam wszystko na pewno jest w porządku. No także chylę czoła, bo to jest już prawdziwa pasja.
5: Staramy się być na bieżąco, więc jak trzeba coś sprawdzić, to jesteśmy gotowi. No między innymi szlaki piesze, szlaki Nordic Walking, które też mamy w takiej swojej opiece i znakujemy, stawiamy teraz tablice informacyjne, więc dla tych miłośników turystyki aktywnej tą ofertę rozszerzamy, ale nie zrobimy czegoś, jak czegoś samemu nie sprawdzimy. I tak samo jest przy grupach turystycznych na przykład, że jak sprawdzimy, że tutaj autokar może zaparkować, to wtedy wiemy, że tam ten autokary kierujemy. I tak samo jest ze ścieżkami rowerowymi. Jeżeli chcemy coś polecić, jakąś fajną trasę rowerową, no to wcześniej staramy się ją przejechać, żeby też wiedzieć o tych wszystkich elementach takiej trasy. No a tutaj w Polsce chętnie wiele osób naprawdę na tych rowerach przyjeżdża i chętnie z tego korzysta.
4: A powiedz, wspomniałeś też o targach. Wróćmy na chwilę jeszcze do kwestii promocji Zielonej Góry, regionu, którą na co dzień robicie. Promocja to jest, wiadomo, suma małych kroków, różnych, w różnych kierunkach, ale skupmy się na samych targach, bo no jeździcie, wiem, bo też jeżdżę, często się widzieliśmy. Jak ty oceniasz dzisiaj? Bo wiadomo, targi się trochę zmieniały, tak, na przestrzeni lat. Może się trochę kurczą, może zmieniła się delikatnie formuła, ale branża dalej chce się spotykać. Ludzie dalej chętnie przychodzą po tą przysłowiową ulotkę, chociaż zrobiło się trochę bardziej teraz interaktywnie. Jak ty na przestrzeni tych lat, twojego doświadczenia oceniasz jakby efektywność takich wyjazdów na targi? Niedługo widzimy się w Szczecinie, widzieliśmy się we Wrocławiu, także no moim zdaniem jeździć trzeba, warto bywać, żeby nic o nas bez nas. Warto też się pokazywać trochę w branży i wychodzić z tą ofertą w duże miasta, które są stolicami swoich regionów. Nie chcę odpowiadać za ciebie, dzielę się teraz swoimi jakby przemyśleniami. A jak ty oceniasz taki wyjazd? To jest efektywne, to jest warte? No jednak to jest trochę wysiłek, tak? To jest kilka dni ciągłych rozmów. Człowiek naprawdę może być po tym wszystkim trochę zmęczony. Tych setek rozmów z różnymi ludźmi, bardzo różnymi ludźmi. Jak ty oceniasz targowe wyjazdy?
5: Udział w targach turystycznych, tak jak też podkreśliłeś, on jest istotny z tego elementu, żeby być w stałym kontakcie z tą branżą turystyczną. Integracja środowiska turystycznego jest bardzo ważna i my też to zawsze podkreślamy. Między innymi organizują Zielonogórskie Forum Turystyki tutaj w Zielonej Górze, które właśnie miało na celu taką integrację tego środowiska szeroko rozumianej turystyki, bo to nie są tylko przedstawiciele danych atrakcji, tylko też przedsiębiorcy, którzy też wpływają na atrakcyjność miasta, regionu. A wracając do wątku udziału w targach turystycznych, no to jest na pewno bardzo istotny element, żeby tutaj pokazywać tą ofertę, a mamy już co pokazać i to widać właśnie na przestrzeni lat, że możemy coś ciekawego zaproponować, pokazać, zachęcić do przyjazdu. Jeżeli chodzi o targi turystyczne, no to jakby nas tam nie było, to by później było, że tych danego miasta, regionu nie ma, to nie jadę tam. Więc pokazanie się jest na pewno bardzo istotne. Na pewno te kontakty takie, jeżeli chodzi o to, ile osób przyjedzie po takich targach, ale zostanie taka pamięć, że to Zielona Góra, województwo lubuskie było.
2: SK 106 i 6. SK 106 i 6.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo

0: lata. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.

na miejsc, a żadne z nich nie. Na głupie dziwnie, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to ból?

0: son.
1: SK 106 i 6.
2: Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la